znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo

0: Polska, Kraków.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.

Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejąć.

0: RSK Kraków.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu jest Deco Fire, dystrybutor grilli marki Broil King.
2: 4 maja w kalendarzach, poniedziałek. Nie wiadomo kiedy ta majówka zleciała. Przed mikrofonem Krystian Lis, miło mi was witać. Oczywiście trzymam mocno kciuki za maturzystów, bo dzisiaj zmagania z językiem polskim, połamania piór życzę. No i pogoda dzisiaj bardzo udana, nawet do 27 stopni na krakowskich termometrach w najcieplejszym momencie dnia. Jeszcze teraz rzeźko, bo około 5, ale temperatura szybko będzie się podnosić. Chmury mogą się pojawiać, natomiast deszczu w prognozach nie ma.
1: Sponsorem programu jest Deco Fire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
0: Sponsorem programu jest Deco, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze akcja gaśnicza. To po dużym pożarze w Gliwicach. Zgłoszenie wpłynęło wczoraj po 19:00. Ogień pojawił się w nieczynnej hali fabryki drutu. Płonęły materiały po rozbiórce. Pożar objął też inne pomieszczenia. Łącznie to około 9000 metrów kwadratowych. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. W rocznicę powstania pierwszej konstytucji dyskusje na najwyższych szczytach władzy o pisaniu nowej. Prezydent Karol Nawrocki powołał specjalną radę. Jej skład budzi kontrowersje. Wśród członków jest m.in. Julia Przyłębska, krytykowana przez rządzących. Podczas wystąpienia na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent mówił o potrzebie konstytucji nowej generacji. Premier Donald Tusk jednak miał inne zdanie na ten temat. Rada nowej konstytucji na razie liczy 7 osób, a prezydent zapowiada jej rozszerzenie. Do prac mają dołączyć kolejni eksperci i parlamentarzyści. Już dziś startują matury. No i właśnie o godzinie 9:00 rozpocznie się egzamin z języka polskiego. Na pewno do tego tematu będziemy wracać.
1: SK Kraków News.
2: Krystian Lis. Kraków świętował wczoraj rocznicę Konstytucji 3 maja. Tysiące mieszkańców przeszły w patriotycznym pochodzie z Wawelu na Plac Matejki. Były defilady, wspólne śpiewanie na Małym Rynku i biało-czerwony tramwaj patriotyczny. Ciepłe dni kuszą chłodem, miejskie fontanny znów ożywają, ale wraz z początkiem sezonu wraca też ostrzeżenie. Warto pamiętać, że fontanny nie są miejscem do kąpieli.
4: Jest zakaz kąpieli w fontannach. Mówimy tutaj o urządzeniach, których woda płynie w obiegu zamkniętym.
2: Mówi Magdalena Wasiak z Zarządu Infrastruktury Wodnej w Krakowie.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: W Radiu SK.
7: Poniedziałek po majówce. Ciężko mi znaleźć w tym zwrocie coś pozytywnego.
8: Kupimy ci kartkę taką z pozytywką i będziesz ją sobie otwierał zawsze po długim weekendzie do poprawy humoru, dobra? A
7: podobno z pozytywów to od dzisiaj kawę będzie nam robił Jankes, więc będziemy się delektowali jego obecnością.
8: No to kto da więcej? Szukamy dzisiaj pozytywów. Jeżeli jakieś macie, to dajcie znać na Eskowym Messengerze.
7: Sześć, 404-402-302.
9: Dzień dobry!
7: I pozytywne messengerowe. Bla, bla, bla!
9: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Zapraszamy. Z kim się
8: dobrze, dobrze słyszysz?
9: Proszę?
7: Masz stereo w uszach?
9: Słuchajcie, mamy połowę kawy. No, za chwilę będziemy o tym wszystkim pięknie opowiadać.
7: Wrócił tatuś!

0: Andrzejewska.
1: Czekaj, ty nie masz mikrofonu włączonego.
2: Dziękuję bardzo.
3: Ja opłaciłem abonament na mikrofon.
1: Ja tak się przyzwyczaiłem przez ostatni tydzień, że cię nie włączam, że cię nie włączam.
2: No
1: nie,
2: ale tęskniłem, słuchajcie, rzeczywiście miałem, gdzieś tam słyszałem, mówiliście o tych uszach moich surfera.
4: Słyszałeś?
2: Ucho mam, jedno mam ucho od śledzia, a drugie jeszcze mam ucho surfera.
1: Ale czy już oficjalnie możemy powiedzieć, że dołączyłeś do nas z nowymi uszami, czy dalej masz stare
2: uszy? Z jednym nowym uchem. Stare tutaj, jest złote przeboje, a tutaj jest tak. Przepraszam.
1: Będziemy mówili do nowego w takim razie.
3: O, właśnie.
4: Bo co prawda cieszymy się bardzo, że wróciłeś i to jest zdecydowany pozytyw. I szukamy innych pozytywów po majówce, bo jak wiadomo, jednak fajnie, gdyby ta majówka trwała bardziej tak 9 dni niż 3, jak w tym roku.
1: To dzień dobry, jakiś pozytywek?
5: Hej Eska, to może taki mały żarcik na czasie. Co robi Polak po majówce? Stoi w kolejce z workiem na butelki, czekając na kaucję. Pozdrawiam.
4: Dodajmy, że Jankes nie słyszał.
3: Dobra, to nie mam słuchawek jeszcze.
1: Jankes, ale pamiętaj.
6: Słuchajcie, mam wam coś bardzo ważnego do powiedzenia. Zupełnie prosto od siebie. Będzie dobrze. Musicie mi zaufać. Trzymajcie się.

0: Ałej, niektórych tak właśnie boli.
1: Jadziula, ale masz jakiś pozytyw? Bo szukamy dzisiaj pozytywów.
2: Dobrze, że się znajówka skończyła.
3: Na zdrowie.
2: Trzeba było przyjść do pracy.
4: Super. Tęskniła po prostu.
1: A kama kicha na kielicha z kawą.
2: Poranne pracowanie.
0: O czym pomyślałeś, jak kichałaś?
4: Jak to o czym? O kolejnej majówce.
2: W przyszłym roku
1: to jeszcze nic, za dwa też nie, ale za trzy lata majówka będzie sobota, niedziela, poniedziałek pierwszy, wtorek do pracy.
0: Już sprawdziłeś to?
1: Środa też.
4: Rezerwuję!
0: Drugi! Wiktor w pracy, no dobrze.
2: A ja przyjdę do pracy.
4: O, na ciebie to zawsze można liczyć. Tak. Zresztą tak samo jak na panią Karolinę Pajączkowską, bo ona bierze udział w programie Królowe Przetrwania.
1: Przedziwna to jest postać.
0: Która to już edycja, bo ja nie wiem, sezon?
1: Trzecia chyba, czwarta.
4: Słuchaj, którakolwiek by nie była.
0: Co tam się dzieje? No i to tam.
4: Guilty pleasure nas wszystkich. No i pani Karolina uderza w produkcję tego programu, bo większość dziewczyn była podobno non-stop pod wpływem alkoholu.
1: Ona tak powiedziała, tak. Ona tak twierdzi.
2: No. To już wiemy, skąd nazwa programu Królowe Przetrwania.
0: Ale ja w majówkę byłem nad morzem, to tam
4: dużo
0: było. Dlaczego
4: się z majówką tak? skojarzyłeś?
0: Bo sporo widziałem tam takich królów.
2: Królowów życia.
0: Oj,
2: widziałeś?
0: Tak.
1: Słuchajcie, to dalej. Przeskakujemy na inny kanał. Jesteśmy teraz w Polsacie. Tam jest Bagi, to jest influencer, który był sprawdzany w roli prowadzącego Tańca z Gwiazdami.
4: On wygrał kryształową kulę, później się pojawił w odcinku specjalnym, takim dla influencerów.
1: Dali mu mikrofon i podobno sobie nieźle radził.
0: Młody, perspektywiczny, tak.
1: I teraz Edward Miszczak, czyli szef Polsatu aktualnie, wysyła do niego SMS-y. I Bagi zrobił screena tego SMS-a i wrzucił do internetu.
4: Napisał do niego: zapisz się do logopedy, proszę.
0: To jest dobre, rzeczywiście, nawet numer telefonu był do tego logopedy.
1: Tak jest. Jacia, gdybyś była złośliwa i byś była Bagim, to co byś odpisała Miszczakowi?
2: Zapisz się do dietetyka.
5: Prasowanie tylko w Radiu SK.
0: Nie, to nie było śmieszne.
2: Absolutnie.
0: Dziękujemy bardzo, no. Tańczymy dalej oczywiście.
4: Tańczymy. Ja coś czuję, że w tym Polsacie to jednak kariery nie zrobię. Dzięki wam, naprawdę.

0: 6.30 prawie, Janki, słyszysz?
1: Proszę?
0: 6.30 prawie!
1: Ale byłem rzeczywiście taka, że mówisz, żebym dbał o swoje uszka, trochę ciszej słuchał, ale jest okej.
2: Okay. My mamy dla ciebie ksywkę nową. Tak? No. Jesteś polskim Van Gogiem polskiej radiofonii.
1: To o tym nie będzie w newsach.
0: O tym, że niełatwo być trenerem w polskiej ekstraklasie. Szczegóły za chwilę.

0: arenakraków.pl.
1: Marcin, skąd takie auto? Szef dał podwyżkę?
2: Nie, kupiłem Jetour za 107 tysięcy.
1: Ten SUV, co kradnie całe show na parkingu?
2: Dokładnie, 7 lat gwarancji i full wypas. Teraz wszyscy myślą, że śpię na kasie.
1: A gdzie go dostanę?
2: W AA Car, mają od ręki. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% i ubezpieczenie za złotówkę.
3: Jetour, twój nowy SUV czeka w salonach AA Car. Kraków Jasnogórska 135A oraz Jawornik 90 koło Myślenic. Szczegóły na aacar.pl. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
5: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Po wielu latach poszukiwań krainy mlekiem płynącej trafiliśmy do Limanowej. Lepiej nie mogliśmy. To stąd pochodzi bowiem najlepsze polskie mleko od najlepszych polskich krów. Sekret jego niezrównanego smaku tkwi w górskim klimacie, czystej jak kryształ wodzie i przekazywanej z pokolenia na pokolenie wiedzy tutejszych mleczarzy. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej poleca swój najnowszy i najwyższej jakości produkt – jogurt naturalny. Zasmakuj jogurtu naturalnego prosto z gór.
8: Mleko z Limanowej. Od niemal 100 lat na polskich stołach.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
10: Jako, że dzisiaj pierwszy dzień matur, to oczywiście za maturzystów mocno trzymam kciuki. W tramwajach, słuchajcie, i w autobusach można się spodziewać troszkę mniejszego tłoku, dlatego że reszta licealistów i uczniów szkół średnich ma wolne, ma przedłużony długi weekend. Na termometrach dzisiaj w Krakowie lato wciąż, 27 stopni nawet w godzinach popołudniowych. No, ten początek maja nam się udał. Nie będzie dzisiaj padać. Jeszcze teraz warto sobie coś cieplejszego założyć, bo chłodnawo.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
11: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 33-letni sternik usłyszał zarzuty, to po tragedii na Jeziorze Salińskim. W weekend po przewróceniu łódki utonęły dwie osoby. Więcej o tym w SK News już za pół godziny. Obecność amerykańskich wojsk w Europie i kwestie bezpieczeństwa. O tym telefonicznie rozmawiali prezydent Polski i Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki podziękował Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi opuścił więzienie we wtorek. Wczoraj odebrał Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. Amerykanie pomogą statkom w ciśnienie Ormus. Od dziś rusza operacja Projekt Wolność. Chodzi o bezpieczny tranzyt jednostek handlowych. To jeden z kluczowych szlaków na świecie. Wojsko USA będzie koordynować ruch statków bez zapewnienia wojskowej eskorty.
12: SK Sport News.
11: Trzęsienie ziemi w Rakowie. Trenerem drużyny z Częstochowy nie jest już Łukasz Tomczyk. Decyzję podjęto po przegranym z Górnikiem Zabrze w finale Pucharu Polski, ale jak tłumaczy klub, nie był to jedyny powód dymisji. Tomczyk prowadził Raków od grudnia. Jannik Sinner, najlepszy w Madrycie, lider światowego rankingu, wygrał turniej ATP. W finale gładko 6-1, 6-2 wygrał z Aleksem Zverevem. Włoch jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach z rzędu, ranki 1000.
13: Jankes!
14: Kama i Wiktor
15: w Radiu
14: SK.
16: Dzień dobry, witamy w komplecie po majówce w poniedziałek, 4 maja.
17: Cały czas szukamy pozytywów tego, że już jest po majówce. Mm-hmm.
18: Jadę nad morze do pracy. Na całe szczęście będzie słaba pogoda. Także 2-1 w pozytywach.
16: Dzisiaj jeszcze ładnie.

0: no dobrze, no nie spali się, nie będzie go skóra bolała.
1: Wszystko dobrze, no.
0: Tak,
1: bardzo dobrze.
0: Będzie padać.
1: Ja wczoraj wracałem z majówki, byłem nad morzem, gdzieś tam się pokręciłem, ale się fajnie wracało w korkach.
0: Ja cię. No, w korkach nie będzie stał, bo po majówce jedzie.
1: No, to jest Polska.

0: Tak, to Sobele. Kochasz? 22 minuty i będzie z nami godzina 7.
1: Tymczasem za nami pierwsze wielkie wolne w tym roku, połączone z ciepełkiem. Więc mamy dla was przegląd tego, kto co gdzie robił na majówkę.
2: Na przykład Małgosia Rozenek wybrała słoneczną Rivierę.
1: Na przykład Sandra Kubicka była na luksusowej Marbei.
2: A Wersów postawiła na tradycyjnego grilla.
0: A Michał Koterski, zresztą tutaj dzisiaj o superach z przodu na pierwszej stronie, Koterski w Trójmieście, w Sopocie.
1: Lecimy dalej, bo Dota na przykład, nie wiem czy widzieliście, zachwyciła cały Kraków i całą Polskę, bo przebrała się za flagę i w biało-czerwonej pelerynie zaśpiewała nasz hymn.
0: Ja właśnie to widziałem, to naprawdę była ona, tak?
1: Tak, tak.
0: Flaga Dota.
1: Ładnie. W ogóle Dota ostatnio punktuje, naprawdę.
2: No, natomiast para prezydencka, czyli Karol i Marta Nawrotscy, reprezentowali kraj podczas oficjalnych obchodów Dnia Flagi.
0: Ale bardzo dobrze, ktoś musi pilnować flagi, gdy reszta narodu pilnowała karkówki.
3: Jankes, Kama, Kama i Wiktor. Wiktor.
4: Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego?
5: Reklama.
6: Nie wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? No to spójrz na inwestycje Smętna Garden od dewelopera Dom Bud w Krakowie. A nie tylko uwierzysz, zakochasz się. Smętna Garden, kameralny kompleks, sąsiedztwo sklepów, szkół, galerii handlowych i parków. Łatwy dojazd do centrum, zróżnicowane metraże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, panele fotowoltaiczne i miejsce na rowery. A tylko teraz do 43 tysięcy złotych rabatu na wybrane mieszkania. Szczegóły na dom-bud.pl.
7: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, ta wiadomość może was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
10: I po reklamie.
11: Sk-

0: Kama gotowa, wyrywa się już do mikrofonu i bardzo dobrze.
1: Happy birthday to you, Anka, Anka.
2: Eska, budzi w urodziny. Czysty głos, takie gardło przepukane karkówką.
3: Cześć Aniu, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Słuchaj, my tutaj z samego rana robimy ci niespodziankę, bo podobno dzisiaj, 4 maja, kończysz 40 lat.
2: O, cię kręcę.
0: Czy świętowałaś już w majówkę, czy zostawiłaś to sobie na dzisiaj?
4: Tak, tak, świętowaliśmy w piątek.
3: Sobotę, niedzielę i w poniedziałek.
4: Można tak powiedzieć.
2: Wyjątkowo świeżo i pachnąco, jak na 3 dni świętowania,
3: jak
2: naprawdę.
3: Jak ta karkówka z grilla.
0: Co byś chciała dostać, jeśli ci znajomi teraz słuchają i pomyślą, o, dowiemy się, co byś chciała dostać od nich? Mhm.
4: Ja już od znajomych dostałam to, co chciałam, czyli byli ze mną podczas imprezy do rana, także ja już dostałam wszystko.
3: Jeśli razem stworzyliście wspomnienie.
2: Jak następnym razem będziecie czekali na prezenty ode mnie, to pamiętajcie, przyjaźń się liczy.
0: I zdrowie!
2: Tak jest!
0: I bardzo dobrze.
3: Ale faktem, ty dostałaś niesamowity prezent 37 lat temu i ten prezent tak trwa obok ciebie. Chodzi mi o Monikę, twoją przyjaciółkę.
2: Podobno 3 lata miałeś, jak się poznałyście w przedszkolu.
3: Podobno do podstawówki chodziłyście, gimnazjum, do końca liceum. Mężowie się przyjaźnią, dzieci się przyjaźnią, rodzice się przyjaźnią, matko jedyna.
2: To prawda?
4: Tak, zgadza się. Poznałyśmy się w przedszkolu i tak trwamy w tej przyjaźni do dzisiejszego dnia i pewnie do końca życia.
2: Podobno na tym nagraniu słychać wasze głosy.
0: Tak, tak! Gita Manga z przodu!
2: Tak,
3: Aniu, to gdybyśmy się mieli Moniki zapytać, jaka jest najbardziej wstydliwa, żenująca sytuacja, jaka się wydarzyła między wami, to co by nam powiedziała?
4: Oj, to już lepiej niech zostanie naszą tajemnicą.
2: Co się działo przy zupie mlecznej, zostaje przy zupie mlecznej.
0: Mamy dla ciebie coś fajnego na kolorowe kredki, oczywiście.
2: Urodzinowa stówka.
0: Co tam?
3: I oczywiście najlepsze życzenia od Moniki i od nas wszystkich. Niech te następne 40 lat będzie równie owocne, co te poprzednie.
2: A teraz zapraszamy na leżakowanie.
4: Radio. Dziękuję bardzo.

0: Siódma za chwilę, newsy od Pauliny. My też mamy newsa, bo matury dzisiaj wystartowały. Zaraz wystartują.
1: Wystartują, dopiero zbudą się powolutku, no. Nie jemy za dużo, nie jemy za dużo, żeby po niej nie chodzić za często.
0: Słuchajcie, to jest hit. Oskar Pietuszewski, ten, który zadziwił świat, nasz polski młody piłkarz.
2: 17-latek.
0: FC Porto. Mm.
1: On też chyba maturzystą jest, prawda?
0: Mama do niego zadzwoniła, że musi przestać grać w piłkę na parę dni, bo matura jest do napisania i rzeczywiście dzisiaj zaczyna w Polsce matury.
1: No, no to zapraszamy i trzymamy kciuki, oczywiście, aby dobrze strzelał.
2: Możesz zarabiać za granicą mnóstwo, ale jak mama dzwoni i mówi matura, to przyjeżdżasz.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko złoty 69 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
6: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci!
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
13: Za 2 godziny na Zakopiance w rejonie węzła Myślenice zaczną się utrudnienia. Na jezdni w stronę Zakopanego zamknięty zostanie lewy pas ruchu. Drogowcy będą likwidować tymczasowe przejazdy i montować bariery na gotowej już estakadzie. Te utrudnienia do czwartkowego popołudnia. Na termometrach dziś w Krakowie ma być nawet 27 stopni, więc to kolejny niemalże letni dzień. Nie widać w prognozach żadnych opadów, nawet jeżeli będzie się chmurzyć, to tylko po to, aby urozmaicić błękit nieba.
12: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: Minęła 7, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Są zarzuty dla sternika po tragedii na Jeziorze Salińskim. W nocy z piątku na sobotę przewróciła się łódka, na której płynęło 5 osób. 2 osób nie udało się uratować, mówi Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie.
15: 33-letni mężczyzna został przesłuchany. Usłyszał zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości w ruchu wodnym.
14: A podczas wypadku mężczyzna miał ponad 1,5 promila alkoholu. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów do Koloseum. Kroki te wymierzone są przede wszystkim w agencje turystyczne, które masowo wykupują bilety, w wyniku czego brakuje ich w kasach i w internecie. A nowe zasady obowiązują od dzisiaj. Kolejka przed stadionem Legii robi się coraz większa. Maturzyści ze szkoły w Chmurze już przybywają na maturę z języka polskiego. Mają czas do 7:30, żeby wejść do przygotowanych miejsc, gdzie będą pisać egzamin dojrzałości. A jak emocje przed egzaminem?
16: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
17: Ja w ogóle 100 kilometrów stąd przyjechałem, to
18: kawał drogi.
17: Musiałem o 3:00 wstać.
18: Jak emocje? Czy jest jakiś stres?
19: Szczerze w ogóle, może się uda zdać.
14: A w tym roku Chmura ma 3 miasta, w których zbiera maturzystów. To Warszawa, Poznań i Kutno. Razem to ponad 8 tysięcy osób.
20: Czyli chcecie mi powiedzieć, że maturzyści z Poznania piszą maturę na stadionie Legii Warszawa.
12: SK Kraków News.
13: Krystian Lis. Mgła na lotnisku w Balicach ma przestać być problemem. 1 października zacznie działać nowy system ILS-DME. W praktyce oznacza to aż 80% mniej zakłóceń powodowanych przez mgłę.
0: Mamy świadomość, jak wielu pasażerów się zmagało z tym problemem. Zostanie on nie rozwiązany w 100%, ale blisko 100%.
13: Mówi Łukasz Strutyński, prezes Kraków Airport. Wielki impuls dla krakowskiej kardiologii. Szpital Świętego Rafała przejdzie modernizację wartą blisko 14 milionów. Dzięki funduszom z KPO placówka ma zyskać m.in. najnowszej generacji sprzęt do rezonansu i tomografii.
21: Jankes, Kama i Wiktor. W radiu RSK.
22: Tatuś wrócił, Jankes z nami znowu.
23: Dzień dobry, jesteśmy w komplecie, ale fajnie, ale przyjemnie, ale super, że już po majówce.
24: Powiedział ojciec dwójki małych dzieci, który odpoczywa w pracy.
22: Zbieramy pozytywy. Co jest u was takiego pozytywnego, pomajówkowego?
25: Siemanko, SK. Z największych pozytywów to jest chyba powrót do pracy, bo gdy rano pojawiłem się w biurze, szefowa się pyta, czemu ty masz takie czerwone oczy? Ja mówię, szefowo, przez dni, 3 dni płakałem, że nie mam je w pracy. Pozdrawiam.
24: To co, po kropelce i do domu.

0: Biegniemy w stronę słońca, dokładnie tak. 8 minut po 7 to jest SK o poranku, dzień dobry.
1: Sporo osób a propos tego utworu wgryzało się, prawda, w różne historie grillowe.
2: Medium rare.
3: Ale Janki, ty byłeś całkiem niedawno w szpitalu.
1: Byłem.
2: Lubisz sobie pojeździć
3: po szpitalach. Miałeś czyszczenie, profesjonalne czyszczenie uszu.
1: Chciałbym wyznać miłość, tak, Światowe Centrum Słuchu pod Warszawą, to jest coś cudownego. No,
2: Miłość jakiejś pani pielęgniarce?
1: Oj, wszystkim.
3: Ale to jest w ogóle przeurocze, bo właśnie w tym momencie stracił możliwość mówienia do swojej żony, że nie słyszał czegoś, co ona chciała, żeby zrobił. Jak tam twoje dwie piwnice?
1: No proszę.
3: No właśnie. A mówię o tym wszystkim, dlatego że okazuje się, że sztuczna inteligencja może być skuteczniejsza od lekarzy na SOR-ach w niektórych zadaniach.
1: Ale tylko w niektórych prawdopodobnie. No.
0: Okazuje się, że lepiej analizuje rozproszone dane i wyciąga wnioski z niepełnych informacji. O, tak to profesjonalnie się nazywa.
1: Ale tak sobie pomyślałem, ciekaw jestem, jak sztuczna inteligencja poradziłaby sobie z cewnikowaniem.
0: O nie!
3: Ale poczekaj, to by jeszcze drugie ucho zostało do ogarnięcia, więc może niedługo sprawdzisz, przyjdziesz i nam powiesz.
0: Halo, sztuczna inteligencjo.
1: Proszę?
4: Wy w radiu jesteście tak chorzy na głowę, że wam nic nie pomoże.
1: Muzyka, dziękujemy.

0: Fajne, takie tłuste, takie jak karkówka z grilla właśnie.
1: Bałam się, że powiesz, że takie jak coś innego.
0: No nie mógłbym przecież powiedzieć, że takie jak ty, prawda? Nie powiedziałem tego.
2: Nie powiedziałem. Siódme
3: wygrywa w Radiu SK.
0: Janki!
4: Jesteśmy, lecimy!
1: 664-402-302, nasz numer telefonu.
0: Ludzie dzwonią do ciebie na dwie linie. Mamy zestaw wiosenno-letnich gadżetów eskowych, tam m.in. torba, butelka, plus jeszcze parę innych fajnych rzeczy. Oczywiście obrędowane logo najlepszego radia.
1: Odpowiedź na siódme pytanie gwarantuje nagrody. Dodatkowo jedna sekunda na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Tak. Plus, bardzo ważne, trzymajcie telefon przy uchu, gdy do nas dzwonicie, bo inaczej będzie...
5: Odbieramy, ja odbieram. Dzień dobry, witamy. Halo, halo, kto dzisiaj pierwszy?
6: Witam, Ania.
5: Pierwsze. Ania.
0: No Ania, dobra. To jest ta od wygrywania.
1: Aniu, czy wulkanizator bada wulkany?
0: Tak czy nie?
6: Tak. Nie, raczej nie.
0: A co bada wulkanizator?
6: Teoretycznie opony.
0: Dobrze.
5: A ty jesteś na letnich czy na zimowych jeszcze?
6: Na letnich.
1: A ja na zimowych, ja nie wierzę jeszcze w tę pogodę.
5: A mamy zimni właśnie w tym tygodniu.
1: Widzisz, no, jak zawsze.
0: Fajnie.
5: Lecimy dalej.
3: Drugie.
0: Słuchajcie, dwóch znanych Karolów proszę wymienić.
6: Karol Krawczyk i Nawrocki.
1: Powiem ci tak, za pana Karola Krawczyka masz absolutnie plusy.
5: No dobra, lecimy dalej.
3: Trzecie.
5: Słuchaj, było tam czterech żołnierzy i jeden sprytny pies. O jakim serialu mowa?
6: Dla mnie to jest Ludzie 102, no.
1: Tylko tak ten serial się nie nazywał.
4: Ludzie się nie dostał.
0: Potarga.
5: Kojarzysz serial taki Czterej pancerni i pies? Czy Rudy 102? No dobrze. I coraz lepsze połączenie oczywiście, bo został głośno mówiący. Dziękujemy. Oczywiście bezpiecznej drogi życzymy. Wszystkiego fajnego dla was i lecimy dalej.
0: Halo, dzień dobry.
1: Odbieramy następne telefony. Halo.
0: Kto wskoczy na pytanie numer 4? Dzień dobry. Halo, halo, tu Londyn. Ona coś tam od Blondyn.
1: Bardzo prosimy, telefon przy uchu.
7: Dzień dobry.
1: Ale nie słyszymy cię, słuchaj.
0: Miłośnicy po głosu razem z nami.
1: No. Dzień dobry.
5: Halo.
7: Halo, witam.
1: Czwarte. Wymień trzy rzeczy, które można włożyć do buzi podczas majówkowego grillowania.
0: Na Kamilę trafiło to pytanie.
1: Szok.
7: Karkóweczka, kiełbaska, kaszanka.
1: A gdzie warzywa do tego? No, ale dobrze powiedziałeś.
5: A kaszanka też fajna.
0: Tu uwaga, lecimy dalej. Skup się teraz. Co znaczy angielskie I don't know?
7: Nie wiem.
0: I uwaga. Nie wiem, zaliczyć, nie zaliczyć.
1: Zaliczaj.
5: Po znajomości.
3: Szóste.
5: Posłuchaj tego gwizdu i powiedz, co dzisiaj startuje. Uważaj.
0: Już za chwilę.
7: Matura.
0: No.
1: Trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich maturzystów, ale przede wszystkim za ich rodziców. Przeżyjcie to.
0: Siódme. I ostatnie, najważniejsze, majówkowe pytanie.
1: Trafiono na Wiktora.
5: Kto wymyślił to pytanie?
1: Jak to się Wiktor wymyślił?
5: Wiktor wymyślił to
1: i
5: pytanie. Ja się pod tym nie podkarkowuję.
0: Uwaga, karkówka jest ze świni, skóry czy z krowy?
7: No oczywiście ze świnki.
1: Aczkolwiek dobra odpowiedź byłaby również z grilla.
5: Karkówka jest z grilla.
1: Słuchaj, gratulujemy ci mocno. Nasza torba, butelka i jeszcze dodatkowe od nas eskowe gadżety lecą do ciebie.
0: A i czas antenowy jeszcze wygrałeś. Cała Polska cię słucha. Co chcesz powiedzieć?
7: No, pozdrawiam wszystkich, którzy nie cieszą się z tego, że się skończyła. Skończył się weekend i nasze narodowe grillowanie.
5: Dziękujemy pięknie, zapraszamy ponownie.
0: Ale musisz mniej radości, więcej smutku, Jankę.
5: Smutno, życzymy wszystkiego smutnego, tak.
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: poranna zabawa, 25 minut po siódmej.
1: 2 miliony, to dużo czy mało?
2: No dużo!
1: A 2 miliony ludzików na jednym koncercie?
0: To jeszcze więcej.
3: 2 miliony ludzi?
1: Za momencik o tym w newsach będzie, o tym, że Shakira zebrała wczoraj 2 miliony ludzi na jednym koncercie.
2: A no wczoraj tyle osób było na plaży też, w Sopocie widziałem.
0: Jakby Zenek zrobił, też by tyle przyszło.

0: promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
8: Ciąg dalszy tej dobrej pogody jeszcze dzisiaj, jeszcze jutro. Krakowskie termometry będą pokazywać wartości na pewno powyżej 25 stopni. Ochłodzenie jest pokazane w prognozach w drugiej połowie tego tygodnia, chociaż nie będzie jakieś bardzo znaczne. Ale dzisiaj, jutro naprawdę gorąco, prawie że letnio po południu. No, ocieramy się o upał, bo będziemy dobijać prawie do 30 stopni w pełnym słońcu. Deszczu w prognozach nie ma.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Minęła 7.30, Paulina Horpatowska, to jest SK News. Rusza operacja Projekt Wolność w Cieśninie Ormus. Siły amerykańskie mają pomagać w bezpiecznym przepływie statków handlowych. Iran ostrzega i mówi o naruszeniu rozejmu przy ingerencji USA. 4 osoby ranne, jedna walczy o życie. To efekt strzelaniny w południowym Londynie. Strzały padły z przejeżdżającego samochodu w Brixton. Chwilę później znaleziono rannego 33-latka z ranami kutymi. Służby sprawdzają, czy oba zdarzenia są powiązane. Shakira przyszła do historii. Darmowy koncert na plaży Copacabana zgromadził około 2 milionów osób. To jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Występ był częścią strategii Rio de Janeiro, by przyciągnąć turystów, a wpływy dla miasta mogą sięgnąć nawet 155 milionów dolarów.
10: SK Sport News.
9: Termalika żegna się z piłkarską ekstraklasą. Po wysokiej 1-5 porażce z GKS-em Katowice drużyna z Niecieczy nie ma już szans na utrzymanie. Ze strefy spadkowej uciekła za to Pogoń Szczecin, która 3-0 wygrała z Wisłą Płock i przesunęła się na 8 miejsce. W trzecim niedzielnym meczu między Zagłębiem Lubin a Krakowią padł bezbramkowy remis. A z mistrzostwa Włoch może już się cieszyć Piotr Zieliński. Jego Inter wygrał z Parmą 2-0 i na 3 kolejki przed końcem sezonu ma już 12 punktów przewagi nad drugim Napoli. Zieliński w wygranym wczoraj meczu zaliczył asystę.
0: Jan Wiktor.
11: W Radiu SK.
12: Dzień dobry, witamy raz jeszcze po majówce, w poniedziałek, 4 maja. Hej, maturzyści!
13: Jeżeli niektórym jest tak ciężko po tej majówce, to szukamy jakichś pozytywów.
14: Hej, SK, a ja chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy mają tak samo jak ja, którzy dzisiaj idą do pracy odpocząć po majówce. Pozdrawiam.
15: Co to za robota, ja bym chciała
12: wiedzieć. Ciekawe, no.
15: I dlaczego nas tam nie ma?
13: Do roboty też wrócił po majówce Kamil Nosel, zaraz będzie wkręcał.

0: Pozdrowienia wszystkich fanów czarnego sportu. Ach, pozdrawiam oczywiście z Wiktorkiem.
1: Tak jest, Kacperek Woryna wygrał Grand Prix 60 lat po tym, jak jego dziadek wygrał Mistrzostwo Świata. Brawo!
2: Wiecie, że ja muszę ostatnich 2,5 godziny praktycznie cały czas tego słuchać.
1: No ale masz gdzie, no w gazetach, zobacz, no, wszędzie nie, jesteśmy, no,
2: super,
1: wszędzie.
2: Super.
1: O tym mówią.
2: Tam jest nawet
1: bazie,
2: Woryna pędził jak maszyna.
3: Tak,
2: lubię
3: jest
2: te takie nieskomplikowane tytuły.
1: Słuchajcie, wróćmy do tego, co w radiu jest najważniejsze, czyli do muzyki.
2: Która, jak się okazuje, też zaczyna być coraz mniej skomplikowana.
1: Upraszcza się. Nie wiadomo, czy to źle, czy dobrze.
0: To ciekawa historia, rzeczywiście.
1: Naukowcy mówią, że, uwaga, utwory są coraz mniej złożone.
2: I coraz bardziej przewidywalne.
1: O,
0: tak.
1: Skoro tak, to proszę bardzo.
0: Co teraz zagramy? Co będzie teraz? Uwaga, Kama, taki... może do Kamy, Kama!
1: To? Jesteś taka mocna, to proszę.
0: No.
1: Co za chwilę zagra
0: proszę
1: Radio
0: bardzo.
1: SK? No,
0: proszę.
2: Nie wiem, zaskocz mnie.
1: Reklamę.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
7: I po reklamie.

0: cały czas, niezmiennie, jak leci ten kawałek, to ja uwielbiam ją.
1: No właściwie
0: ona
1: go.
0: Ona tu jest. No właśnie, Nosel przed nami.
1: Nosel przed nami i jak Nosel dzwoni, to wiadomo, że na pewno coś nie wyjdzie.
0: No są problemy z samochodami tym razem.
1: Oj, oj.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Moje uszanowanie, ja telefonuję z salonu samochodowego. Proszę pani, mam tutaj na flocie pani samochód i teraz tak, czy ktokolwiek już informował panią o odbiorze? Bo będziemy... Aha, za 2 tygodnie ewentualnie będzie już do odbioru, jak złożą, ponieważ on do nas przypływa. I tutaj, proszę pani, jest prośba taka o ustalenie jeszcze kolejnego terminu.
5: Po prostu nie zdążycie, tak?
4: Nie, my złożymy normalnie na za 2 tygodnie. Tylko, że proszę pani, drugi termin jest potrzebny do tego, że ewentualnie, jeżeli coś albo, proszę pani znajdzie, albo będzie niedokręcone, bo trzeba będzie to zrobić, to w kolejnym terminie my to naprawimy.
5: Co dojdzie niedokręcone? Co naprawicie?
4: Samochód, no. Proszę pani, płynie w częściach z Chin. I teraz te części w niektórych częściach kraju są dokręcane i wysyłane, albo proszę pani, u nas na salonie są skręcane i wydawane.
5: Przyjadę po samochód niedokręcony, no nie rozumiem.
4: Nie. My będziemy się starać dokręcić całość tego samochodu. Tylko, że w przypadku, proszę pani, jeżeli będą części niedokręcone, to chcemy kolejny termin, żeby, proszę pani, ponownie skręcić to, co jest niedokręcone. Bo tak, w Poznaniu, proszę pani...
5: Proszę od razu podokręcać wszystko, jaki drugi termin.
4: Ale proszę pani...
5: Mówimy? Ja przyjeżdżam, biorę samochód i wyjeżdżam.
4: To już pani mówię, płyta podłogowa, proszę pani, robiona jest na Poznaniu. Jeśli chodzi o karoserię, jest robiona, proszę pani, w Gorzowie Wielkopolskim. Później Warszawa się zajmuje, proszę pani, tapicerką, a u nas będzie skręcane to.
5: No jaki drugi termin do dokręcenia? A skąd ja będę wiedziała, że coś jest dokręcone, czy nie będzie dokręcone?
4: Na przykład będzie głośniej huczeć. Albo, proszę pani, zobaczy pani w garażu, że, nie wiem, jakaś śrubka jest poluzowana, czy coś.
5: Nie, dla mnie no to jest to, co teraz o czym wy w ogóle mówimy? Ja wyjdę do garażu, nakrętka będzie leżała na ziemi. Nie, no Krystia,
4: zwraca pani uwagę, proszę pani, momencik, zwraca pani uwagę i pani jedzie na przykład na za tydzień na dokręcenie i po sprawie.
5: Nie ma szans, jakie dokręcenia? O czym my rozmawiamy?
4: Dobrze, ja do kierowniczki panią przełączę. Pani Amelio, proszę wyjaśnić.
6: Zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Dziękuję ślicznie, no, że się szybciej nie domyśliłam, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: Ach, ten Nosel, kiedyś się w końcu zobaczycie, no.
1: Kiedyś się dokręci.
0: Dokręci się właśnie. Ale jego rada to jest uniwersalna rada każdego mechanika. Jeździć, obserwować. Ja się staram.

0: Muzyka się zadła. Wbrew temu, co słyszycie właśnie na antenie, za chwilę matura nie z francuskiego, a z Polaka.
1: Ale z francuskiego też będzie. Na Francuzów przyjdzie kolej.
2: No tak właśnie, jest. Pozdrawiam oczywiście wszystkich maturzystów, tych, którzy dzisiaj podchodzą do języka chwilę, polskiego. Prawda? Za momencik będzie o tym też u nas w newsach. Ale ja przede wszystkim najmocniej ściskam naprawdę rodziców, bo gdyby nie rodzice, to by dzieciaki i tak nie doszły do tego miejsca.
0: Gdyby nie rodzice, to by nie było dzieci, tak.
2: Rafał Adamczak jedzie samochodem razem ze swoją córą, więc ich jeszcze mocniej ściskamy. Dacie radę, dziewczyny i chłopaki.
1: Tak, ja zdałem to i wy zdacie. Tak.
0: Słuchajcie, jakby tak się stało, że traficie na wesele, to

0: Uwaga, łapcie streszczenie.
1: Wesele to dramat. Zarówno dramat, jak i dramat. Pamiętam, że czytając Wesele musiałem się wracać kilka razy do początku, bo nie pamiętałem, kto kim jest. Jak nie wiesz, kto kim jest, to czytanie książki wydaje się trochę bezcelowe.
2: No i wszystko jasne.
3: Radio SK.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
5: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
13: Parę do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum 2 produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
19: Sponsorem programu jest Decofire. Dystrybutor grilli marki Broil King.
12: Spory ruch na krakowskich ulicach zaczyna się robić. Widać to na północy miasta, zwłaszcza w rejonie Alei 29 listopada, także na Prądnickiej w rejonie Kleparza coraz bardziej tłoczno. Na termometrach dzisiaj w Krakowie gorąco będzie, po południu zwłaszcza, bo do 27 stopni. W tej chwili mamy około 13, ale temperatura błyskawicznie będzie się podnosić. Ciśnienie zaczyna delikatnie spadać, więc kawka się przyda. Do połowy tego tygodnia przyjemnie, później lekkie ochłodzenie.
19: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
18: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
8: Minęła 8, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Przez całą noc z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek strażaków. Trwa dogaszanie pożaru w nieczynnej fabryce drutu w Gliwicach. Ogień objął 9000 metrów kwadratowych. Sytuacja jest już opanowana, mówi kapitan Damian Dudek ze Straży Pożarnej w Gliwicach.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
8: Jakość powietrza po pożarze jest monitorowana. Już za godzinę początek egzaminów maturalnych. Na pierwszy ogień egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym przed jedną z warszawskich szkół jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
6: Rozmawiałem z tymi, co woleli przyjechać wcześniej, sprawdzić, czy nie zapomnieli dokumentów czy długopisów, ale nawet oni zgodnie przyznają, że wszystkiego dzisiaj pod kontrolą mieć nie można.
11: Dosyć się stresuję, powiem szczerze. No nie czuję się pewnie w polskim generalnie.
7: Szczerze w ogóle?
6: Oczywiście trwa tutaj coroczna giełda tematów maturalnych, analiza czego dawno nie było w arkuszach i niezmienne zaklinanie rzeczywistości.
3: Bardzo bym nie chciała trafić na dziady.
13: Na pewno nie chcę dziadów.
9: Coś mi tak szewcy po głowie chodzą.
6: W całym kraju do egzaminu przystąpi dzisiaj blisko 345 tysięcy maturzystów.
8: To okazja, by zabezpieczyć i zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. Zbliża się maksimum roju meteorów. Szczyt aktywności przypada w środę. Wtedy będzie można zobaczyć nawet 50 meteorów na godzinę.
0: SK Kraków News.
12: Krystian Lis, tramwaj do Mistrzejowic coraz bliżej. Już 13 maja otwarte zostanie rondo Polsadu, a 23 maja powróci ruch na rondzie Młyńskim.
17: 20 maja z kolei zostanie otwarta droga dla rowerów na ulicy Meissnera.
12: Mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg. Krakowski szybki tramwaj do Mistrzejowic ma zostać uruchomiony 30 czerwca. Od dziś autobusowa linia 137 znów łączy osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza Górka. Autobusy kursują co pół godziny, zapewniają bezpośredni dojazd do szpitala Jana Pawła II i placu im Bramowskiego.
20: Jankes. Jankes. I Wiktor.
21: I Wiktor.
20: W Radiu SK.
22: Dzień dobry, powtórzę, że to jesteśmy w komplecie.
23: No i to jest zdecydowanie wielki super pozytyw. A super, jeżeli super my od samego rana szukamy jakichś pozytywów, to wy zostawiacie nam informacje na SK-owym Messengerze.
24: Hej, szukacie pozytywów? Ja mam dzisiaj imieniny. I poniedziałek. I kocham swoją pracę i cieszę się, że do niej idę. Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza z Warszawy.
22: Czy to była taka oficjalna walka o podwyżkę? Że szef słucha?
25: I tak nie dostanie.

0: Kamil Nosel się pojawił. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czekaliście, tęskniliście?
2: Ja najbardziej.
3: Janek, on powiedział, że nie.
2: A Kama się wstrzymała od głosu.
4: Przyznaj to, Kama, powiedz.
2: Słuchajcie, dobrze. Słuchajcie, po majówce przynosimy, ale tam też jest fajnie, jeśli chodzi o wakacje. Włochy. Mm-hmm. Włochy, Italii, cudownie, Italo Disco.
5: Pojechałabym.
2: W jednym z miast włoskich nakazano sprzątać po pieskach. Ale
5: no
2: nie, chodzi
5: norma,
2: o,
5: no.
2: Nie chodzi o kubkę.
5: Okay.
4: Co jeszcze można sprzątać po pieskach?
2: No siusiu, serio, naprawdę.
5: Ale jak?
2: Pomiędzy 20 maja a 31 października właściciele piesków muszą nosić ze sobą butelkę z wodą. Ja już to kiedyś tam widziałem nawet, rzeczywiście. Butelka z wodą, no i taki spryskiwacz, żeby po prostu mieć trochę tej butelki w tej wodzie, aby polać to, co zostało polane.
4: A, czyli jak mój pies obsika twój samochód, to ja go muszę umyć swoją własną ściereczką.
2: Trochę tak, albo gdzieś tam siuśnie sobie, czy na trawnik, no czy na jakąś ścianę najczęściej, czy na jakiś beton.
5: Ale przepraszam, kto to będzie kontrolował?
4: No chyba nie psy. Ja.

0: To miasto pachnie jak pieniądze.
1: Eska płaci twoje rachunki.
2: Jak co poniedziałek zajmujemy się waszym portfelem. Po majówce domyślam się, że dziury trochę większe niż po standardowym weekendzie.
3: Słuchajcie, ja w Sopocie poszedłem z trójką dzieci, bo jeszcze znajomego, na dmuchańce. Na godzinę zaszaleliśmy.
4: 1500 zł.
3: Prawie 200 zł. Polecam. Naprawdę.
2: Super, super. No, a wystarczyło fajnie wsiąść na rower i za darmo zrobić sobie przejażdżkę.
3: A dojechaliśmy rowerem, no bo było taniej.
2: Z nami jest Karolina. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Słuchaj, już się boimy o nasze portfele. Ile my i za co i dlaczego będziemy musieli tobie zapłacić? No i pytanie, czy na pewno tobie, no.
5: Nie, to stawiam, że te dmuchańce wyszły dobrze niż ta moja rzecz, o której teraz myślimy.
4: To na co jest zapotrzebowanie?
5: Nie jest to nic skomplikowanego. Robi się sezon, ludzie wychodzą na rowery. A że nasze, czy tam jej młodsza córka jeszcze nie jest aż taka obecna na rowerach, no to siedzi z tyłu, ale jednak kask jest potrzebny, bezpieczeństwo. Absolutnie. To podstawa.
3: Oj tak.
2: Ja przypominam, że w Polsce do 10 roku życia wszystkie dzieciaki muszą jeździć w kaskach, a od 3 czerwca tego roku do 16 roku życia na rowerach, hulajnogach i wszystkich innych jednośladach będą musiały wszystkie dzieciaki brać udział. Też z kaskami.
5: Dokładnie
2: na głowach.
5: Tak.
3: Super, bardzo dobrze. Ja chodzę w kasku, to znacie mnie już.
2: Janka schodzi codziennie w kasku. No, nawet jak do radia przychodzi, to ma kask na głowie.
4: Kask z daszkiem.
3: Dokładnie.
5: Jak dobrze. Są ciężkie powroty, to kask się przyda, tak.
3: O co to, jakie sugerowanie? Co to? No dobra, okej. Okay. Teraz też siedzę w kasku. Ile na ten kask? Kasy.
5: 186,15.
4: Jaka dokładna suma.
3: Ja się 15 dorzucam.
2: Nie ma problemu. My naprawdę bardzo chętnie wspieramy wasze bezpieczeństwo. W związku z tym, Karolina, płacimy za kask rowerowy.
5: Super. Bardzo ci cieszę.
2: I obiecaj, że przynajmniej 2 razy w tygodniu będziecie z dzieciakami na rowery jeździć.
5: Jak najbardziej. Wyciągamy męża i w czwórkę będziemy jeździć.
2: Fajnie, fajnie. Fajny taki wspólny, rodzinny czas.
3: Żużlowcy też jeżdżą w kaskach, nie?
4: Tak jest. Pamiętajcie, nie ma żadnego obciachu, żeby jeździć w kaskach.

0: Mam pewne podejrzenia, że ten kawałek jest o Kamili. Bella Ciało.
1: Bella Ciało, naprawdę.
2: To nie, no to tak, to od zawsze jest to oczywista oczywistość. No, tak.
3: Dobrze, nie Partigiano.
2: To jest o, tytuł jest o Kamie, a o nas, jeśli chodzi o nas, to jest nazwa grupy. El Profesor.
0: To, wszystko się zgadza.
3: Za momencik się faktycznie profesorowie zbiorą, bo za momencik zaczną się matury za 34 minuty.
2: Więc już się denerwuję.
0: Kolejna powtórka z polskiego, tym razem jak nie odpowiadać.
4: Wziąć czy wziąć? Wziąć. Wziąć czy wziąć?
5: Wziąć. Janek

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyota RAV4.
0: Autopromocja.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia, pyszne latte, cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda. Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: To będzie ostatnia reklama.
0: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: Sponsorem programu jest Decofire. Dystrybutor grilli marki Broil King.
13: Kierowcy, którzy będą jechać Zakopianką, muszą liczyć się z utrudnieniami w rejonie węzła Myślenice. Na jezdni w stronę Zakopanego za pół godziny zamknięty zostanie lewy pas ruchu. Drogowcy mają likwidować tymczasowe przejazdy i montować bariery na estakadzie. Utrudnienia potrwają do czwartkowego popołudnia. Na termometrach dzisiaj w Krakowie bardzo ciepło, bo nawet 27 stopni. Sporo słońca, pojedyncze chmury, deszczu w prognozach nie widać ani na dzisiaj, ani na jutro. Przelotne opady w środę.
12: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
14: Minęła 8.30, to jest SK News, Paulina Horbatowska. Utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Chodzi o odcinek między węzłami Krzyżowa i Krzywa. Do zderzenia pojazdów na jezdni w kierunku Wrocławia. Ruch jest spowolniony i tworzą się korki. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze około pół godziny. Wypadki przy pracy to najczęściej wina złej organizacji, presji czasu i zgubnej rutyny, ocenia główny inspektor pracy Marcin Stanecki, a w ubiegłym roku przy pracy zginęło prawie 200 osób. Maturzyści gotowi do egzaminu dojrzałości. W drodze na egzamin udało nam się porozmawiać z Hanią i Olą z drugiego LO w Olsztynie.
15: Zaczynamy o 9:00. Przed maturką jeszcze czekoladę zjemy i orzeszki, żeby jeszcze ładnie wyglądać, bo co się nie napisze, to się nawygląda i to jest nasze dobre podejście. Czuję się przygotowana, więc jest okej.
14: Matury rozpoczną się pisemnym egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.
16: No i dzień dobry, a my dzisiaj...
17: Dzień dobry!
16: Poniedziałek!
17: Hej!
16: Po majówce!
17: Hej!
16: Szukamy pozytywów!
18: Do tych pozytywów majówkowych. Może i nie wypoczęłam. Może jestem strasznie zmęczona fizycznie. Ale przynajmniej dom odmalowany.
16: O!
17: O! Właśnie!
19: No i brzuszek pełny!
16: Troszeczkę przypomniała mi o moich piwnicach.

0: 22 minuty będzie 9. Największy pozytyw tego radia, czyli Jankę, zwrócił do roboty po majówce.
1: Dzień dobry, miałem wcześniej uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. A to taka przypadłość, że ucho mi się zatykało i tak się tam popsuło i naprawili mi.
2: Jak już ustaliliśmy, Van Gogh polskiej radiofonii.
0: I słuchaj, na twoją cześć po antenie surfują słuchaczki. Posłuchaj tego.
1: Dawaj.
3: Jankes, cieszymy się, że wróciłeś. Bardzo, bardzo tęskniłam, bo Kama z tej tęsknoty to przestała mówić głupoty, a Wiktor to już w ogóle starym dziadem leciał.
0: Co?
3: Także jesteś niezastąpiony do tego w sumie kwartetu, bo Bugaj jest również najważniejszą osobą w tym zespole. Jedną z najważniejszych osób.
2: Zaraz pojękę się.
3: Bardzo, bardzo cieszymy się, że wróciłeś. Na pewno wszyscy słuchacze skaczą z radości.
1: Dziękujemy, ale niesamowite, co potrafi AI, prawda?
0: Czy ja mogę polecieć starym dziadem teraz?
2: No dawaj.
1: O, dawaj, no poprosimy.
0: Zostańcie z nami, gdyż za chwilę kolejne przeboje.
4: Jankes. Jankes. I Wiktor.
5: Kama i Wiktor.
0: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: I po reklamie.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Dziękujemy, to był Atriran. 11 minut do godziny 9.
1: Czy ty już słyszysz te dźwięki, które ci towarzyszą teraz?
0: Tak, to jest Azizam.
1: Nie, to jest walizka.
0: Walizka. Ale się cieszymy. W tamtym roku mnie się nie udało dolecieć z różnych technicznych problemów. Przez te problemy, ale w tym roku mamy być w komplecie.
1: Ale nie martw się, bo ja się na przykład tak dobrze bawiłem na pierwszej edycji Odlotu Ściśle Tajnego, że tak jak ty, nic nie pamiętam, żebym tam był.
2: Słuchajcie, w październiku zabraliśmy naszych fantastycznych słuchaczy nie wiadomo gdzie. To znaczy, że zarówno my, jak i słuchacze nie mieli zielonego pojęcia, dokąd będą lecieć. Było pewne tylko, że robimy sobie taki fajny city break i polecieliśmy. Polecieliśmy na Cypr, było świetnie. Było bardzo świetnie. Wiktorowi pokazywałam zdjęcia, bardzo mu się podobały.
1: Już to opowiadałem. Przed chwilą nie musimy do tego wracać. A w sensie to jest jeden z najbardziej podniecających w taki pozytywny sposób tych elementów, które mamy na antenie, bo i wy, i my nie wiemy, co się wydarzy.
2: Będą pojawiały się na naszej antenie podpowiedzi.
0: Faktycznie znaki, tak zwane.
2: Będziemy zgadywać, dokąd lecimy, ale tak naprawdę dowiemy się o tym wszystkim na lotnisku. Już w ostatni weekend maja lecimy. Nie wiadomo dokąd, ale wiemy na pewno, z jaką fantastyczną ekipą. Leci Jankes, leci Wiktor, leci Kama, leci Bogaj. No i przede wszystkim wy, czyli nasi fantastyczni słuchacze.
1: I teraz uwaga, jedyna możliwość, aby wejść do zabawy i potem wejść do samolotu, to jest pobranie aplikacji Radia SK, bo tam tylko zgłosić.

0: 5 minut i będzie z nami godzina 9. Kończymy nasze dzisiejsze poranne spotkanie. Spokojnie, ten tydzień dopiero się rozpoczyna. W studiu już się pojawił Michał Hańczak.
1: Tak się przypomniał. Słuchaj, jak ty dawno się nie widzieliśmy?
2: Nie, on chciał zrobić, jak wiecie, wchodzą ci bokserzy. Michał!
3: Ale let's get it to rumble.
0: No. Ale spojrzałem na Michała i pomyślałem o żużlu. Michał, bo ty jesteś ekspertem żużlowym, prawda?
3: Oczywiście, ja na żużlu się znam doskonale.
0: Ile jest okrążeń czarny. Jest w jednym biegu?
3: 4.
0: Kurde,
1: no i dobry!
3: Dobrze powiedziałem? Dobre, no. I jak ja bym mógł zdawać dzisiaj maturę, mam 40.
4: Co więcej, my właśnie sprawdzaliśmy, jakie przecieki są i czy są przecieki. Okazuje się, że przecieków nie ma, ale dziwnym trafem na przykład zemsta tutaj zaczyna przodować.
0: Cicho, za to są kary, za podpowiadanie.
5: Dobra. No.
0: Jesteś gotowy?
3: Oczywiście, zawsze.
0: Przypominam, jak się nazywa Michał.
1: To jest Hany kochany. I on za chwilę po 9:00. A my jutro o 6:00 rano.
6: Jankes, Jankes. Kama i Wiktor.
7: Kama i Wiktor.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?

0: przyznaje im gwiazdkę miauszlę.
1: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Card Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie.

0: a do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M złota nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
7: Już lada moment maturzyści tegoroczni dowiedzą się, jakie tematy na języku polskim. Trzymam mocno kciuki, życzę naprawdę szczęścia. No i też trzymam kciuki za rodziców, którzy być może denerwują się, jak tam pociechy sobie poradzą z maturą. Na termometrach dzisiaj do 27 stopni w Krakowie, więc prawie że lato. Będzie słonecznie, nie będzie padać. Jutro ma być jeszcze nawet o stopień cieplej, bo do 28 od połowy tygodnia delikatne ochłodzenie.
6: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
8: Minęła 9, Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Dwie osoby ranne po ataku maczetą w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w rejonie Term Maltańskich. Poszkodowani trafili do szpitala. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Ruszyła maturalna machina. W całej Polsce maturzyści rozpoczęli egzaminy. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. W 15 liceum w Bydgoszczy uczniowie wchodzili do szkoły z uśmiechem, choć jak przyznają, stres jest.
9: Na razie wszystko to, co powinnam umieć, to umiem, więc noc przespana, ale ostatni moment tam jeszcze przed snem. Po prostu jakieś lekkie powtórki, żeby jeszcze coś tam sobie przypomnieć do samego końca.
10: Pełny spokój, o 20 poszedłem spać całą noc jak, no jak dziecko spałem, no.
8: Emocje udzielają się nie tylko maturzystom, denerwują się też nauczyciele i dyrekcja.
11: Pierwszego dnia matur nigdy nie śpi spokojnie, następnego dnia już jest dobrze, już jest wszystko pewne, że działa.
8: Przyznaje Stanisław Pilewski, dyrektor 15 LO w Bydgoszczy, a już jutro maturzyści zmierzą się z matematyką. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działa już specjalny system ostrzegawczy. Ma zwiększyć bezpieczeństwo żeglarzy. To 17 masztów sygnalizacyjnych. Działają automatycznie po komunikatach z IMGW, mówi ratownik MOPR Mariusz Raubo.
12: Jak błyska wolno, to jest uwaga. Jak błyska szybko, to jest już niebezpieczeństwo realne. Czy te chmury przejdą nad jeziorami, czy nie przejdą, czy przejdą gdzieś bokiem.
8: A ratownicy apelują do żeglarzy, by w czasie załamania pogody jak najszybciej płynąć do brzegu.
5: SK Kraków News.
7: Christian Lis, uwaga kierowcy na Zakopiance, utrudnienia w rejonie węzła Myślenice, na jezdni w stronę Zakopanego, zamknięty został lewy pas, drogowcy likwidują tymczasowe przejazdy, montują bariery na gotowej już estakadzie i te utrudnienia do czwartkowego popołudnia. Doba bez snu, litry kawy i dziesiątki genialnych pomysłów w sobotę w krakowskim klubie Kwadrat, czwarta edycja Kościuszkonu. Programiści zmierzą się z wyzwaniami z zakresu cyberbezpieczeństwa.
13: Mogą zasięgnąć wiedzy i doświadczenia profesjonalistów z branży, którzy pomagają...
7: Mówi Aleksandra Gołek, koordynatorka Kościuszkonu.
14: Przydałby się jakiś plan B, kiedy trzeba po majówce wrócić do pracy, w dodatku jeszcze przy takiej ładnej pogodzie. No to w takim razie ja mam odpowiedź na to wszystko. Jest plan B. Ten muzyczny. Od PZ-a Maty i Kaza Bałagane. Już teraz od tego zaczynamy te godziny hitów na czasie. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: 2 miliony. No chciałbym mieć dla was, ale tu chodzi o liczbę ludzi, którzy w weekend pojawili się na słynnej plaży Copacabana w Rio de Janeiro i oglądali koncert Shakiry za darmo, czego chyba najbardziej zazdroszczę. Wielki koncert, który przeszedł do historii, zresztą Copacabana, Rio de Janeiro, i Brazylia rzeczywiście słyną z tych wielkich koncertów i Shakira dołączyła do takich gwiazd jak Madonna na przykład, która również na tej plaży dawała darmowy koncert. My wróćmy do kraju, jak słychać, ja jeszcze zaspany trochę po majówce, mimo że już 19 minut po 9. W sumie to możemy się trochę jednym z hitów Shakiry inspirować, żeby się trochę dobudzić, kiedy zaczynamy pracę po majówce. Bo wiadomo, że nic tak nas nie pobudzi jak kawa, a dzisiaj od rana to wyjątkowo musi być
2: siekiera,
1: siekiera, czyli całkiem mocna. To ja idę po kawę i za chwilę wracam z hitem numer 1 z gorącej 20. Fever Dream, Alex Warren będzie.
3: Autopromocja.
4: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
5: Hi, this is Harry Styles.
4: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: I po reklamie.
3: SK.

0: i Benny Hertz. Za kilka chwil tak na feed Damiano Dawid i Dawid Podsiadło z nowym hitem Sezon. Tu Hanczak, tu Radio SK. Tak wam gramy na złagodzenie tego majowego, ale jednak poniedziałku. I to jeszcze po majówce. Nie wiem, czy już zdążyliście się zdenerwować, zestresować, wkurzyć na przykład jakimiś mailami, albo użeraniem się z ciężkimi klientami, albo tym, że macie do wykonania mnóstwo pracy fizycznej w upale. Pomyślcie o tym wszystkim, ale potem pomyślcie, że mogłoby być gorzej, bo właśnie teraz moglibyście siedzieć i pisać maturę z polskiego.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
3: I twój znajomych na esk.pl.
1: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Po wielu latach poszukiwań krainy mlekiem płynącej trafiliśmy do Limanowe. Lepiej nie mogliśmy. To stąd pochodzi bowiem najlepsze polskie mleko od najlepszych polskich krów. Sekret jego niezrównanego smaku tkwi w górskim klimacie, czystej jak kryształ wodzie i przekazywanej z pokolenia na pokolenie wiedzy tutejszych mleczarzy. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej poleca swój najnowszy i najwyższej jakości produkt – jogurt naturalny. Zasmakuj jogurtu naturalnego prosto z gór.
8: Mleko z Limanowej. Od niemal 100 lat na polskich stołach.
9: I po reklamie.

0: for another.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: 4 minuty zostały do 10, to Dawid Podsiadło i nowy hit Sezon, który oczywiście gramy w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Dzisiaj 4 dzień maja, to jest między innymi Międzynarodowy Dzień Strażaka. No akurat tej grupie zawodowej nie będę życzył, żeby robota paliła im się w rękach, ale po prostu życzę, żeby zawsze z roboty wracali bezpiecznie. I dzięki, że jesteście. Wiem, że mnóstwo strażaków lubi słuchać Radia SK. Kilku z nich znam osobiście, więc tym bardziej pozdrawiam. Za chwilę 10, za chwilę newsy, a potem m.in. Rag & Bone Man i Kungs.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko

0: do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
8: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Marcin, skąd takie auto? Szef dał podwyżkę?
12: Nie, kupiłem Jetour za 107 tysięcy.
11: Ten SUV, co kradnie całe show na parkingu?
12: Dokładnie. 7 lat gwarancji i full wypas. Teraz wszyscy myślą, że śpię na kasie.
11: A gdzie go dostanę?
12: W AA Car. Mają od ręki. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% i ubezpieczenie za złotówkę.
13: Jetour. Twój nowy SUV czeka w salonach AA Car. Kraków Jasnogórska 135A oraz Jawornik 90 koło Myślenic. Szczegóły na aacar.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
17: A tak na marginesie, skoro dzisiaj 4 maja, to mamy Międzynarodowy Dzień Strażaka. I oczywiście strażakom wszystkiego dobrego, ale nie tylko strażakom, bo też dzisiaj Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Piekarza. Mnóstwo tych okazji do świętowania po majówce, słuchajcie. Na termometrach dzisiaj do 27 stopni w Krakowie. Bardzo ciepły i przyjemny dzień z godziny na godzinę. Temperatura będzie rosnąć, ciśnienie z kolei będzie delikatnie spadać. Deszczu w prognozach nie ma, a jutro jeszcze cieplej.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika. Dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAC w Krakowie.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
18: Minęła 10. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Sprawca nocnego ataku w Poznaniu poszukiwany. Policja prowadzi intensywne działania. Wytypowano już podejrzanego. Do ataku ostrym narzędziem doszło w nocy. Poszkodowani trafili do szpitala. Więcej na ten temat Dominik Rotkowski.
19: Zgłoszenie funkcjonariusze dostali około 23. Na osiedlu miało dojść do zranienia dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Poszkodowani trafili do szpitala z obrażeniami rąk. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Wiadomo, że obaj mają kartoteki kryminalne. nie chcą mówić, co się wydarzyło.
18: Dziękujemy, to był Dominik Rutkowski. Ruszyła maturalna machina. Na pierwszy ogień poszedł język polski na poziomie podstawowym. Przed jednym z liceum w Bydgoszczy jest nasz reporter Dawid Olszewski.
4: Maturzyści są już w salach. Do szkoły wchodzili z uśmiechem, choć towarzyszył im stres.
14: Stres, bo się trochę spóźniłam. Ale ogólnie myślę, że dobrze. No ja się czuję pewna.
4: Na napisanie egzaminu z polskiego maturzyści mają 4 godziny.
18: Matura to stres dla uczniów, ale także dla ich rodziców.
20: Przyjechaliśmy z Łodzi. No mamy nadzieję, że pójdzie fajnie.
21: To moja najstarsza córka. Pierwszy raz jestem tatą maturzystki, więc bardzo się stresuję.
18: A aby zdać maturę, trzeba uzyskać minimum 30% punktów. Napięcie w ciśnienie Ormus. Irańska armia ostrzega marynarkę wojenną USA przed wpływaniem w ten rejon. Teheran zapowiada, że każda próba zbliżenia się do amerykańskich sił spotka się z atakiem.
22: SK Kraków. Sport.
17: Christian Lis. Krakowia wywozi z Lubina tylko jeden punkt po bezbramkowym remisie z Zagłębiem. Mimo, że pasy przez ponad godzinę grały w przewadze po czerwonej kartce dla rywali, nie zdołały przełamać obrony gospodarzy. Sytuacja w tabeli pozostaje nerwowa, a krakowianie mają tylko 2 punkty przewagi nad strefą spadkową. Wieczysta Kraków rozbiła Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4-1. Choć krakowianie przegrywali, wejście rezerwowych odmieniło mecz. Wieczysta umacnia się na 3. miejscu, goniąc Śląski i liderującą Wisłę Kraków, która już 8 maja może świętować powrót do elity.
19: Żeby zdać maturę, trzeba mieć 30%. To może my też dzisiaj tak po majówce w poniedziałek pracujmy na 30%, tak żeby po prostu zaliczyć jakoś ten dzień, a potem to już jakoś pójdzie. Dajcie znać, na ile procent dzisiaj pracujecie. Na Messengerze Radia SK na przykład można zostawić głosówkę. Tu Hanczak, dzień dobry.
23: Ty na czasie.
19: 100% hitów na czasie ode mnie.

0: Kogo teraz przyłapałem na nuceniu w samochodzie na przykład? To jest taki hit z MP3, a może nawet jeszcze z Walkmana, ale zawsze na czasie. Blue Daddy to iPhone 65 na antenie Radia SK, 20 minut po 10, Hanczak z tej strony. Zapytałem was, na ile procent dzisiaj po majówce pracujecie, żeby zdać maturę, trzeba 30%, więc możemy też dzisiaj tak trochę mniej z siebie, byleby jakoś tam zaliczyć. No ale na to wszystko Mateusz się odezwał, który pracuje w cateringu.
1: Pracuję pełną parą, bo ja już nie mam co ludziom sprzedawać, bo wszyscy głodni. Jak to po majówce głodni można być? Oczywiście cieszę się, że są głodni, ale jest 100%, także nie da się na 20 jak maturzyści, na 30, przepraszam.
0: Jeśli chodzi o jedzenie, to ja absolutnie rozumiem, ja też zawsze na 100%, a czasami to nawet i na 200, a potem trzeba to spalać jakoś. Sorry, back to friends za chwilę.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
10: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
9: Ha, i nie ma lipy.
10: Hej, to był mój tekst.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: No i nie ma lipy, no.
12: I po reklamie.

0: miło mi poinformować o awansach w poniedziałek o poranku. To Pink, Just Like a Pill na antenie Radia SK. No dobra, to nie będą awanse w Radiu SK, to będą awanse w sporcie, a konkretnie w rankingu WTA, czyli zajmiemy się teraz tenisem. Iga Świątek wskoczyła na trzecie miejsce, więc znowu jest na podium, jeśli chodzi o ten ranking, ale też dobre wiadomości dla fanów Huberta Hurkacza, bo on wśród mężczyzn zaliczył awans aż o 10 miejsc. I w sumie ja wam też życzę, żebyście byli jak tenisiści nasi słynni, no i w maju jakiś awans zaliczyli. I żeby wam się zgadzało, no może niekoniecznie na korcie, ale na koncie. Radio
1: SK. Reklama. Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night. To będzie ostatnia reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Zamiast energetyków polecam takie oto hity na czasie. Talk to you, Ain't Not. Między innymi za tym hitem stoją, to jest taki duet producencki z Amsterdamu, a my do Amsterdamu możemy was wysłać, ale na koncert zupełnie innego artysty, konkretnie Harry'ego Stylesa. Znacie? No mam nadzieję, że znacie i że są po drugiej stronie najwięksi fani. Ba! Wiem, że są, bo przed majówką Kinga już taki bilet do Amsterdamu od nas dostała.
1: Jestem.
2: Jak twoje
1: emocje? Ale niech
2: emocje?
1: Mnie ktoś uszczypnie po prostu.
3: No, obawiam się, że tego zrobić nie możemy, ale potwierdzamy z pełną stanowczością naszych słów. Kinga, jedziesz do Amsterdamu na koncert Harry'ego Stylesa w ramach najnowszej trasy koncertowej.
1: Boże, dziękuję. Przepraszam, ale emocje. Dziękuję, jestem bardzo wdzięczna, naprawdę. I to wszystko dzięki Esce, oczywiście.
0: I oczywiście dzięki Esce. Jeszcze jedna osoba z osobą towarzyszącą na pewno do Amsterdamu za kilkanaście dni poleci na koncert Harry'ego Stylesa. W tym tygodniu również Pirowski i Pawełek szukają największego fana albo największej fanki tego artysty w naszym kraju. Zgłaszajcie się na sk.pl i dziś po południu poddajcie się quizowi wiedzy o Harrym Stylesie.
4: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek jogurt Miller Mix, opakowanie 130 gramów, tylko 1,69 zł z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Nie wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? No to spójrz na inwestycje Smętna Garden od dewelopera Dombud w Krakowie. A nie tylko uwierzysz, zakochasz się. Smętna Garden, kameralny kompleks, sąsiedztwo sklepów, szkół, galerii handlowych i parków. Łatwy dojazd do centrum, zróżnicowane metraże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, panele fotowoltaiczne i miejsce na rowery. A tylko teraz do 43 tysięcy złotych rabatu na wybrane mieszkania. Szczegóły na dom-bud.pl.
3: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak ketchup Tortex 470 gramów, tylko 5,49. A Pepsi, Mirinda lub 7up 1,5 litra 4,99 przy zakupie dwóch.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu.

0: lokator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
3: To będzie ostatnia reklama. Ten dzień może zmienić całe twoje życie. Pierwszy krakowski Healthy Day z Anną Lewandowską. Już 9 maja o 9 w Małej Hali.

0: tauronarenakraków.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
4: No słuchajcie, chyba trzeba się dzisiaj posmarować tymi kremami z filtrami, bo skoro nawet do 27 stopni, skoro ma być nawet słonecznie, to trzeba dbać o swoją skórę. Dzisiaj słońce zajdzie o 24 i do momentu, kiedy schowa się za horyzontem, będzie go sporo, ale jak mówię, chmury też będą się pojawiać. Nie widać jednak w prognozach żadnego deszczu. Dzisiaj do 27, a jutro nawet do 28 w Krakowie.
3: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
5: Zbliża się 11. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Program SAFE coraz bliżej. Rząd i Komisja Europejska szykują się do podpisania dwóch umów. Chodzi o finansowanie uzbrojenia. Podpisanie zaplanowano na piątek. W resortach trwają intensywne przygotowania. Pierwsza umowa dotyczy pożyczki i zaliczki na kontrakty. Druga obejmie realizację konkretnych zamówień. A Polska będzie raportować postępy. Będzie to warunek wypłaty kolejnych środków. Nie żyje 16-latek. To po wypadku w gminie Węgorzewo. Do zdarzenia doszło na początku majówki. Podczas wyprzedzenia kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Za kierownicą był 45-latek, pijany i z zakazem prowadzenia.
6: 45-letni kierowca tego auta miał aktywny zakaz prowadzenia pojazdów za wcześniejszą jazdę w stanie nietrzeźwości i liczne wykroczenia w ruchu drogowym. Tym razem również kierował nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
5: Mówi Tomasz Markowski z policji w Olsztynie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. To służba na wielu frontach. Ratownictwo, wypadki i pomoc ludziom. Jak mówi Marcin Bajur ze Świętokrzyskiej Straży, to znacznie więcej niż tylko walka z ogniem.
7: Wypadki drogowe, katastrofy budowlane. Mamy również do czynienia z wiatrołomami, z sytuacjami niebezpiecznymi. Ostatnio również dysponowani jesteśmy bardzo często do izolowanych zdarzeń medycznych w sytuacji, kiedy karetki systemu mają wydłużony czas dojazdu.
5: A w Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka obchodzony jest jako święto zawodowe ustanowione przez Sejm RP.
8: SK Kraków. Na czasie.
4: Christian Lis. Już w najbliższą sobotę w małej hali Tauron Areny event pod nazwą Healthy Days. Uwaga, Anną Lewandowską. W programie nie tylko morderczy trening z elementami karate, ale też dawka motywacji, energetyczna zumba i lekcja bachaty. Chcecie dołączyć do Healthy Teamu? Mamy dla Was wejściówki. Piszcie na krakow@sk.pl i przekonajcie nas, że to właśnie Wy powinniście tam być. A 9 i 10 maja targi młodej sztuki w Pałacu Potockich. Ponad 70 twórców z całej Polski zaprezentuje swoje dzieła. To okazja, by kupić unikatowy obraz lub rzeźbę i pogadać z ich autorami.
9: 11:02. Czy to jest już ten moment, kiedy myślicie o grillowaniu? To znaczy na przykład o ugrillowaniu własnego szefa, który już was zdenerwował. Albo tych spotkań, które mogłyby być mailem. Na to wszystko mam trochę hitów na czasie, żeby was trochę odsucić. I poprawić nastrój. Michał Hanczak, witajcie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: słuchacie Radia SK, gramy wam hity na czasie, a że wszystkie hity zaczynają się w SK, to już za kilka chwil gorąca nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Teraz jednak zaśpiewała Bledka swój hit pod tytułem Dwa dni. No jest dłużej niż dwa dni potrwa ten maturalny maraton. Bardzo mocno trzymamy kciuki za wszystkich, którzy teraz piszą, bądź język polski dzisiaj piszą, mocno trzymamy kciuki, jesteśmy z wami, chociaż pewnie nie słyszycie, no bo piszecie, ale poczujcie tę energię, podpowiadamy wam. Chociaż może lepiej, żebym ja nie podpowiadał, bo jeszcze źle podpowiem i będzie potem afera. Wśród tych najsłynniejszych maturzystów tegorocznych są Sarah James, a także piłkarz Oskar Pietuszewski, który jeszcze w weekend świętował mistrzostwo Portugalii razem z FC Porto, z klubem, w którym gra, a potem mama mu przypomniała, że ma wrócić na maturę do Polski. No więc wrócił i pisze Oskar Pietuszewski, no nawet jeżeli czegoś tam się nie zdążył douczyć, to gra również w charakterze napastnika, więc na pewno będzie dobrze strzelał.
1: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
3: To będzie ostatnia reklama.
6: Marcin, skąd takie auto? Szef dał podwyżkę?
7: Nie, kupiłem Jetour za 107 tysięcy.
6: Ten SUV, co kradnie całe show na parkingu?
7: Dokładnie. 7 lat gwarancji i full wypas. Teraz wszyscy myślą, że śpię na kasie.
6: A gdzie go dostanę?
7: W AA Car. Mają od ręki. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% i ubezpieczenie za złotówkę.
6: Jetour. Twój nowy SUV czeka w salonach AA Car. Kraków Jasnogórska 135A oraz Jawornik 90 koło Myślenic. Szczegóły na aacar.pl.
8: I po reklamie.
3: Eska.

0: Apatea, apatea, ja znowu mam apetyt na coś słodkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale i na kolejne nowości muzyczne, no bo Rosé i Bruno Mars towarzyszą nam już od wielu miesięcy. Cały czas dobrze brzmi Apatę na antenie Radia SK, ale czas na coś nowego, a w tym się specjalizujemy przecież, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Niektórzy już mówią, że to jest iconic duet, mówiąc kolokwialnie. Madonna szykuje drugą część swojego kultowego albumu Confessions on the Dance Floor. Będzie klubowo, będzie tanecznie, no i jest duet z Sabriną Carpenter. Muzyka łączy pokolenia, no i brzmi doskonale. Bring Your Love, nowość w Esce.

0: Mam nadzieję, że u was dzisiaj jest a nie o. The Rasmus in the Shadows na antenie Radia SK. Hit zawsze na czasie. My w poniedziałek nie próżnujemy, dajemy z siebie 100%, nie tylko jeśli chodzi o granie hitów na czasie, ale również jeśli chodzi o odpalanie strony internetowej. Już ruszyła podstrona na sk.pl, na której możecie się zgłaszać po bilety na koncert Maty na Stadionie Narodowym w Warszawie. 15 maja, czyli na koncert The Best of Mata, wyprzedany. Szukamy największych fanów Maty w tym kraju, którzy jeszcze jakimś cudem biletów nie mają i chcieliby na ten koncert się wybrać. Przez cały tydzień te bilety będą do was trafiać. Zaglądajcie na sk.pl i się zgłaszajcie.
1: Reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
9: I po reklamie.
10: SK.

0: Mr. Know It All to nowość od Teddy'ego Swimsa w Radiu SK, a tymczasem Miss Kasia Węsierska już pojawiła się w studiu.
1: Miss Know It All, niektórzy powiedzieliby, że to dokładnie o mnie. Ja wszystko zrobiłabym lepiej albo inaczej.
0: Miss Radia też można powiedzieć. Chociaż tak nie wiem, czy to jest komplement. To zależy, jak kto to bierze pod uwagę. Jak po majówce, bo miałaś wolne.
1: Za krótko.
0: No, wiadomo.
1: I wszyscy, którzy pracowali w majówkę, właśnie teraz wyłączyli radio. Przepraszam, nie róbcie tego, wróćcie do nas.
0: To ja mam lifehacka właśnie takiego, że jak nie chcecie w poniedziałek po majówce czuć się źle, to po prostu trzeba całą majówkę pracować. Potwierdzone info. Kasia Węsierska z wami po godzinie 12 zagra kolejne hity na czasie. Ja wracam jutro rano. Hanczak, cześć.
2: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
6: Po wielu latach poszukiwań krainy mlekiem płynącej trafiliśmy do Limanowej. Lepiej nie mogliśmy. To stąd pochodzi bowiem najlepsze polskie mleko od najlepszych polskich krów. Sekret jego niezrównanego smaku tkwi w górskim klimacie, czystej jak kryształ wodzie i przekazywanej z pokolenia na pokolenie wiedzy tutejszych mleczarzy. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej poleca swój najnowszy i najwyższej jakości produkt – jogurt naturalny. Zasmakuj jogurtu naturalnego prosto z gór.
7: Mleko z Limanowej. Od niemal 100 lat na polskich stołach.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynności.

0: dolegliwościowej Jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
0: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: prime.pl i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
7: Kierowcy na Zakopiance, niech mają na uwadze, że są kolejne utrudnienia w rejonie węzła Myślenice. Na jezdni w stronę Zakopanego zamknięty został lewy pas. Drogowcy likwidują tymczasowe przejazdy i montują bariery na gotowej już estakadzie i te utrudnienia potrwają do czwartkowego popołudnia. Na termometrach dziś po południu nawet 27 stopni, pojedyncze chmury będą się pojawiać, ale deszczu nie przyniosą. Wiatr powieje słabo, ciśnienie idzie w dół. Kawa się przyda.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Geely oraz GAC w Krakowie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
8: Punktualnie południe, SK News, Jakub Krzyżak, wyciek arkuszy maturalnych. CKE potwierdza, że zdjęcia egzaminu pojawiły się w sieci tuż po rozpoczęciu matury z języka polskiego.
9: Ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie, które łączy się z internetem i to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
8: Zaznacza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE nie wyklucza zawiadomienia prokuratury w tej sprawie. Kryminalni badają atak nożownika we Włocławku. W szpitalu są i napastnik, i jego ofiara. Mężczyzna wczoraj wieczorem zaatakował 44-latkę w czasie koncertu na jednej z uliczek obok Starego Rynku.
10: Kobieta została zabrana do szpitala. Policjanci pracując tam na miejscu ustalili również, że dwóch mężczyzn pobiegli za sprawcą tego ataku i pobili go oraz ugodzili go nożem.
8: Mówi Tomasz Tomaszewski z policji we Włocławku. Mundurowi zatrzymali także 37-latka, który stanął w obronie kobiety i ranił nożownika. Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani i jakie zarzuty mogą usłyszeć mężczyźni. Wrocław ma krasnale, Katowice beboki, a Toruń anioły. Jest ich już 12 w całym mieście, a jeden z nich to anioł czarnego sportu. Oddaje hołd tradycji żużlowej Torunia, a został uwieczniony w pozie tak zwanej świecy, czyli jazdy na jednym kole.
11: Zaraz jak go pierwszy raz teraz zobaczyłem, mówię, musi mieć Wiesław na imię, nie? Bo do Jagusia podobny, nie?
8: Ocenia trener Jan Zombik. Żużlowego anioła można znaleźć przed motoareną.
12: SK Kraków. Na czasie.
7: Christian Lis, odliczamy dni do jednej z najgorętszych imprez w mieście. Już w piątek koncert główny Juvenali w UEK-u. Na scenie wystąpią m.in. Biała, Sentino i Sigala. Jako patroni mamy dla Was bilety na ten koncert. Chcecie je zgarnąć? Piszcie na krakowmałpa.sk.pl i przekonajcie nas, że to Wam się należą. A jeżeli szukacie czegoś magicznego, w sobotę o 19:00 Nowochódzkie Centrum Kultury zaprasza na baśniowy musical Kaliani. To poruszająca opowieść o miłości i trudnych wyborach osadzona w świecie starożytnych plemion.
13: Wiecie, kto by najbardziej chciał dzisiaj wziąć urlop na żądanie? Wcale nie wy, którzy mieliście wolną majówkę i ten poniedziałek boli dzisiaj 4 razy bardziej, ale maturzyści, którzy nawet gdyby chcieli, to nie za bardzo mogą. Ciągle trzymamy kciuki, będzie dobrze, pamiętajcie. 2 minuty po 12:00 są Homewrecker, to już teraz Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam.

Скал,

0: to Britney Spears za nami w Radiu SK, a przed nami kolejny hit oczywiście dla Was mam. Hotele i wakacje dla niewyspanych. To jest nowy trend w branży turystycznej, który już hotele zdążyły pochwycić i podobno wszyscy ci, którzy mają 30-40 lat, to właśnie są ci, którzy z takich wakacji bardzo chętnie korzystają. Dlaczego? No bo badania mówią wprost, że 42% Polaków ma problemy ze snem i za tym snem tęskni. Jak jeździmy na wakacje, to tego snu naprawdę potrzebujemy. Co więc zrobiły hotele? No wymyśliły, że będziemy do nich przyjeżdżać na turnusy wypoczynkowe, więc można po pierwsze wybrać materac, po drugie wybrać poduszkę, po trzecie wybrać pościel, po czwarte jeszcze wybrać napar, który nas uspokoi, specjalne mgiełki, które sprawią, że odpoczniemy i się zregenerujemy. Do tego wszystkiego w takich pokojach najważniejsze jest łóżko, wyciszenie i wyciemnienie. I jak zaczęłam sprawdzać, to wszystko to dużo kosztuje, ale gdyby ktoś mi powiedział 10 lat temu, a jestem po 30, że właśnie za kilka lat największą moją fantazją łóżkową będzie to, żeby nieprzerwanie przespać 8 godzin, to bym naprawdę się roześmiała.
1: Autopromocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
8: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
9: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Majówka w trasie? Z aplikacją MOL Move. Tankuj taniej do 20 groszy na litrze paliw na stacjach MOL. Głodny? Złap klasycznego hot doga i małą kawę za 9,99. Promocja trwa do 4 maja. Szczegóły na molpolska.pl i na stacjach MOL.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: I po reklamie.

0: Kaśka Sochacka. Szum w Radiu SK, 23 minuty do 13. Fantastyczne święto dzisiaj jest w kalendarzu. Nie dzień odpoczynku po długim majówkowym szaleństwie, ale coś w tym klimacie, dzień powolności. Ja bym to święto wprowadzała codziennie, a na pewno w każdy poniedziałek. Jeżeli chodzi o tę powolność, to proszę dać znać, co waszym zdaniem powinno trwać w nieskończoność. Mogłoby trwać w nieskończoność, gdyby tylko była taka na to szansa. Głosówki na SK-owym Messengerze, tam czekam. Na pewno maturzyści powiedzą, że matura powinna trwać 2 minuty, a nie 3 godziny. I tak, to chyba 3 godziny na rozszerzeniu, i trochę mniej na wersji podstawowej. I odpowiedź pod tytułem chciałbym, żeby majówka, wakacje, urlopy trwały w nieskończoność już jest zajęta, bo to ja właśnie tę odpowiedź wybrałam. Alessandra Queens of Kings za chwilę wesce.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili, zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
9: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
10: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem, cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 3, 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: I po reklamie.

0: soundtrack do tego poniedziałku. Z piękną pogodą, tak właśnie powinien brzmieć. Bausa, Magnetic w Radiu SK tuż przed 13:00. Po 13:00 będzie już tylko lepiej. Niektórzy napisali matury, a o wyniki będziemy martwić się później. A inni są już w połowie zaplanowanych zadań, jeszcze inni w ogóle nie zaczęli i też będą martwić się tym kiedyś. Ja będę grać dobre hity po 13:00. Niezmiennie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
5: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
4: Dołączasz?
6: Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem!
8: Przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie!
6: Spróbować czekolady.
8: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
0: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
6: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
7: Majówka nadal w naszych głowach, a to co widzę za oknem nie pomaga. Do 26 stopni dziś, niebo błękitne, ani jednej chmurki teraz nie widzę nad krakowskim rynkiem, ale po pracy nadrobimy, bo wieczór też będzie ciepły, 21 stopni i wspomnę jeszcze, że jutro do 28. Środa już z trochę większym zachmurzeniem i przelotne opady są w prognozach. Cały tydzień z temperaturą 20+.
6: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
5: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
8: Jest 13, SK News, Jakub Krzyżak. Są nowe ceny paliw. Od jutra za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6,49, 98 6,99, a diesla 7,31. Regulowane ceny wprowadzone przez konflikt na Bliskim Wschodzie mogą zostać z nami na dłużej. Rząd rozważa przedłużenie programu ceny paliw niżej do końca wakacji, ale na razie nie ma jasnych deklaracji.
9: Za wcześnie jest na takie deklaracje. Będziemy recydowali o tym, widząc, jak wygląda sytuacja w ciśnieniu Ormuz.
8: Mówi w rozmowie z Eską minister energii Miłosz Motyka. Poszkodowani odmawiają współpracy ze służbami. Wczoraj mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem w Poznaniu. Ranne zostały dwie osoby.
10: Mężczyźni odmówili współpracy z policjantami. Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne.
8: Relacjonuje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Mimo to mundurowi ustalili tożsamość napastnika. Teraz jest poszukiwany. Maturzyści właśnie odłożyli długopisy, za nimi pierwsza matura z języka polskiego.
11: Super, bardzo super.
12: Lalka była, Antygona była, przedwiośnie było. Rozprawka też na temat lalki była.
13: Ile procent pani obstawia?
12: Przynajmniej 50, żeby było.
14: Kiepsko, bardzo średnio bym powiedział.
15: Łatwe zadanka, fajne lekturki były też.
16: Jakie? Myślę, że na pewno powyżej tych 60% będzie.
8: Z maturzystami ze szkoły w chmurze rozmawiała nasza reporterka Marta Radio. A już jutro egzamin z matematyki. Dzisiejsze arkusze mamy już dla was na SK.pl.
17: SK Kraków. Na czasie.
7: Kasia Snakowska. E-sportowe emocje na Uniwersytecie Ekonomicznym to w ramach juwenaliów. Dziś na kampusie UEG Gaming Stage trwają turnieje w Counter-Strike'a, FIFA czy League of Legends. Są też nowości.
18: W tym roku nowość F1 Assetto Corsa.
19: Także mamy fotobudki, mamy różne stare gry.
7: Mówią Katarzyna Brzuska i Dominik Markowicz, koordynatorzy UEG Gaming Stage. Ponad 40 km trasy, 6 kultowych mostów i tłumy krakowian wzdłuż ulic. 100 Harley'ów przejedzie w sobotę przez miasto w wyjątkowej paradzie. To piąta edycja Harley Owners Group Chapter Kraków. SK.pl.
4: Gdyby ktoś wyszedł mi zadowolony z tego egzaminu pierwszego, dojrzałości, to pamiętajcie, że po pierwsze, prawdziwy egzamin to się zdaje w życiu. Dużo osób nie zdaje, a ciągle żyje z powodzeniem, więc to nie jest problem. A po drugie, nie ma spiny, są drugie terminy. 2 po 13. Justin Bieber, Sorry, już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: On the floor, Jennifer Lopez, Pitbull w Radiu SK. Co mogłoby trwać w nieskończoność? Pytanie było proste, to i odpowiedź jest tak naprawdę prosta. Prawda, Viola?
1: No, myślę, że w nieskończoność to powinna trwać wypłata na koncie.
0: Czy szefowie słyszeli? Może w razie czego?
1: No, myślę, że w nieskończoność to powinna trwać wypłata na koncie.
0: Zapisać, zapamiętać, wykonać.
2: Radio SK. Autopromocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem!
3: Przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować w czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
5: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media
7: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: zależności od tego, jak zareagowaliście na ten hit, Narcotic Trance, I Like It, będę wiedziała, ile macie lat. Jak ktoś przestępował z nogi na nogę, to prawdopodobnie tańczyliśmy do tego kawałka kiedyś na dyskotece szkolnej. Jeżeli ktoś uznał, że słyszę pierwszy raz, ale fajnie, to będzie się dopiero na tych dyskotekach tańczyć. Może nie do tego, ale jednak będziecie. 25 minut do 14, 25 minut do obiadu dla niektórych, 25 minut do spotkania, które mogłoby być mailem i 25 minut do tego, żeby zrobić sobie przerwę. W którymkolwiek miejscu nie jesteście, na pewno jest dobrze, a będzie lepiej. Oskar Cyms, co noc, za chwilę Wesce.
1: Autopromocja.
2: Według statystyk, każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy to pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
4: I zgłoś znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.
13: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Fading colors into black and white.

0: Tylko spokój można nas uratować. O to właśnie chodziło w tym kawałku. BTS i Swim za nami w Radiu SK. Przed nami po 14 kolejne hity i mam nadzieję dużo spokoju. Więcej niż mieliście rano. A jak nie mieliście, to sobie ten spokój sami zorganizujcie. Czasami jedno spojrzenie wymowne naprawdę pomaga. Po 14 między innymi DGO and the Beginning, a także Kungs pojawi się w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
10: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
2: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie, motowadowicka.pl.
0: Samo dobro dziś w pogodzie, 26 stopni teraz, jutro 28 i to są już wartości bliższe wakacji niż majówce. W tym tygodniu codziennie powyżej 20 stopni. Wtorek najcieplejszy, w środę więcej chmur i to ma być pierwszy dzień.

0: przelotnymi opadami deszczu. Wiatr jest słaby, biometr korzystny. A kierowcom przypominam o zmianie organizacji ruchu na ulicy Dobrego Pasterza na odcinku od kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela do ronda Barei. Jest zamknięty.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
2: Zbliża się 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Londyn chce mieć w Warszawie adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się do Unii. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat, zapowiedział premier Donald Tusk. Będzie to porozumienie realnie wzmacniające naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, tłumaczy premier. To ustalenia po rozmowie z brytyjskim, ale też kanadyjskim szefem rządu w Erywaniu.
3: W tej chwili intensywnie pracujemy nad nowym formatem, głównie ze względów geopolitycznych, który będzie ze sobą dużo bardziej niż do tej pory zintegrowany.
2: Premier zapowiedział jednocześnie, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a ponad 300 zostało rannych. To bilans tegorocznej majówki na drogach. Zatrzymano 1337 kierowców, którzy prowadzili pod wpływem alkoholu.
4: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
2: Informuje Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Liczba wypadków, ofiar i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Bełchatów dołączył do grona miast z własną tradycją muzyczną. Mieszkańcy każdego dnia mogą już usłyszeć oficjalny hejnał miasta.
5: Pada w ucho. Coś nowego.
6: Historyczny moment dla właśnie naszego miasta.
2: Hejnał rozbrzmiewa w centrum miasta codziennie o 17.37. Godzina ta nawiązuje do daty nadania Bełchatowowi praw miejskich.
7: SK Kraków. Na czasie.
0: Kasia Snakowska. Musical Rent wraca na deski krakowskiego Teatru Varieté. To historia o młodych artystach nowojorskiej bohemy walczących o swoje marzenia. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, piszcie maile na krakowmałpa.sk.pl. Przekonajcie nas, że to do Was powinny trafić podwójne zaproszenia. I jeszcze coś dla młodszych. Śmieciaki ratują świat to przedostatni tytuł w ramach Teatru Dzieciom w Skawinie. Sztukę na deskach Pałacyku Sokół pokaże 11 maja Teatr Tak.
8: Czym są śmieci? Dlaczego to jest takie ważne, żeby dbać o własne otoczenie?
0: Mówi Joanna Kurpiel z Centrum Kultury i Sportu w Skawinie.
9: 2:14. Dzisiaj wiem, że czas może mieć znaczenie. Każda minuta przybliża Was do tego momentu, w którym byliśmy wczoraj, czyli bez troski i bez pracy. Choć praca się przydaje, żeby czasami mieć więcej wolnego. Kungs Galaxy to już teraz będzie też Taylor Swift. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: nie jest całe w naszym życiu. Taylor Swift, Elizabeth Taylor za nami w Radiu SK. Do takich wniosków zaczęliśmy dochodzić, to pokazują badania, ale badania pokazują jeszcze jedno. 18 minut po 14 jest to tak swoją drogą. Coraz więcej ludzi według badań przeprowadzonych w 2023 roku zaczyna wierzyć, i ten trend narasta z roku na rok, że ciężka praca wcale nie prowadzi do lepszego życia, bo wcale nie o pracę, ani też do końca o pieniądze w życiu chodzi. Chodzi o szczęście, o relacje, o znalezienie osób, które nam ten dobrostan niejako przyniosą albo pomogą go do naszego życia wprowadzić. Wyników tych badań po pierwsze nie lubi żaden szef i to nie tylko w naszym kraju, ale na świecie też, ale mam wrażenie, że w Polsce jeszcze bardziej wyników tych badań to nienawidzi. Nienawidzi. Zdecyduję się na taką tezę. ZUS.
1: Radio SK. Autopromocja. Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
10: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
11: Po wielu latach poszukiwań krainy mlekiem płynącej trafiliśmy do Limanowe. Lepiej nie mogliśmy. To stąd pochodzi bowiem najlepsze polskie mleko od najlepszych polskich krów. Sekret jego niezrównanego smaku tkwi w górskim klimacie, czystej jak kryształ wodzie i przekazywanej z pokolenia na pokolenie wiedzy tutejszych mleczarzy. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej poleca swój najnowszy i najwyższej jakości produkt – jogurt naturalny. Zasmakuj jogurtu naturalnego prosto z gór.
12: Mleko z Limanowej. Od niemal 100 lat na polskich stołach.
13: Nie wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? No to spójrz na inwestycje Smętna Garden od dewelopera Dom Bud w Krakowie. A nie tylko uwierzysz, zakochasz się. Smętna Garden, kameralny kompleks, sąsiedztwo sklepów, szkół, galerii handlowych i parków. Łatwy dojazd do centrum, zróżnicowane metraże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, panele fotowoltaiczne i miejsce na rowery. A tylko teraz do 43 tysięcy złotych rabatu na wybrane mieszkania. Szczegóły na dom-bud.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Ten dzień może zmienić całe Twoje życie. Pierwszy krakowski Healthy Day z Anną Lewandowską. Już 9 maja o 9 w małej hali Tauron.

0: I pomyślę, że ten kawałek ma więcej lat niż myśleliście. Rihanna, Jay-Z, Umbrella w Radiu SK 23 minuty do godziny 15. Gorączkowe pobyty i wizyty na siłowni, czas start. To wiedzą podobno już wszyscy trenerzy, bo szykują się na pomajówkowy zawrót głowy. Prawda jest taka, że jak twierdzą, fajnie, fajnie, lepiej późno niż wcale, ale na to lato to już nie zdążymy. Może lata nie będzie, skoro teraz przyszło. Swedish House Mafia za chwilę westy.
1: Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2% 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2% litr, złoty 59 przy zakupie 2 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju chipsy, przysnaki, różne rodzaje. Jedynie 6,99 za 200 gramów. Aż 30% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl. To się opłaca.
10: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Marcin, skąd takie auto? Szef dał podwyżkę?
13: Nie, kupiłem Jetour za 107 tysięcy.
12: Ten SUV, co kradnie całe show na parkingu?
13: Dokładnie. 7 lat gwarancji i full wypas. Teraz wszyscy myślą, że śpię na kasie.
12: A gdzie go dostanę?
13: W AA Car. Mają od ręki. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% i ubezpieczenie za złotówkę.
12: Jetour. Twój nowy SUV czeka w salonach AA Car. Kraków Jasnogórska 135A oraz Jawornik 90 koło Myślenic. Szczegóły na aacar.pl.
14: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Nowość od niego, czyli Somp i Potential tuż przed 15 na antenie Radia SK. Dotrwaliśmy, a nawet dotrwaliście ci, którzy właśnie wsiadają do aut, żeby pożegnać się ze swoją pracą. To w szerokości drogi rozciągniętej przed wami będą towarzyszyli wam oni. W trudach dalszej pracy też oni. I wszystko to wyjdzie wszystkim na dobrze. Na dobre nawet. Pirowski, Pawełek wrzucają na luz już teraz w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
2: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
1: A to już sprawia sprawi.
3: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
2: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
8: Sherlock Holmes, James Moriarty.
7: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
9: Wyjdziemy stąd. Razem.
7: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
16: Nawet pół godziny w korku to strata na A4 między Wisłą a Łagiewnikami, kierunek lotnisko. To może być efekt majówkowych powrotów, bo niektórzy przedłużają długi weekend. W samym Krakowie na pewno postoicie na ulicy Księcia Józefa do skrętu w Rybną, na 29 korek do Opolskiej wzdłuż cmentarza.

0: Cmentarza Rakowickiego i ulica Konopnickiej z mostem Dębnickim do jubilata to klasyk. Piękna pogoda w ten poniedziałek w Krakowie, do 26 stopni i bezchmurnie, jutro 28 stopni.
1: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Jest 15, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Na stole prawie 44 miliardy euro na sprzęt wojskowy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd najprawdopodobniej w piątek będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, na co konkretnie zostaną przeznaczone pieniądze.
4: W pierwszej kolejności pieniądze mają zostać przeznaczone dla marynarki na dokończenie budowy statków Ratownik i Nawigator. Pieniądze trafią też do sił powietrznych na priorytetowy w tej chwili projekt MRTT, czyli zakup powietrznego tankowca dla naszych myśliwców. Armia zamierza zamówić także zestawy Piorun, bojowe wozy piechoty Borsuk czy karabinki Grot oraz drony. Jedną z kluczowych inwestycji w ramach tej unijnej pożyczki ma być też rozbudowa systemu SAN przeznaczonego do neutralizacji bezzałogowców.
3: Blisko 300 komisji będzie szacować straty w sadach i gospodarstwach na terenie Mazowsza.
5: Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
3: Wszystko przez przymrozki, mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luisa Jurgiel-Żyła. Komisje szacują szkody w ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia. Gwiazda FC Porto zdaje maturę w Białymstoku. Oskar Pietuszewski prosto z Fety po zdobyciu Mistrzostwa Portugalii wrócił do szkolnej ławki napisać egzamin dojrzałości.
6: Raczej pozytywnie. Fajnie temat się trafił, dużo rzeczy można było się odwołać. Przygotowałem gdzieś tam się indywidualnie w Portugalii. Szkołę trzeba zdać, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, a maturę trzeba mieć i to jest ważne.
3: Mówił Pietuszewski, między innymi dzięki niemu wartość portugalskiego klubu wzrosła o 55 milionów złotych.
7: SK Kraków News.
0: Kasia Snakowska. Kraków ma rzeczniczkę praw lokatorów. Została nią Izabela Czajkowska, radczyni prawna i mediatorka od lat zajmująca się sprawami związanymi z ochroną praw lokatorów. Do jej zadań będzie należało m.in. analizowanie przepisów i monitoring programów mieszkaniowych. Uwaga kierowcy na Zakopiance. Są utrudnienia w rejonie węzła Myślenice. Na jezdni w stronę Zakopanego zamknięty został lewy pas.
8: Będziemy likwidować przejazd techniczny pomiędzy obydwoma jezdniami, który jest umiejscowiony w pasie rozdziału.
0: Mówi Anna Bałdyga z krakowskiego oddziału GDDKiA. Utrudnienia potrwają do czwartkowego popołudnia.
9: Wrzuć na luz!
10: Wrzuć na luz!
11: Wrzuć na luz!
12: W Radiu SK!
13: Tu SK, 2 minuty po 15. Jonathan, PZ i Liwka obejmują nas swoim hitem Obejmuje Noce. Później Thomas Gray, Dua Lipa i Ruel. No i my oczywiście będziemy z wami przez to całe popołudnie. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie!

0: Ten numer spokojnie mógłby wyjść z fabryki hitów Harry'ego Stylesa, ale wyszedł od Ruella. Don't Say That. Gramy wam w Radiu SK 14 minut po 15 w poniedziałek. Dzień dobry, pięknie witamy. Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek. No właśnie, a propos Harry'ego Stylesa.
0: No to nowy tydzień zabawy o tego gentlemana, konkretnie o koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie w komplecie lot, hotele i bilety.
1: W zeszłym tygodniu walka toczyła się po 15, ale w tym tygodniu nieco zmieniamy i zapraszamy was na te emocje po 16, a to oznacza, że jeszcze na spokojnie możecie wejść na sk.pl i oczywiście jak to u nas zwykle za darmo zgłosić się do tego konkursu.
0: Tutaj snop światła, reflektory sceniczne były skierowane na Harry'ego Stylesa, ale teraz od razu je przekierowujemy na was i na waszą majówkę. Mam prowokacyjne pytanie.
1: Tak.
0: Czy u kogoś majóweczka jeszcze trwa?
1: Ach, marzenie, żeby tak jeszcze potrwała. Taka piękna pogoda.
0: Być może ktoś to marzenie aktualnie z was spełnia. Zapraszamy serdecznie. Pochwalcie się albo zdjęciem, albo opisem tej majówki, która, przypomnę, jeszcze trwa. My będziemy dzielić się z całą resztą. Nas, wszystkich w Polsce. Całą resztę pracującą. 664-402-302 tu SMS-owo.
1: Albo głosóweczki na eskowym messengerze.
0: A do wzięcia elementy naszego popołudniowego merchu, a zatem kolekcji ubrań Pirowski Pawełek we współpracy z Warsaw Saints.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
7: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
6: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
8: Ten zabójca nie popełnia błędów.
6: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
12: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To jest to. Do autobusów w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. W sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
14: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
13: A to już sprawi.
15: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
14: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
11: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: I po reklamie.

0: Numer Beautiful People, a na zegarkach 28 minut po 15. Dzień dobry, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek.
0: Pytamy, czy są jeszcze miejsca w Polsce, w których tak jak majówka się rozpoczęła, tak trwa nadal?
1: No właśnie, jak w SMS-ach, bo ja nie zaglądałem jeszcze. Wiem jak w głosówkach.
0: Proszę pana, cudownie. Paweł ze Świdnicy, pozdrawia serdecznie. U niego majówka, jak pisze, dopiero się rozkręca. Kolejna wiadomość, czy majówka trwa? To dopiero pytanie. Działeczka, grill i są zimne napoje i tak jeszcze przez tydzień.
1: No proszę, a w głosówkach na Eskowym Messengerze jednak ludzie pracujący, tacy jak Żaneta.
2: Kochani moi mili, no przesyłam wam tylko wspomnienia z mojej majóweczki. Było pięknie nad wodą i była pyszna, pyszna rybka. Na dzisiaj już niestety w pracy, także pozdrawiam wszystkich pracusi.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, ale w planach muzycznych na popołudnie w Radiu Eska są numery zdecydowanie majóweczkowe, więc wystarczy zamknąć oczy, włączyć głośno muzę i majóweczkę.

0: To też nasz mały radiowy rytuał, ten numer na naszej antenie. Ritual od Tiesto i Jonas Blue, z nimi także Rita Ora, a na zegarkach 25 minut przed 16.
1: Zaglądamy na nasz eskowy messenger, tam wasze głosóweczki rządzą. U Ani dzisiaj co prawda wolna majówka, ale z takim nietypowym pomysłem na nią, posłuchajcie.
2: Dziś, po wyprawieniu własnego dziecka do szkoły, spędziłam dzień z mamusią. Wiecie, jakie to jest uczucie? Może pamiętacie, nie wiecie, jakie to jest uczucie, kiedy mama zabiera na kawę i lody? Właśnie, taki powrót do przeszłości miałam. Ale wszystko, co dobre, szybko się kończy. Więc wracam właśnie odebrać dziecko ze szkoły.
0: Przestraszyłem się tego pierwszego zdania po wyprawieniu dziecka. Jezus Maria.
1: Tak dziecko się wyprawia, mój drogi.
0: Naprawdę?
1: No nie masz, nie wiesz.
0: Nie
1: no.
0: Tylko dzieci się wyprawia, ale dzieci jakoś inaczej jednak, na całe szczęście, bo przeżyło. Miu i Zalia za moment po przerwie.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americano, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
3: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: plus 1 gratis oraz 3-warstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: ten numer wraca do nas niczym viral po występie Justina Biebera na Coachella. Tu z Nicki Minaj, Beauty and the Beat, na zegarkach 5 minut do 16.
1: I za chwilę newsy, Westy, no a później po czwartej rozpoczyna się walka o bilety.

0: KFC. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
1: Nie wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? No to spójrz na inwestycje Smętna Garden od dewelopera Dom Bud w Krakowie. A nie tylko uwierzysz, zakochasz się. Smętna Garden, kameralny kompleks, sąsiedztwo sklepów, szkół, galerii handlowych i parków. Łatwy dojazd do centrum, zróżnicowane metraże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, panele fotowoltaiczne i miejsce na rowery. A tylko teraz do 43 tysięcy złotych rabatu na wybrane mieszkania. Szczegóły na dom-bud.pl.
2: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Ten dzień może zmienić całe Twoje życie. Pierwszy krakowski Healthy Day z Anną Lewandowską. Już 9 maja o 9 w małej hali Tauron Areny Kraków.

0: euronarena.kraków.pl.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
7: Na Zakopiance w Myślenicach od dziś do czwartku spore utrudnienia. Jedziemy jedną nitką po jednym pasie w każdym z kierunków i korek w tym miejscu. Ogonek też na S7 w Nowej Hucie do Nowego Ronda z ulicą Kocmyszowską, a czwórka między mostem przez Wisłę a Węzłem Łagiewniki kierunek Lotnisko ze sporym opóźnieniem. A tuż obok ulica Skotnicka w Krakowie właśnie do zjazdu na autostradę Sznur Aut. 21 stopni będzie wieczorem w Krakowie i pogodne niebo.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: Zbliża się 16. SK News. Jakub Krzyżak został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Agresor z Poznania już w rękach policji. Mężczyzna był poszukiwany po wczorajszym ataku na terenie osiedla maltańskiego. My od razu łączymy się z naszym poznańskim reporterem na linii, Paweł Adamczewski.
9: Mężczyzna wpadł w ręce policji na poznańskich Jeżycach. Wczoraj wieczorem na terenie osiedla zatrzymany miał ranić dwóch mężczyzn maczetą lub dużym nożem. Obaj trafili do szpitala, ale ich życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo. Policja rano informowała, że żaden z poszkodowanych nie chciał mówić, co się stało. Obaj mieli w przeszłości problemy z prawem.
8: Adwokat od trumny na kółkach, poszukiwany listem gończym, Paweł Kozanecki, został skazany na 1,5 roku więzienia za to, że w 2021 na drodze Barczewo-Jeziorany z powodu

0: Zdecydował wypadek, w którym na miejscu zginęły dwie kobiety. O wypadku stało się głośno, gdy adwokat nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Wczoraj zakończyła kolejny cykl chemioterapii, dziś podeszła do matury. Mowa o 17-letniej Zuzannie, która w szpitalu przy ulicy Unii Lubelskiej w Szczecinie zdawała egzamin dojrzałości.
1: Ze wzruszeniem podziwiamy jej determinację, jej wielką odwagę oraz niesamowitą konsekwencję w realizacji postawionych i przyjętych kilka tygodni temu celów.
0: Mówi Magdalena Knop, rzeczniczka Uniwersyteckiej Jedynki. Przed Zuzią kolejne egzaminy z matematyki i angielskiego, a odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu znajdziecie na sk.pl.
2: SK Kraków. Sport.
3: Kasia Stakowska. Wisła Kraków jedną nogą już w ekstraklasie. Po wczorajszym zwycięstwie 2-1 na wyjeździe ze Stalą Rzeszów Biała Gwiazda musiałaby mieć wyjątkowego pecha, by nie awansować. Nad drugim Śląskiem Wrocław ma 5 punktów przewagi, nad trzecią Wieczystą 9 punktów, a do końca sezonu jeszcze tylko 3 kolejki. A Wieczysta będzie trzymała Kraków w napięciu do ostatniego meczu, bo nad czwartym Chrobrym Głogów ma 2 punkty przewagi. Na razie jest w strefie barażowej, więc niewykluczone, że do ekstraklasy awansują w tym sezonie aż 2 krakowskie kluby.
4: A jak wrzucać na luz, to z Edem Sheeranem, jego Azizam za moment otworzy muzycznie 16, potem Bibi Rexa, Oscar Sims i Morandi. No i przypominamy, w tej godzinie walka o Harry'ego Stylesa, o jego koncert w Amsterdamie, a ten na pewno będzie wasz. Pięknie zapraszamy i witamy, tu Pirowski.
5: Pawełek, dzień dobry.

0: Girls od Morandiego. W Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Pięknie witamy porą popołudniową w Radiu SK, tu Pirowski.
2: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: A na naszą antenę wskakuje Magda, która ma wspaniałe plany wobec swojej chrzestnej Zuzi. Dzień dobry, Magdo.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Te plany,
3: chrzestnica,
0: które...
3: Chrzestnica, to jak... moja chrzestnica.
0: No tak właśnie powiedziałem, czy usłyszałaś coś innego?
3: Nie, chrzestna. Chrzestną. Ja jestem chrzestną Zuzi.
0: Najmocniej cię przepraszam. Oczywiście masz rację, jesteś chrzestną Zuzi, czyli Zuzia jest twoją chrześnicą.
3: Tak jest.
0: Jezu, strasznie.
2: Brawo, Pirowski.
0: Strasznie trudne te relacje rodzinne, muszę wam powiedzieć, jak na tę porę. Droga Magdo, ale na całe szczęście, Zuzia, to wiemy, jest fantastyczna i przy okazji... No, można by powiedzieć, smaży cholewy do Harry'ego Stylesa. Za co ona go tak lubi, powiedz?
3: Myślę, że za wszystko. Za jego koncerty, za show, za jego ubiór. No, za cały kształt.
0: A za co ty najbardziej kochasz Zuzię?
3: Za to, że tak podąża za swoją pasją, uwielbia jeździć na koncerty, a jej marzeniem największym jest właśnie ten Harry, żeby go zobaczyć na żywo.
0: Kiedyś był taki film, kiedy Harry poznał Sally. Życzymy, żeby teraz Harry poznał Zuzię, a to może stać się dzięki tobie. Za kilka minut uruchomimy, droga Magdo, quiz, który będzie związany z Harrym Stylesem i Amsterdamem też. I trzymamy kciuki za twoją maksymalną liczbę dobrych odpowiedzi i punktów, bo to sprawi, że Zuzia będzie mogła znaleźć się na koncercie Harry'ego. Czy wchodzisz w tę grę?
3: Tak, oczywiście.
0: Dzwonimy.
3: Próbuję.
0: Za kilka minut.
4: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
9: Autopromocja.
10: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków.
12: W sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
13: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
11: A to już sprawi.
14: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
13: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
15: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: Skoczysz do Carrefoura?
21: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
22: Uwaga, ta wiadomość może was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
23: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Wszystko, czego dziś chcę.
26: To ziemniaki z Sadów i Pól, worek 5 kg, drugi gratis. A od wtorku łopatka. Kilogram w hit cenie 12,99.
27: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
28: To będzie ostatnia reklama.
26: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Tate McRae, EA Greedy.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Na zegarkach 28 minut po godzinie 16, a na antenie witają Pirowski
2: i Pawełek, dzień dobry.
0: Witamy was, witamy Magdę, która dzisiaj walczy o bilety na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie dla swojej chrześnicy Zuzanny. Magdo, witamy cię ponownie.
3: Halo, hej.
0: No, fantastycznie, że jesteś. Madzia, zaktualizowałaś wiedzę z popkultury Harry'ego Stylesa i Amsterdamu w ostatnich minutach?
3: No zobaczymy, czy Zuzia mi wszystkie informacje dobrze sprzedała.
0: Oby. Magda, trzymamy kciuki. Twoje zadanie to odpowiedzieć na jak największą liczbę pytań. Oczywiście poprawnie. Za każdą dobrą odpowiedź dostaniesz punkt. Jeśli udzielisz odpowiedzi złej, wówczas będziemy musieli przeczytać tę poprawną, a to zabierze ci cenne sekundy. Odpowiadasz tak lub nie, a zegar włączymy po tym, jak przeczytam pierwsze pytanie. Czy zasady są jasne?
3: Tak jest.
0: Doskonale. Magda, a zatem pierwsze pytanie. Czy Harry Styles wygrał brytyjską edycję programu X Factor?
2: Tak albo nie?
3: Nie.
0: Dobrze, czy w Amsterdamie rower jest jednym z głównych środków transportu?
3: Tak.
0: Dobrze. Czy Dawid Kwiatkowski został artystą roku na tegorocznej gali On Air Music Awards?
3: Tak.
0: Nie, artystą roku został Oskar Cyms. Czy w słowie am... Magdo, droga, udało mi się przeczytać trzy pytania i udało ci się odpowiedzieć na trzy pytania. Dziękujemy ci pięknie i liczymy liczbę poprawnych odpowiedzi.
2: To były dwie poprawne odpowiedzi, więc dwa punkty zapisujemy na twoim koncie. Będziemy oczywiście codziennie do czwartku po 16 sprawdzać, jak inni sobie poradzą z tym quizem. Jeżeli będziesz najlepsza, to lecisz do Amsterdamu. Na ten moment mamy dla ciebie winyl Harry'ego Stylesa, jego najnowsza płyta Kiss All The Time Disco Occasionally.
3: Super, dzięki.
0: Bardzo dziękujemy, gratulujemy ci, Magdo, bardzo pięknie. Trzymamy kciuki w twoim imieniu, żeby nikt w tym tygodniu nie okazał się lepszy, a za wszystkich, którzy będą brać udział w naszej zabawie, trzymamy kciuki, żeby oczywiście byli jeszcze lepsi.
2: No i gramy z tej najnowszej płyty Harry'ego Stylesa, Aperture.

0: Nie stygnie lato. Kiedyś stygł grill, ale potem prawo się zmieniło. Kuba.
1: Na balkonie to zupa zwykle stygnie, jak musi się schłodzić, prawda?
0: 23 minuty przed godziną 17, z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. Tutaj Kacper słusznie zauważa, że dużo o maturach dzisiaj się mówi, ale są też inne ważne tematy.
2: Otóż mówią dzisiaj o maturzystach, no dobrze. Ale pamiętajmy też o komunistach, czyli dzieciach komunijnych. Dzieciaki, zwracam się do was. Pamiętajcie, te koperty, co dostajecie, to od razu do kieszeni. Nie dawaj się rodzić tym, bo skończycie jak ja. Z niczym. Pozdrawiam. Kacper, lat 36.
0: Święte słowa. Weźcie je sobie do serca. Do kieszeni.
1: Do kieszeni.
3: Reklama.

0: RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
2: A w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
3: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
4: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów speedtest.net i speedtest.pl nie ma miejsca na wymówki.
3: Dołączasz?
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbian. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live M Gun Magazine.
10: I po reklamie.
11: Escort.

0: Can't Deny It to Jazzy w Radiu SK na zegarkach 5 do 17.
1: I za chwilkę wesce oczywiście newsy, a po 5 no czekamy tutaj na audiencję z Pirowskim.
0: To prawda, jedzie już do nas na lektyce pani Jadzia, jedyna gwiazda w Polsce. Mamy nadzieję, że zaszczyci nas także w poniedziałek.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2349 zł. Teraz za jedyne 2099. Z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Kraków. Tylko 7 maja dodatkowe minus 50% na outletowe ceny. Adidas, Tefal, Levi's i wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
6: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort z codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
7: Po wielu latach poszukiwań krainy mlekiem płynącej trafiliśmy do Limanowej. Lepiej nie mogliśmy. To stąd pochodzi bowiem najlepsze polskie mleko od najlepszych polskich krów. Sekret jego niezrównanego smaku tkwi w górskim klimacie, czystej jak kryształ wodzie i przekazywanej z pokolenia na pokolenie wiedzy tutejszych mleczarzy. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Limanowej poleca swój najnowszy i najwyższej jakości produkt – jogurt naturalny. Zasmakuj jogurtu naturalnego prosto z gór.
8: Mleko z Limanowej. Od niemal 100 lat na polskich stołach.
9: Na plażę, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
10: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King.
16: 21 stopni to temperatura w poniedziałkowy wieczór, w nocy 10, jutro od rana w Krakowie bardzo ciepło, szybko będą się podnosić na skali słupki termometrów i w tym kulminacyjnym momencie wtorku nawet 28 stopni w cieniu i bez opadów. Te mogą się pojawić koło środy, ale będą raczej słabe i przelotne. Do końca tygodnia na termometrach nie zobaczymy mniej niż 20 stopni Celsjusza. Zostańcie z nami, newsy za chwilę.
15: Sponsorem programu jest Decofire, dystrybutor grilli marki Broil King. Ulica Medweckiego 7, www.decofire.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Zbliża się 17. SK News, Jakub Krzyżak. Centralna Komisja Egzaminacyjna nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury. To po ujawnieniu podczas matury z języka polskiego zdjęć egzaminu. Ktoś musiał wnieść na salę urządzenie z dostępem do internetu, bo wyciek nastąpił po 9:00, przekazał dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
18: I to może być podstawą do tego, żeby unieważnić egzamin temu maturzyście.
17: Więcej o tej sytuacji piszemy na sk.pl. Mamy tam też dla Was odpowiedzi do dzisiejszego egzaminu. Zielona Góra bez motoambulansu. Konkurs ogłoszony przez Narodowy Fundusz Zdrowia został unieważniony, bo do przetargu nie stanęło pogotowie z Gorzowa.
19: Wymaga to zmiany planu zabezpieczenia województwa, czy będą to dwa ambulanse w województwie, czy zostanie jeden w Zielonej Górze. Trudno nam się do tego odnieść, czekamy na decyzję.
17: Mówi Marcin Gałecki, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ogłoszony kolejny przetarg. Nie jeden, a co najmniej trzy, a nawet cztery bobry żyją w morskim oku. Przyrodnicy mają już pewność, że zwierzę założyło rodzinę. Bobry występują też niżej w Tatrach, w rejonie Palenicy Białczańskiej.
20: Ściął mi ostatnio, bo tam jest duża rodzina, taką miodłę, która 200 lat już miała. Kilka jest następnych nadciętych. No i tak się nie śmiejemy, że pamiętały zabory, przetrwały dwie wojny światowe, a przyszedł bóbr i dał im radę.

0: Mówi leśniczy TPN-u Grzegorz Bryniarski. Teren Morskiego Oka to obszar ochrony ścisłej, dlatego ludzie nie ingerują w to, co się dzieje w przyrodzie i w plany bobrów.
1: SK Kraków News.
2: Kasia Snakowska, ponad 200 wykroczeń na zakrzówku podczas majówki odnotowała Straż Miejska w Krakowie. Choć sezon jeszcze się nie rozpoczął, na kąpielisku pojawiło się wielu chętnych do wypoczynku. Większość mandatów dotyczyła nieprawidłowego parkowania.
3: To dotyczyło tych osób, które zostawiały samochody w jakimkolwiek miejscu, byleby jak najbliżej kąpieliska.
2: Mówił rzecznik krakowskiej Straży Miejskiej Marek Anioł. Miejsca postojowe tylko dla mieszkańców i pilotaż automatycznego nadzoru nad parkowaniem to zmiany na ulicy Długiej w Krakowie, które wchodzą 6 maja, mają zakończyć problemy z blokowaniem przejazdu tramwajów.
4: Rzuć na luz!
5: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
7: Rzuć!
4: Rzuć na luz!
7: W Radiu SK.
8: Po 17, już za moment, do usłyszenia, m.in. Velvet, będzie PZ, Matajka z bałaganem, Calvin Harris z Dua Lipą, ale zaczynamy Alexem Warrenem i jego Fever Dream. To na początek tej godziny. Tu Pirowski.
9: Tu Pawełek, dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: Chemistry od Velvet w Radiu SK Kwadrans po 17. Pięknie witamy w popołudniowym programie. Skoro pojawił się Velvet, to niech pojawi się głos jak aksamit. Pani Jadzia.
1: Dzień dobry.
0: Pan
2: dzień
0: Pawełek.
2: Dobry, dzień dobry.
0: I
2: no
0: ten
2: i
0: trzeci.
2: Oczywiście Pirovs.
0: Dzień dobry, pięknie witamy. Skoro pani Jadzia zaszczyciła nas swoją obecnością, aha, to chyba muszę wszystkich poinformować, że dzisiaj pani Jadzia kaszle prosiła, żeby to powiedzieć i jej wybaczyć, gdyż uczulenie spowiło panią Jadzie w takim oto stanie.
2: A może ty się dymu z grilla nawąchałaś za dużo?
1: Przecież już byłam od środy chora.
0: Aha, no to chora czy uczulona w końcu?
1: Ja nie wiem, czy jestem uczulona,
0: pani
1: czy Jadziu, chora.
0: No to lepiej, żeby się pani dowiedziała, gdyż no jak nas położy, to jakby to powiedzieć...
1: Będziemy wszyscy leżeć.
0: Jasne, szkoda,
2: razem
0: że nie na
2: jednym łóżku.
0: Łóżku, Boże, pani Jadziu. No takiego...
1: Przepraszam.
0: Nie, no proszę się absolutnie nie przejmować. Jezus Maria. Pani Jadziu, nie wiem, co pani zrobiła, ale czuję się niedysponowany aktualnie.
2: Zakładamy szpital tutaj?
0: 664 402 302. Zapraszamy na zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku.
2: Ja już jestem przygotowany, przedmiot w ryjku mam, a Jadzia jest gotowa wykaszleć wam podpowiedź.
1: Trzymamy w portfelu?
2: Trzymamy w portfelu.
0: Trzymamy
2: oczywiście.
0: W portfelu, rzeczywiście. Zapraszamy serdecznie. Was też trzymamy już na łączach. 664-402-302. Dzisiaj do wygrania bluza z popołudniowego merchu Pirovski, wow, Pawełek i Warsaw Saints.
2: Dzień,
0: dzień dobry.
3: Halo.
2: Cześć, cześć. Tu Radio SK Pirovski, Pawełek i pani Jadzia.
3: Tak, tak. Słuchajcie, nie słyszałem podpowiedzi, mogę jeszcze raz.
0: Pani Jadziu, poprosimy.
1: Trzymamy w portfelu.
0: Trzymamy w portfelu.
1: Przeważnie.
3: Czy to jest plastikowe?
2: Jest to plastikowe, potwierdzam.
3: Czy jest to karta płatnicza?
0: Karta płatnicza, niestety nie, ale dziękujemy ślicznie za tę podpowiedź, bo rzeczywiście z różnych rzeczy, które trzymamy w portfelu...
2: Już nam się zawęziło do plastiku, prawda?
0: To prawda. Pani Jadziu, a kiedy użyła ostatni raz pani tego przedmiotu? Może to naszym ludziom pomoże?
1: Na poczcie, jak odbierałam awizo.
0: Jadziu, co
1: no prawdę ci powiedziałam.
0: No ja wiem, ale zastanawiam się, które słowo to było śmieszne, awizo czy poczta? Kochamy panią, pani Jadziu.
1: Ja was też.
4: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskie Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w centrum Serenada, Ponarce i krakowskich outletach. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: To co, Angela? Idziemy na rower?
4: Ale mój stary już nie daje rady.
3: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
4: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
3: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

0: cały czas.
1: Moglibyśmy słuchać Oskara Cymsa, ale wiemy, że lubicie różnorodność, więc gramy różnorodnie na naszej antenie 29 minut po 7.
2: Witają was Kiroszki, Pawełek i pani Adzia.
1: Jedyna prawdziwa gwiazda w Polsce.
2: Tak, zabawa, co Pawełek trzyma w liku. Jak słyszycie, przedmiot mam. Szukamy odpowiedzi na to, co to takiego. Dzwoncie 664 402 302.
1: A panią Jadzie poprosimy o przypomnienie kategorii.
3: Nosimy w portfelu i jest plastikowe.
1: Nosimy w portfelu, jest plastikowe i w pierwszej rundzie powiedziała pani Jadziu, gdzie pani użyła ostatni raz tego przedmiotu.
3: Na poczcie.
1: Na poczcie, to może być cenne przy odbiorze Avizo. Zapraszamy serdecznie. Telefon jest wasz, 664-402-302.
2: Nasza limitowana bluza do wyrwania, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Kogo witamy?
4: Dla pewności zapytam.
1: Proszę bardzo.
4: Czy na tym plastiku jest nasze imię, nazwisko i PESEL?
1: Znaczy, nie wiem czy wasze, ale widzę tam Pawełka.
2: Moje jest imię i nazwisko, czyli Pawełek i
1: tak jest
2: mój PESEL, tak.
4: No to jest to dowód osobisty.
1: Pani Jadziu.
3: Brawo, jest to dowód osobisty.
4: Dziękuję.
1: Gratulacje.
5: A jak masz na imię jeszcze nam zdrać?
4: Waldemar. Kiedyś wybrał... Był u was z Rzeżuchą przed świętami wielkanocnymi.
1: Jezu, Waldemar, to ty!
4: Niesamowita
1: tak, sprawa. Ty wiesz, że Rzeżucha wciąż rośnie? Już zajmuje około 4 hektary?
4: No to pewnie.
2: Rośnie jak szalona.
4: Trzy razy ścinałem.
1: Waldemarze, dziękujemy ci bardzo pięknie.
4: Dziękuję również.
1: Gramy dla was. Wszystkie hity na czasie. Waldemarowi wysyłamy naszą bluzę. A to Talk to You już teraz w Radiu SK. Za moment Mariah Carey, ale w nieoczywistej formule.

0: wspomnienie odblokowane. I za to kochamy Radio SK, że gra takie numery. Mariah Carey, Busta Rhymes, I Know What You Want. Na naszej antenie 21 minut przed 18.
1: I ten hit pojawił się nieprzypadkowo, bo mamy w tym momencie przyjemność to ogłosić. Busta Rhymes oficjalnie dołącza do line-upu festiwalu Rap Stacja. On już niebawem w Sławie. Niezwykły festiwal na plaży, nad jeziorem, bardzo klimatyczny.
0: Mocno raperski.
1: Mocno raperski. Zaprasza was oczywiście Radio SK w line-upie. Także Oki, Bedoes, Whiteyer, PZ, Japson, Gibbs, Kizo. No wszyscy, którzy liczą się w rapie, tam są. 8-11 lipca. Na pewno jeszcze w SC będziemy mieli dla was sposoby, by tam w Sławie się na tym festiwalu znaleźć.
0: I z całą pewnością informacje będą pojawiały się na naszej stronie sk.pl. Jeśli chodzi o te muzyczne, zapodajemy wam je już teraz. Sombr, Back to Friends. Wracamy z tym numerem po przerwie.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Ten dzień może zmienić całe twoje życie. Pierwszy krakowski Healthy Day z Anną Lewandowską. Już 9 maja o 9 w małej hali Tauron Areny Kraków. Inspirujące spotkanie z legendarną trenerką. Dostępne pakiety standard, premium i VIP. Wykłady, treningi, zumba, tańce latino i zdrowe motywacje. Dla każdego welcome pack. Dołącz na tauronarenakraków.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Taniej o wartość VAT. Kup minimum dwa produkty objęte promocją i zyskaj rabat równy wartości VAT na najtańszy produkt. Promocja na tysiące produktów. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Mr. Know-it-all, czyli Teddy Swims. Na antenie Radia SK na zegarkach mamy teraz 5 minut do 18. Pirowski i Pawełek, zapraszamy na jutrzejsze spotkanie punktualnie o godzinie 15. Ale zostańcie dziś z Radiem SK dłużej, bo fantastyczny dżentelmen i czarodziej słowa będzie z wami.
1: I niespodzianki. Nawet ci nie dałem dokończyć.
0: Ale ja nawet nie mówiłem o tobie, Łukasz.
2: A ja popsuję tę niespodziankę. Łukasz będzie miał bilety na matę i to pierwsze w tym tygodniu.
0: Naprawdę?
2: Niespodzianka zepsuta.
0: No to zostaniemy dłużej. Zapraszamy, bądźcie z Łukaszem.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci. Reklama.

0: Fantastycznej lakierobejcy, która zabezpieczy Twoje drewno aż na 12 lat, dostajesz gratis. Zadbaj o drewno w swoim ogrodzie już dziś. Zapraszamy. Leroy Merlin.
1: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
2: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w Centrum Budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie. Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
3: Nie wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? No to spójrz na inwestycje Smętna Garden od dewelopera Dom Bud w Krakowie. A nie tylko uwierzysz, zakochasz się. Smętna Garden, kameralny kompleks, sąsiedztwo sklepów, szkół, galerii handlowych i parków. Łatwy dojazd do centrum, zróżnicowane metraże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, panele fotowoltaiczne i miejsce na rowery. A tylko teraz do 43 tysięcy złotych rabatu na wybrane mieszkania. Szczegóły na dom-bud.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marcin, skąd takie auto? Szef dał podwyżkę?
6: Nie, kupiłem Jetour za 107 tysięcy.
5: Ten SUV, co kradnie całe show na parkingu?
6: Dokładnie. 7 lat gwarancji i full wypas. Teraz wszyscy myślą, że śpię na kasie.
5: A gdzie go dostanę?
6: W AA Car. Mają od ręki. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% i ubezpieczenie za złotówkę.
2: Jetour. Twój nowy SUV czeka w salonach AA Car. Kraków Jasnogórska 135A oraz Jawornik 90 koło Myślenic. Szczegóły na aacar.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika w Krakowie. Motowadowicka.pl.
9: Nie rozczarowują prognozy, nawet jeśli będą w tym tygodniu dni z przelotnymi opadami deszczu, takie jak środa na przykład, to nadal będzie ciepło, dzień w dzień 20 albo wyżej w Krakowie. Jutro ten najgorętszy dzień do 28 stopni mają wskazać w cieniu termometry, a dziś wieczorem 21, w nocy 10, więc jeśli ktoś chce przedłużyć sobie majówkę i na rower na przykład, albo na popołudniowy spacer w zieleni, to czemu nie? Pogoda będzie zachęcać do takiej aktywności.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów Dynamika, dystrybutor marek Cupra, Bike, Omoda, Jayku, Cherry, Gili oraz GAG w Krakowie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Jest 18. SK News, Jakub Krzyżak i na początek Niemcy. Informacja z ostatniej chwili. W centrum Lipska samochód wjechał w tłum ludzi. Dwie osoby nie żyją. Na miejscu trwa akcja służb. Przenoszony przez gryzanie wirus na pokładzie wycieczkowca. Światowa Organizacja Zdrowia przekazała informację o śmierci trzech pasażerów statku. Płynący nim Polacy czują się dobrze, przekazał rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Więcej za benzynę? Diesel bez zmian. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6,49. Za diesla zapłacimy 7,31.
11: Według mnie jest bardzo mało prawdopodobne, żeby rządowa tarcza, żeby program CPN został zakończony przed końcem wakacji.
10: Ocenia ekspert od rynku paliw Dawid Czopek. Jak na razie program ceny paliw niżej ma obowiązywać do 15 maja.
12: SK Sport News.
10: W piłkarskiej Ekstraklasie dziś jedno spotkanie z 31. kolejki. Za godzinę mecz 11. Radomiaka z 15. Lechią Gdańsk. FC Barcelona może sobie w niedzielę zapewnić kolejne mistrzostwo Hiszpanii. Być może przed Robertem Lewandowskim ostatnie El Clasico w karierze. Obecnie Barcelona ma 11-punktową przewagę nad Realem Madryt. Stefan Horngacher wraca do Polski. Taką informację podał Polski Związek Narciarski. To nie oznacza zwolnienia Macieja Maciusiaka z roli trenera polskiej kadry, bo Austriak zajmie się koordynacją.

0: koordynacją całego systemu szkolenia.
1: SK Kraków News.
2: Kasia Smakowska. 30 milionów złotych są winni gapowicze z Małopolski, podaje Krajowy Rejestr Długów. Rekordziści w Krakowie są zadłużeni nawet na ponad 100 tysięcy. Wielu dłużników to osoby w kryzysie bezdomności, mówi Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego.
3: Powinny swoje zadłużenie spłacać. Niemniej doskonale wiemy, że najprawdopodobniej nigdy tego nie zrobią.
2: A 200 złotych to kara za brak biletu w krakowskim MPK. Kraków Airport obsłużyło w kwietniu 1 200 000 pasażerów. To o 13% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku. Przypomnę, że dla podróżnych otwarty jest już nowoczesny terminal wspierający.
4: Imprezka.
5: Imprezka. Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Zabieramy Was na najlepsze imprezki tego sezonu. Już za chwilę ktoś z Was dostanie podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Jest jeszcze jedna świetna informacja. Poniedziałek już prawie zaliczony. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Powrót po majówce to rzeczywistości zaliczony, także słuchajcie, gorzej już na pewno nie będzie, teraz już będzie z górki i takie relaksujące hity na czasie na dobry wieczór. Coldplay.

0: Shawn Mendes w Radiu SK. To są hity na czasie, na dobre zakończenie poniedziałku. 11 minut po godzinie 18, a my wam możemy załatwić dobre rozpoczęcie sezonu koncertowego. Tylko w Radiu SK takie rzeczy. Mamy podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie. To już 15 maja i to będzie wielkie The Best Of. Mata zagra wszystkie swoje największe hiciory, na przykład ten, w którym o maturze śpiewał.
1: 10 godzin do maturki, baby, co ma być, to będzie. Bałem się tygodnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: I tak z ciekawości, słuchajcie, sprawdziłem, ile Mata miał na maturze. Okazuje się, że on wcale się nie uczył aż tak źle, nie był aż takim buntownikiem, jak się może wydawać. Miał 87% z matmy i 90% z polskiego. Ale przypomnę, o Radiu SK też Mata nawijał.
2: Nie, jak już to przesłuchałeś, weski gorącej 20, to już wiesz, że się nie oprzesz aż tak gorącej 20 jak ja.
0: I jeżeli wy też nie możecie się oprzeć gorącej 20 i biletom nam koncert Maty PGE na PGE Narodowym 15 maja, no to wpadajcie na SK.pl, bo przez cały ten tydzień rozdajemy wam te zaproszenia. Dużo ich dla was mamy o różnych porach dnia. SK.pl, tam darmowe zgłoszenia. A ja już za chwilę kogoś z was wyślę na ten koncert. To jest właśnie Radio SK. Aleksandra Stan już teraz.

0: Candy Dust i Harris. To jest Radio SK. Tu się zaczynają wszystkie hity i najlepsze imprezkowe wspomnienia. Razem ze mną teraz Wiktoria. Cześć, Wiktoria.
1: Dzień dobry.
0: Prawdopodobnie jedna z największych fanek Maty na świecie, że to się zgadza.
1: Zdecydowanie.
0: Który kawałek lubisz najbardziej, którego słuchasz od podstawówki? Chwal się wszystkim.
1: 100 dni do matury kibicuję mi od podstawówki.
0: I ty się identyfikujesz z tymi słowami, uwaga. Nie, czekaj, nie włączyłem. O, teraz będzie Mata. O, uwaga.
2: Bałem się tygodnia od roku, ale dzisiaj czuję się nieźle.
0: Ty też się bałaś. I jak się teraz czujesz? Opowiadaj wszystkim, bo Wiktoria dzisiaj napisała pierwszą maturę.
1: Dzisiaj czuję się już super. Cały stres wszedł, wszystko ładnie siadło i
0: To ile?
1: Można się cieszyć, nie ma czego się bać.
0: W ile procent celujesz? Bo słyszałem, że Mata to miał 90 na polskim.
1: Może nie tyle co Mata, ale też tyle celuje wysoko.
0: Wow, no to gratulacje, słuchaj. To teraz potrzebujesz czegoś tak na odstresowanie, żeby po tym całym stresie, jak już się te matury skończą, żeby po prostu iść się wyszaleć i o maturze zapomnieć. Zwłaszcza, że zaczęłaś najdłuższe wakacje życia.
1: No, zdecydowanie potrzebuję się odstresować.
0: Słuchaj, to ja już ci teraz tę niespodziankę załatwiam, to odstresowanie, bo już teraz na antenie Radia SK zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja.
1: Jezu. Dziękuję.
0: No proszę bardzo, a kogo byś zabrała, skoro to jest podwójne zaproszenie?
1: Swojego brata Nikodema.
0: No to słuchaj, my już do Nikodema dzwonimy. Czekajcie, mi tu Wiktoria Halo, halo? Halo, halo, czy dodzwoniłem się do Nikodema? To jest Radio SK, Łukasz Zduńczyk. Cześć, Nikodem.
3: Cześć.
0: Gadałem przed chwilą z twoją siostrą, która dzisiaj pisała maturę.
3: Aha, tak.
0: No i ona bardzo lubi matę. Słyszałeś o tym, że ona lubi matę? Czy ty potwierdzasz w ogóle? Czy ona mnie nie oszukuje?
3: Lubi matę. No, lubi.
0: I słuchaj teraz, bo ja przez przypadek się z Wiktorią rozłączyłem, ale już ją tutaj namierzam na antenie Eski, bo Wiktoria chciałaby ci coś teraz bardzo ważnego przekazać. Halo, Wiktoria, jesteś? A, nie ma jeszcze Wiktorii, słuchaj. Wiktoria mi uciekła, ale trzymamy cię w niepewności. Halo, Wiktoria, jesteś?
1: Jestem.
0: No to chwal się teraz bratu, jaką masz niespodziankę.
1: No, zgarniamy bilety na narodowy, na matę.
4: O!
0: Słyszysz to?
1: No.
3: Ale czad. Super. No to jest mocne.
0: Bardzo
3: ale
0: mocne.
3: Ale akurat maturę.
0: Jak już będzie po maturze, po najważniejszych egzaminach będziecie się bawić na koncercie Miał, Maty. Tak. Wszystkiego dobrego, dobrej zabawy
3: wow,
0: życzę.
3: Super, dzięki.
1: Dziękujemy.
3: Wow. Mega.
0: Trzymajcie się, cześć.
3: No, trzymajcie się, pa. Wow.
5: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
5: I po reklamie.
8: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun

0: Ładowanie baterii po poneedziałku rozpoczęte. Måneskin w Radiu SK to są hity na czasie. A jeszcze tak wracając na chwilę do matury, to jest prawdopodobnie najpopularniejszy maturzysta aktualnie w naszym kraju. Oskar Pietuszewski, młody polski piłkarz z FC Porto, przyszła gwiazda polskiej piłki, wielka nadzieja. Jeszcze w sobotę świętował Mistrzostwo Portugalii z FC Porto, a dzisiaj przyleciał do Białegostoku na maturę. I teraz po internecie krąży jego zdjęcie z kumplami z klasy, jak tak stoją przed szkołą. I on się bardzo wyróżnia, słuchajcie, bo jako jedyny ze wszystkich chłopaków ma jasne sportowe buty. No w końcu piłkarz, prawda? Ale ja myślę, że też on jako jedyny z klasy się maturą nie stresował, bo nawet jakby nie zdał, to coś mi się wydaje, że jakoś sobie bez tego papierka poradzi.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy do pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie.

Iban w Radiu SK. Z nami można odpocząć po ciężkim poniedziałku, wyluzować i się tak kołysać lekko. Za 6 minut będzie godzina 19. No to może podsumujmy ten dzień, skoro on już się kończy. Mam pytanie do was. Jaki egzamin dojrzałości dzisiaj zdaliście? I wcale teraz nie pytam o maturę. Ja pytam o egzamin z życia. Każdy z nas codziennie taki egzamin zalicza. No może po majówce wyjątkowo, mimo wszystko udało wam się wstać po pierwszym budziku. Nie dość, że zawieźliście dziecko do przedszkola, to może jeszcze na czas do pracy zdążyliście. Może coś w urzędzie udało wam się załatwić. Ja się wam pochwalę, słuchajcie, że ja się dzisiaj sam osobiście zapisałem na badania medycyny pracy. I nie prosiłem o pomoc mamy ani narzeczonej, tylko sam to zrobiłem. Jestem z siebie niesamowicie dumny. Wy też się chwalcie głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaki egzamin z życia dzisiaj zaliczyliście? Śmiało się chwalcie. A ja za chwilę do was wracam z hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Wow, panie Burnejka, a ile pan wyciska?
2: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
1: Ha, i nie ma lipy.
2: Hej, to był mój tekst.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499 zł. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
2: No i nie ma lipy, no.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest.

0: wiele innych. Wybieraj najlepsze okazje spośród kilkudziesięciu marek. Wpadnij do Faktory Kraków i poczuj klimat Jungle Night.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Teraz SK łączy pokolenia w nowym programie SK Reakcje.
6: Tu seniorzy sprawdzają, czym żyją młodzi.
7: Sformowanie Gen Z.
8: Pokolenie młodych.
9: Tak mówisz? Trzeba angielski znać.
6: A młodzi odkrywają to, co dla starszych oczywiste.
10: No można się zakochać, nie?
11: Nie, no tak.
6: SK Reakcje. Oglądaj, komentuj i reaguj z nami.
4: Włącz, kiedy tylko chcesz. Szukaj SK Reakcje na YouTubie.
6: Hanczak, zapraszam.
12: I po reklamie.
13: Kraków na czasie.
14: Szukacie niebanalnego prezentu lub chcecie zacząć przygodę z kolekcjonowaniem? W ten weekend w Pałacu Potockich Targi Młodej Sztuki. To okazja, by bez galeryjnego dystansu spotkać ponad 70 artystów z całej Polski. Kupicie tam wszystko, od unikatowych wlepek i zinów za kilka złotych, po profesjonalne rzeźby i płótna nagradzanych twórców. Wstęp jest wolny, na drzwi otwarte dla każdego, niezależnie od wiedzy o sztuce czy grubości portfela.
15: Muzyką się żyje.
16: Wszystkie hity zaczynają się w Esce i dlatego już za chwilę gram wam gorącą nowość od Madonny i Sabriny Carpenter. Ale to nie koniec muzycznych niespodzianek w dzisiejszej imprezce. Kiskam, Podryw Roku, Szafi, Rioret de Mar czy Falochrony. Te hity chyba muszą się pojawić 15 maja na PGE Narodowym w Warszawie. To właśnie tego dnia wystąpi tam Mata, a że to koncert pod hasłem The Best of Mata, no to hity tam muszą być. Na koncert zaprasza oczywiście Radio Esca i mamy dla was bilety, jest ich naprawdę dużo. Szukamy największych fanów Maty na świecie. Zgłaszajcie się na sk.pl, no i słuchajcie Radia SK, bo przez cały ten tydzień zasypujemy was biletami na Matę. Mata na Narodowym zagra dwa koncerty, drugi dzień później, czyli 16 maja, z zupełnie inną playlistą. 2 miliony ludzi zobaczyły koncert Shakiry. Artystka w weekend wystąpiła na słynnej Copacabanie w Rio de Janeiro. Co jakiś czas organizowane są tam darmowe koncerty wielkich gwiazd. Występ Shakiry dzięki frekwencji przeszedł do historii jako jedno z największych muzycznych wydarzeń na świecie. Artystka wykonała piosenki z ostatniej płyty, ale i największe hity jak Waka Waka czy Hips Online na czele.
15: Imprezka.
17: Imprezka.
16: Egzamin dojrzałości to nie tylko matura. Takie egzaminy mamy codziennie, prawda Natalia?
18: Ja dzisiaj zdałam egzamin dojrzałości, ponieważ zrobiłam bardzo dobry obiad. W międzyczasie ogarnęłam dziecko i jeszcze zdążyłam posprzątać dom.
16: W imieniu twojego faceta dziękuję. On się musiał nieźle spiąć, żeby w odpowiednim momencie wrócić do domu, jak już wszystko było ogarnięte. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
19: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość,

0: bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostać.

stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką, za nimi nowa tajna kara.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Armin van Buuren, ten gość w każdy piątek po 22 przejmuje na antenę Eski i gra swój set w programie Eska Live Remix. A teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No takiego grubego połączenia to jeszcze nie było, słuchajcie. Ikona popu i chyba jedna z najpopularniejszych artystek na świecie obecnie łączą teraz siły. Madonna i Sabrina Carpenter wypuściły wspólny numer, a po raz pierwszy pokazały go światu na festiwalu Coachella, o którym teraz mówi cały świat. A jak takie dwie wielkie gwiazdy łączą siły, to jest, słuchajcie, recepta na hit, który podbije playlisty na całym świecie, a my w Radiu SK takie dobre numery wam gramy. Z nami niczego dobrego nie przegapicie. Bring Your Love już teraz w Esce. Dziewczyny z kulturką teraz wam się przedstawią.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Gramy takie hity, które odczarowują poniedziałek i to są dobre numery, że aż Adi się zapytał, co to za numer.
1: O, co to za nowość, bo fajnie brzmi.
0: A to Oscar Matt Kay i coś czuję, że ten numer będziemy grali częściej, a wy się chwalicie, jakie egzaminy z dojrzałości wam się dzisiaj udało zdać, bo egzamin dojrzałości to nie tylko matura. Matura to nic. Mamy trudniejsze sprawy do załatwienia czasami. Daniel w tej sprawie.
2: Dzisiaj zdałem egzamin dojrzałości, ponieważ poszedłem do szefa i załatwiłem sobie urlopik na piątek, czyli czekamy kolejny długi weekend.
0: No brawo, ale prawdziwy egzamin dojrzałości to dopiero przed tobą, bo żona już tam myśli, co ci tam wykombinować, co ci źle zlecić na ten przedłużony weekend.
3: Promocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem. No życie bez korków. Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
9: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
8: A to już sprawi.
10: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
9: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: wanna dance.
1: I tak nam przyjemnie płynie. Poniedziałkowy wieczór, BTS i gorąca nowość na antenie Radia SK. Za 18 minut 20, czyli to już jest taka pora, że maturzyści pewnie już usłyszeli 20 tysięcy pytań. No i jak tam było na maturze? Ja mam słowa otuchy, nieważne jak wam pójdzie matura, to i tak, słuchajcie, o niczym nie świadczy. Przypomnę tylko historię z 2013 roku. Znany naukowiec, dr Tomasz Rożek, analizował na maturze swój własny tekst i miał tylko 70%. Także słuchajcie, to jest wynik z matury, to jest jedna wielka loteria. Rozwiązywanie zadań maturalnych to trochę jak rozmowa z obrażoną drugą połówką, nie? Domyśl się.

No same problemy z tym ślubem. Taylor Swift w Radiu SK to są hity na czasie. Podobno jest spore zamieszanie z weselem Taylor Swift. Podobno i miejsce się zmienia, i data. Początkowo miał być 13 czerwca tego roku, teraz już się mówi o 3 lipca. Na początku impreza miała się odbyć w Rhode Island, teraz mówi się, że to jednak będzie Nowy Jork. I podobno, słuchajcie, jeszcze przyjaciółka Taylor Swift się na nią obraziła, bo Taylor Swift jej jeszcze nie zaprosiła, więc tamta się na nią wkurzyła. To ja się boję pytać, co będzie, jak przyjdzie czas na ustalanie, kto gdzie siedzi, żeby ustalić tak ciocie jedną z drugą, żeby się nie pogryzły. Ale to jest wbrew pozorom dobra informacja, bo to oznacza, słuchajcie, że nieważne, ile kto zarabia, jak kto jest sławny, każdy ma te same problemy przy organizowaniu rodzinnej imprezy. Peska.

0: Nową, w nowym serialu Młody Sherlock.
1: Sherlock Holmes.
2: James Moriarty.
0: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
3: Wyjdziemy stąd. Razem.
0: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Kraków na czasie.
8: Czy sztuczna inteligencja oduczy nas myślenia? Już niedługo Kraków stanie się światową stolicą nauki. 19 maja ruszy Copernicus Festival, którego tegorocznym hasłem jest złożoność. W Muzeum Inżynierii i Techniki pojawią się absolutne gwiazdy, m.in. John Hawkes. Porozmawiamy o ewolucji człowieka, czarnych dziurach i tajemnicach naszej świadomości. Eventy w ramach festiwalu są bezpłatne, więc jeżeli chcecie zrozumieć, jak działa świat, zarezerwujcie sobie czas.
9: Muzyką się żyje. BDS2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDS-a i Mai Mecan ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio w eskowej rap 20. To charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował, przypomnę, on całą lawinę dobrych wydarzeń, m.in. słynnego rekordowego live'a i zbiórkę Łatwoganga. Czy dziś ten hit będzie na szczycie? Od was zależy. Głosujcie na sk.pl i słuchajcie Rap 20 w Radiu SK po 23. Zapraszam, Mati Fuczyło. A w Wiedniu zaczęły się pierwsze próby do tegorocznej Eurowizji. Po raz pierwszy na wielkiej scenie stanęła wczoraj nasza reprezentantka Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Na razie nie można publikować zbyt wielu materiałów z prób. Pojawiło się raptem kilka oficjalnych zdjęć, no i taki mały fragment występu, ale wiadomo, że skupi się on na monumentalnym rekwizycie. Eurowizja już w przyszłym tygodniu, a o wszystkim piszemy na bieżąco na sk.pl.
10: Imprezka. Imprezka.
9: A tymczasem punktualnie godzina 20, no to słuchajcie, teraz już można poświętować, że przetrwaliśmy ten poniedziałek, jakoś wróciliśmy do życia po tej majówce i proszę bardzo, za równy miesiąc kolejny długi weekend. A w Radiu SK już teraz nówka sztuka od Bibi Rexy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: U nas zawsze najlepsze nowości, nowy hymn męskiego grania. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to najstarszy maturzysta w naszym kraju. Jest o nim głośno już od kilku lat i w tym roku znowu pisze maturę. Pan Józef z Kalisza ma 87 lat, przez ostatnie 2 lata mu się nie udało, ale liczy, że do 3 razy sztuka i tym razem uda mu się zaliczyć egzamin dojrzałości. Tak, wiem, że niektóre kobiety powiedzą, że faceci to nigdy nie dojrzewają, ale trzymamy kciuki za pana Józefa, żeby się tym razem udało. A wy dawajcie znać głosówkami na eskowym messengerze, jaki dzisiaj egzamin dojrzałości zaliczyliście. Dawajcie znać tak, jak Adam to zrobił.
2: No ja dzisiaj znalazłem pracę kierowca tira. Jutro na 5 idę do pracy.
1: No to Adam, szerokości życzymy, a wy też się nagrywajcie na messengerze Radia SK. A ja gram hity na czasie, które zatrzęsą kabiną. Już teraz dodające energii, ale...

0: ale przyjemnie się tego słucha. Taki rozluźniający, miły dla ucha numer. Dobry na wieczór, można odpoczywać. To jest Radio SK. To są hity na czasie, a to nowość od zespołu LOR. Zbieramy teraz wasze egzaminy dojrzałości, które dzisiaj udało wam się zaliczyć. No i Monika się chwali, że ona jest z siebie bardzo dumna. Ona zdała egzamin z życia, bo ona wlała płyn do spryskiwaczy w samochodzie. Mąż dzisiaj w pracy, kontrolka się w samochodzie zaświeciła, więc Monika co? Otworzyła maskę, wlała płyn i załatwione, prawda? Znaczy tutaj będzie tak trochę tak jak z maturą, prawda? Dopiero później się okaże, czy egzamin pozytywnie zaliczony, prawda? Jutro podczas podróży do pracy. Czy przypadkiem olej silnikowy nie został rozrzedzony?
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest dealer Toyota Dobrygowski w Modlnicy, oferujący nową Toyotę RAV4.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Szukasz nowego auta w doskonałej cenie? Peugeot 2008. To nowoczesny SUV, który łączy elegancki styl, technologię i komfort codziennej jazdy. Wyposażony w nowe systemy wspomagające, usługi łączności i iCockpit. Idealny do miasta i na weekendowe wyjazdy. Czeka na Ciebie już od 89 900 zł w Renoma Auto Wieliczka. Zapytaj o szczegóły i umów się na jazdę testową w Renoma Auto.
10: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Marcin, skąd takie auto? Szef dał podwyżkę?
13: Nie, kupiłem Jetour za 107 tysięcy.
12: Ten SUV, co kradnie całe show na parkingu?
13: Dokładnie. 7 lat gwarancji i full wypas. Teraz wszyscy myślą, że śpię na kasie.
12: A gdzie go dostanę?
13: W AA Car. Mają od ręki. Kredyt 50 na 50, RRSO 0% i ubezpieczenie za złotówkę.
12: Jetour. Twój nowy SUV czeka w salonach AA Car. Kraków Jasnogórska 135A oraz Jawornik 90 koło Myślenic. Szczegóły na aacar.pl.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
20: I po reklamie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w imprezce w Radiu SK. No my jesteśmy jak taki dobry kumpel, który zawsze chętnie się z wami na jakąś imprezkę wybierze. Na przykład na koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Z nami możecie przeżyć wielkie show tego artysty w stolicy Holandii. Już 16 maja zagra w Amsterdamie i wy tam będziecie. Mamy dla was podwójne zaproszenia. Załatwiamy też przelot i nocleg dla dwóch osób. A żeby takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy wpaść na sk.pl i tam się za darmo zgłosić. My codziennie we Wrzuć na Los szukamy największego fana Harry'ego Stylesa na świecie, ale zanim zgarniecie bilety, to musicie pobić wszystkich zawodników w quizie wiedzy na temat Harry'ego Stylesa. I to są bardzo ciekawe pytania, słuchajcie. Ja się na przykład ostatnio dowiedziałem, słuchając Wrzuć na Luz w SC, że Harry Styles ma szwagra Polaka. Nazywa się Michał Młynowski, który jest partnerem starszej siostry Harry'ego Stylesa. Także słuchajcie Eski, no i zgłaszajcie się na sk.pl po bilety.

to tuturuturu, to niebezpiecznie szybko wchodzi do głowy i w niej zostaje. Stary hit w odświeżonej wersji. Hit sprzed 24 lat. Milky i David Guetta na antenie Eski. Mamy też dla was dużo dobrego rapu. Po 23, jak zawsze w poniedziałek, startuje Rap 20. Tydzień temu na szczycie numer, który wstrząsnął polskim internetem, bo od niego tak naprawdę zaczęła się wielka zbiórka dla dzieci chorych na raka u Łatwoganga. Ciągle tutaj jestem od BDS-a i Mai Mecen. Jeśli chcecie, żeby ten numer został na miejscu pierwszym, no to wpadajcie na sk.pl i tam głosujcie. No i słuchajcie, Rap 20 w Radiu SK po 23. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda.
3: Laureat Grammy.
2: Ikona pop.
3: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry.

0: Pany mnożnik to wyższa wygrana.
1: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
2: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
1: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci!
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To jest to. Do autobusu w kapciach, potem wszędzie tramwajem.
5: No życie bez korków.
4: Sklepy pod domem, a na spacer nad rzekę, na ryby, na grzyby.
6: No ja bym chciała to zobaczyć. Tak wiesz, wejść, poczuć energię miejsca.
4: A to już sprawia sprawi.
7: Sprawi mieszkania gotowe w tym roku. Osiedle Dolina Prądnika. Dzień otwarty na budowie i specjalne rabaty na wybrane mieszkania. 7, 8 i 9 maja. Kraków, ulica Glogera 30. Przyjdź i zobacz finisz budowy.
6: Szczegóły na www.osiedledolinaprądnika.pl.
8: 3,17,41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8,11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 270 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: I po reklamie.
14: Kraków na czasie.
15: Krakowscy rzemieślnicy wychodzą z cienia. Już 15 maja w Muzeum Krakowa otwiera się wystawa Kunszt i Fach, która pokaże fascynującą drogę od ucznia do mistrza, od XVI-wiecznych garncarzy po współczesnych fachowców. Ale to nie tylko historia. Miasto ogłosiło start bonu rzemieślniczego. Od lipca krakowianie będą mogli dostać do 100 zł dofinansowania na naprawę butów czy zegarka. To świetna okazja, by wspierać lokalne pracownie i wybierać jakość zamiast masówki.
16: News. Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
17: Cześć, bardzo mi miło.
16: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
17: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż agresywny. Zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
16: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
17: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
16: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
17: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu być sobą.
16: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
17: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
16: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w Gorsecie.
17: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że...

0: Może, no już słyszę, czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść. Powiem to jest bardzo
0: ci,
1: istotne.
0: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
0: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
0: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie no pełne fałszu i gdzieś
1: tam. A czy o takiej dulszczyźnie mówisz?
0: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
0: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną. I ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
0: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że
2: parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
2: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
2: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców, wszystko można tak, po prostu pokazać.
2: Tak, tak, właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
2: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
2: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę, no, bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
2: No niestety
1: tego
2: nie.
1: Backgroundu.
2: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej
2: bolewa.
1: Szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
2: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
2: jak
1: no,
2: najbardziej
1: trochę kalendarza
2: jest.
1: Nie starczy.
2: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
2: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
2: tak,
1: w twoim przypadku.
2: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
2: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
2: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach savoir vivre.
2: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
2: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
2: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
2: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
2: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Nie czyli trochę to... bez planu, ale tak. Jednak powstało.
2: Tak, tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
2: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci, żeby takie im się rodziły. Na jedzą. Albumy.
2: Na jedzą.
1: Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
2: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, między innymi na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
3: SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
4: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania. Rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z ich powodu, informuje Małopolski Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
5: Z roku na rok lekarze wystawiają coraz więcej zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Tylko w 2025 roku w Małopolsce z tego powodu wystawiono niemal 124 tysiące zwolnień. Dla porównania w 2022 roku było ich 90 800. Rośnie również liczba dni absencji chorobowej wystawiona w związku z zaburzeniami z tej grupy. W 2025 roku w naszym regionie przekroczyła ona 2 miliony 100 dni. W 2022 roku natomiast było to niecałe 1,5 miliona dni. W całym kraju w ubiegłym roku lekarze wystawili ponad 1 700 000 zaświadczeń lekarskich z powodu zaburzeń z tej grupy. Ubezpieczeni spędzili na tych zwolnieniach 34 miliony dni absencji chorobowej. Z kolei dla porównania w 2022 roku wystawiono 1 300 000 takich zwolnień na 23 miliony 800 000 dni absencji chorobowej. Do tej grupy chorobowej zaliczone są m.in. depresja, schizofrenia, nerwica, zaburzenia nerwicowe i zaburzenia osobowości oraz reakcje na ciężki stres. W 2025 roku w Małopolsce niemal 36 tysięcy zwolnień lekarskich wystawiono z powodu reakcji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Niemal 25 tysięcy w związku z innymi zaburzeniami lękowymi. Na trzecim miejscu były epizody depresyjne. Z tego powodu wystawiono 23 300 zwolnień.
4: Mówiła Anna Szaniawska, rzeczniczka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Małopolsce.
3: SK Kraków.
4: Dwa lata temu wycofali się z rozgrywek, a na koniec tego sezonu świętują awans. Siatkarze krakowskiego Hutnika wracają do drugiej ligi. Klub, który w przeszłości dwukrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski, odbudowuje swoją pozycję na siatkarskiej mapie kraju.
6: No myślę, że przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że myśmy z tej drugiej ligi się wycofali ze względu na to, że no finansowo nie było dobrze, więc po dobrym sezonie, gdzie graliśmy turniej półfinałowy o pierwszą ligę u nas, musieliśmy się wycofać. Poszliśmy do tej ligi niżej, ale no między innymi po to, żeby te finanse jakby no zabezpieczyć, spłacić długi jako klub. No i udało się w tej trzeciej lidze fajnie pograć w pierwszym sezonie, bo to było rok temu praktycznie ostatnim meczem, nam brakło jednego punktu, żeby być w tych dwóch najlepszych drużynach, które wychodzą dalej. Na kolejny sezon wzmocniliśmy się jeszcze zawodnikami, którzy w przeszłości grali u nas, jak Michał Krzyżak, kapitan, ale poszedł do drugiej ligi. Do Andrychowa wrócił do nas, no i no nie ukrywam, że też był motorem takim napędowym tego zespołu. Udało się pozyskać, może nie przez przypadek, ale też reprezentanta Meksyku na libero, który po prostu ma tą drugą połówkę swoją i mieszka na Śląsku i szukał klubu, żeby się gdzieś zaczepić.
7: No ktokolwiek by myślał, w Meksyku też się w siatkówkę gra.
6: Gra się i to na całkiem niezłym poziomie. Zresztą Meksyk ma szansę i na Mistrzostwa Świata, jeżeli dobrze wypadnie w turniejach, a za rok są Mistrzostwa Świata między innymi w Krakowie. Więc kto wie, czy Hiram nie będzie reprezentował Meksyku i nie zobaczymy go na Tabonarenie. To samo jest zresztą z innymi zawodnikami, którzy tak jak z Ukrainy przyjechali do nas i grają, więc no ten skład udało się powiedzmy zrobić taki, żeby powalczyć o awans w tym sezonie i to było powiedziane przed sezonem, że każdy inny wynik niż awans będzie po prostu traktowany jako porażkę. No i dźwignęliśmy to. Dźwignął to sztab, dźwignęli to zawodnicy przede wszystkim. Mecz z Przeworskiem był meczem już przyjaźni, ale też trzeba zaznaczyć, że nie odpuściliśmy. Oni również jakieś wiadomo zmiany były, ale no nam się marzyło, żeby wygrać i tak naprawdę całą ligę rozegraliśmy z jedną porażką, gdzie wygrywaliśmy 2-0 w derbach z Wawelem u nich na hali. Przegraliśmy to 3-2 i to był jedyny zespół, który nas w tym sezonie pokonał.
7: Sportowo, która drużyna była taką najtrudniejszą w przestrzeni tych kilku miesięcy? Taka drużyna, która no, przysporzyła wam najwięcej problemów z racji tego, w którym miejscu się znaleźliście z Przeworskiem, to co, Przeworsk byłby takim zespołem albo jednym z tych zespołów?
6: Myślę, że tak, gdyby to był mecz decydujący o awans, myślę, że byłoby ciężko, natomiast z perspektywy całego sezonu, a w zasadzie z turnieju półfinałowego, gdzie po dwóch meczach wygranych graliśmy z Akademią Dęblin, która teoretycznie miała szansę, żeby być na jednym z promowanych miejsc, czyli też były cztery drużyny, dwie wychodziły. Dęblin musiał z nami wygrać bez straty seta i prowadził z nami 2-0 i 15-10 w trzecim secie. Także można powiedzieć, że no gdybyśmy ten mecz przegrali, to by było po sezonie. Także widać, jak sport może być nieprzewidywalny. My tego seta z 15-10 wyciągnęliśmy cały mecz na 3-2. No i tak naprawdę trzeba powiedzieć, że tu wielki szacunek dla drużyny, że przede wszystkim psychicznie to robiliśmy.
7: Myśląc o Hutniku, już mówię tak stricte bardziej historycznie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu to był klub, który na wielu innych płaszczyznach sportowych, nie tylko siatkarskich, był no, w top 3 kraju, bo przecież medale mistrzostw Polski siatkarskich nie wzięły się znikąd. Do tej pory wszyscy wspominają Tomasza Fornala, który stąd wyruszył w wielki świat siatkarski. Teraz jest już medalistą olimpijskim. Ciążyła też na was taka presja samego ciężaru odpowiedzialności za klub, który chce gdzieś odbudować tą swoją starą pozycję właśnie między innymi w takich sportach zespołowych jak piłka nożna, siatkówka czy piłka ręczna.
6: Presję nadawaliśmy za tak naprawdę sami, bo to nie było powiedziane, że nie wiem, na przyszły rok mamy obiecane 2 miliony, jak nie awansujemy, to jest po temacie, nie?
7: Tak, nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o pieniądze, nie?
6: No, na pewno stworzyliśmy zespół i presję sobie sami nadawaliśmy. W zasadzie tak jak wspomniałem wcześniej, na początku patrząc na skład, jaki mi się udało zebrać, wiedziałem, że tu tylko awans może być sukcesem, resztę wszystko będzie porażką, ale takiej presji jakby odgórnej, czy tak jak pan wspomniał, historycznej, to nie, bo przecież wiemy, kto się z Hutnika wywodzi. Chłopaki cały czas nam kibicują, Marcin Komenda, obecny reprezentant Polski, też tutaj przecież zaczynał i trzymał kciuki i pisał do mnie, jak byłem na turnieju, że nawet ogląda i jest z nami i kibicuje, także to są na pewno fajne momenty, natomiast no my nie ukrywamy, chcemy wrócić na wyższą siatkówkę, ale tutaj no sam klub nie pociągnie tego, tu się musi miasto włączyć, być, mi się wydaje, tak konkretnie i możemy rozmawiać wtedy o czymś naprawdę fajnym.
7: A Hutnik ma dom już sprawdzony przez siatkarską Plus Ligę, bo przecież jeszcze nie tak dawno Barką Karzany, który wprowadził się na polskie podwórko, grał właśnie przy suchych stawach, więc już też jesteście rozegrani z takim obiektem, który może akustyka nie do końca, ale jak najbardziej te wszystkie warunki związane z siatkówką, czyli wysokość stropu, szerokość, długość boiska, jak najbardziej są zachowane.
6: Dokładnie, tym bardziej, że przy COVID-zie, kiedy hale były pozamykane, Puchar Polski finał, ten Final Four, tak zwany Pucharu Polski, był właśnie rozgrywany na suchych stawach, czyli cztery najlepsze zespoły w Polsce grały tam. A przez to, że nie było kibiców, też nie było sensu organizować na większej hali. Ona jest bardzo dobra do siatkówki. Na pewno na poziom pierwszoligowy, gdzie powiedzmy to już jest ogólnopolska liga, jest halą, która na pewno nadaje się. I no nie ukrywam, że też naszym atutem, bo przy zwiedzaniu innych hal w tej pierwszej lidze małopolskiej, no natykaliśmy się na niektóre mniejsze hale. Więc przeciwnik jak przyjechał tutaj w ramach rewanżu, no to musiał chwilę popracować na tej hali, żeby się odnaleźć.
7: A jak się patrzy na zespół, kiedy jest się w jego środku, jest się na parkiecie, a kiedy potem obserwuje się go już raczej z perspektywy trenerskiej ławki, bo przecież jeszcze nie tak dawno był pan grającym asystentem trenera, później został pan pierwszym szkoleniowcem Hutnika. Czuć zupełnie inne emocje, czy może one są większe, kiedy patrzy się z boku i nie może się pomóc jeszcze dotychczas kolegom, teraz to już podopieczny?
6: No jest coś w tym, że ciągnie zawodnika, który gdzieś z boku chętnie by jeszcze ten sprzęt do końca ubrał i wyszedł na boisko. Natomiast no też sobie trzeba dać sprawę, że miejsce przejmują młodsi, zdrowsi. Natomiast no jest takie uczucie, że jak jest jakaś niemoc na boisku, no to fajnie by było pokazać swoje zagrania dawne i tak dalej, ale to są tylko emocje. Później jak się na chłodno popatrzy, no to jednak dużo pracy jest z boku. Poza tym jak byłem grającym trenerem czy w Kętach, drugim trenerem czy tutaj, to jednak też stał i pierwszy ten z boku, więc widział, a podziwiam tych, którzy są jakby pierwszymi trenerami, tak jak Paweł Samborski w Wawelu, bo jednak z perspektywy boiska być pierwszym trenerem to jest bardzo ciężkie zadanie, dlatego że z boku dużo więcej elementów widać, a jednak jak się jest na boisku cały czas, no to się też zajmuje ktoś swoją grą, a tu trzeba patrzeć jednak na innych zawodników i na swoich działaniach. Często no, nie koncentruje się tak pierwszy trener jakby mógł, więc no, uważam, że pierwszy trener z boku na pewno ma łatwiejsze zadanie niż ten grający.
7: No i warto powiedzieć, że w ogóle takie duże święto w Krakowie, jeżeli chodzi o siatkówkę, bo nie dość, że Hutnicy, to jeszcze drużyna żeńska Sparta będzie grała w drugiej lidze. Natomiast jeszcze co do samego Hutnika, łatwym jest albo trudnym sprowadzenie zawodników czy siatkarzy z zewnątrz do tak naprawdę czwartego poziomu rozgrywek, żeby zaproponować im możliwość gry w teoretycznie rokującym zespole, ale dalej jednak gdzieś trochę niżej w hierarchii, także słyszał o problemach Hutnika i tego, z czym się zmaga klub, z czym się zmaga drużyna, a później na czym bazować? To właśnie jest możliwość przedstawienia tego, kim możemy być za kilka lat, czy to, co już jesteśmy w stanie dać, to, że mamy obiekt, że mamy przede wszystkim Kraków, możliwość rozwoju, można pójść na studia, można pójść do jakiejś fajnej pracy, a przy okazji jeszcze pograć w siatkówkę, no i być może zagrać, jak już się okazało, w drugiej lidze.
6: Tak naprawdę sam pan odpowiedział. Kraków jest miastem, gdzie przyciąga przede wszystkim tym, czyli studiami, wielkością miasta, jakimś tutaj rozwojem. I oczywiście my się kojarzymy, zawsze byliśmy gdzieś, że w tej siatkówce się ten Hutnik przebijał. Sam miałem przyjemność w pierwszej lidze tu występować, byłem kapitanem i awansowaliśmy z drugiej do pierwszej i w pierwszej lidze żeśmy się wycofali. To był chyba 2016 rok czy 15, ze względu na finanse właśnie wtedy, ale no trzeba powiedzieć, że tu zawsze ludzie przychodzą właśnie na studia i czy nawet z innych miast. Już miałem telefony, że niektórzy zawodnicy to przyjeżdżają po prostu do pracy, zmieniają otoczenie i czy będą jakieś testy organizowane. Czyli już praktycznie rozniosło się, że będziemy grać w tej drugiej lidze i już są zapytania. No i nie ukrywam, że zawsze na tych testach czy przed sezonem lepiej, żeby był taki ból głowy niż taki, że nie uda się kogoś ściągnąć. Wiadomo, mniejsze ośrodki w innych miastach może mają łatwiej od gminy uzyskać pieniądze, bo nie ma tyle podmiotów sportowych, żeby te środki miasto mogło przekazać, tylko tam jest łatwiej, bo na przykład działają 2-3 kluby. No i te mniejsze miasta przyciągają wypłatami dobrymi, powiedzmy, tak? Ale no też zawodnicy sobie kalkulują, że gdzieś tam muszą dojeżdżać. Nie jest to tak komfortowe, że jednak jest wszystko tu na miejscu, nie?
7: Jeszcze co do tego siatkarskiego świata, bo chociażby przykład ostatni Jastrzębskiego pokazuje, że kiedy główny sponsor się wycofuje, to wszystko się sypie, wielki eksodus zawodników i klub, który stanowił o sile polskiej siatkówki przez lata, no teraz tak naprawdę waha się na granicy bytu albo niebytu. Hutnikowi to raczej na ten moment nie grozi i też mówimy troszeczkę o innej skali, ale nawet jeżeli już mówimy o możliwości utrzymania klubu na już takim centralnym szczeblu rozgrywek, czy to właśnie drugiej ligi, czy już może nawet wyżej, bo pewnie też macie aspiracje, żeby jednak iść do góry, a niekoniecznie osiąść gdzieś w tych realiach, w których się już znaleźliście. Jak też widzicie te najbliższe lata? Czy jest też taki niepokój, że no nie wiadomo, czy dowieziemy finansami, nie wiadomo też, jak sobie poradzimy w drugiej lidze, nawet jeżeli sportowo możemy być na dobrym poziomie, no to dalej gdzieś te niewiadome są i jeżeli planuje się przyszłość, to trzeba brać pod uwagę chyba wszystkie możliwe scenariusze.
6: W Krakowie zdecydowanie tak. To znaczy ja i w Wandzie Kraków grałem i ten klub się wycofał. I grałem w Hutniku i w Hutnik Wanda Kraków, było fuzje i tak dalej, no ale zawsze gdzieś nie można było tego pociągnąć do końca. Jedyny klub w Krakowie, który funkcjonuje i tak sportowo, no to jest AGH, który się sam finansuje. Można powiedzieć, nie musi mieć zewnętrznych sponsorów, bo jest to dość bogata uczelnia. Liczymy, nie ukrywam, na miasto, na to, co miasto ma wprowadzić, a ma wprowadzić po prostu taką ligę z miastem Kraków od drugiej ligi wzwyż. Każdy gdzieś tam z podmiotów reprezentujący gminę miejską Kraków ma oficjalnie dostawać pieniądze, plus jakieś tam sponsorskie rzeczy. Mamy nadzieję, że ktoś się włączy może z jakiejś miejskiej spółki, bo to tylko tak można robić. Na innych ośrodkach tak to wygląda. Miałem przyjemność też w Radomiu występować, gdzie było zawiązane stowarzyszenie. Tam było też 50-60 firm zrzeszonych, ale powiedzmy, niech te 50 firm daje po 1000 zł, czy nawet z tych 50 niech 30 daje po 2000 miesięcznie, no to już jest ogromna kwota. Finanse to jest taki aspekt, jak pan powiedział, choćby w Jastrzębiu. Nie da się bez pieniędzy zrobić wielkiej siatkówki, ale na siatkówkę na dobrym, drugoligowym poziomie przy wsparciu miasta, spółek i jakichś tam prywatnych sponsorów można nawet się pokusić o awans dla pierwszej ligi.
7: Takie plany, po zakończyliście ligę. Rozumiem, że teraz chwila odpoczynku dla wszystkich, dla sztabu, dla zawodników, no ale w pewnym momencie trzeba będzie zebrać wszystkich i powiedzieć sobie, no to następny cel, przygotowujemy się do drugiej ligi, więc jak to czasowo może wyglądać? Kiedy też pierwszy mecz w drugiej lidze Hutnika?
6: W sierpniu zaczniemy pewnie przygotowania, natomiast gdzieś w połowie września, nie wiem, no terminarz ciężko powiedzieć, jaki będzie, ale z tych poprzednich lat wiem, że mniej więcej w połowie września albo nawet w drugiej połowie zaczynał się pierwszy mecz. Mniej więcej koło 5-6 tygodni trzeba poświęcić na przygotowanie zespołu, rozegrać koło, nie wiem, 7-8 sparingów przedsezonowych, bo tak to mniej więcej zawsze jest. No i budować zespół, czyli zawodnicy teraz odpoczywają, natomiast sztab chwilę odpoczynku, no i mam nadzieję, wszyscy ludzie przy klubie ręce na pokład, zbieramy budżet, no i proponujemy tych zawodników, którzy już gdzieś tam powiedzmy są po jakimś kontakcie i weryfikacja może ich zdrowia i jak to będzie wyglądało w przyszłości, no i podpisywanie kontraktów, no i w sierpniu trzeba zacząć ostro.
7: Jakiś cel sportowy konkretny? Utrzymać się dobrze w drugiej lidze, czy już atakujemy czub tabeli?
6: Marzy mi się, żeby być na 12 zespołów w pierwszej szóstce, jako trenerowi na pierwszy rok, powiedzmy po tym awansie. Jest to cel realny, patrząc nawet na umiejętności tych obecnych graczy, których mam. Jeżeli będą jeszcze wzmocnienia, to jest jak najbardziej realny, tylko mówię, tu już zahaczamy o finansowy aspekt.
3: SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
4: Za nami kolejny protest przeciwników budowy trasy S7 z Krakowa do Myślenic. Protestujący z Krakowa, a także gmin Siepraw, Świątniki Górne i Wieliczka blokowali w czwartek zjazd z A4 na węźle łagiewnickim do Krakowa. Druga część protestu odbyła się na węźle Opatkowice. Mieszkańcy miejscowości, przez które może przebiegać S7, boją się wysiedleń.
8: Zapraszamy na pasy.
9: Piotr Cygan, Komitet Południe Krakowa przeciw S7. Problem wynika z faktu, że teren południa Krakowa został bardzo mocno zainwestowany. Politycy i generalna dyrekcja nie informowali zarówno społeczeństwa, jak i władz samorządowych o planach budowy nowego odcinka drogi przez tereny południa Krakowa. W związku z tym mieszkańcy Krakowa, chcąc osiedlać się na tych terenach, masowo występowali o pozwolenia na budowę, a gminy sporządzały plany zagospodarowania po to, żeby te pozwolenia na budowę wydawać. Finał jest taki, że brak informacji o tej drodze spowodował zabudowanie tego terenu, a teraz wysiedlanie tych ludzi pod nową drogę jest po prostu barbarzyństwem. W związku z tym nie da się południem Krakowa tej drogi przeprowadzić i nasze protesty zmierzają ku temu, żeby zwrócić uwagę zarówno polityków, decydentów, jak i też generalnej dyrekcji, że takimi rozwiązaniami jak zaproponowany zespół, który jest w naszej ocenie rozwiązaniem fasadowym, nie da się znaleźć nowych wariantów, nowych przebiegów. A te nowe przebiegi powinny iść szeroko od Krakowa na terenach, które nie są tak mocno zainwestowane jak południe.
10: Jesteśmy mieszkańcami gminy Siepraw, gdzie zaprojektowano budowę właśnie drogi S7, jak i łącznika BDI. Jako mieszkańcy gminy stanowczo się tym nie zgadzamy, gdyż jesteśmy najmniejszą gminą powiatu myślenickiego, jedną z najmniejszych gmin Małopolski. Gęsto zaludnioną, jest wielopokolejowe domy, wiele domów. Nigdy nie było żadnej rezerwy w naszym rejonie, w Sieprawiu, pod taką budowę. Zostaliśmy w listopadzie, to jest koszmar, co się dzieje i protestujemy, będziemy protestować. Nie ma zgody na tą drogę. To jest opóźniona inwestycja o 20 lat. Teraz, kiedy jest tyle domów, rodzin tam, które mieszkają, osiedla, domki, nie można budować drogi. To jest po prostu nie kosztem, tak ogromnym kosztem ludzkim.
11: Walczymy dla siebie i dla sąsiadów. Dla mojego dziecka, które protestuje od 5 lat, a wy jego dom był bezpieczny.
12: Jeden z wariantów zakłada wyburzenie 1/4 świątyni górnych i zbudowanie w tym miejscu parkingu, miejsca obsługi podróżnych. To jest po prostu skandal.
13: I uważa pan, że takie formy protestu są jak najbardziej zasadne i takie, które mogą być najskuteczniejsze?
12: Uważam, że nie. Skuteczniejszy byłby protest w Warszawie i palenie opon pod Sejmem albo ministerstwem.
14: Chcemy udowodnić, nikt nas nie chce słuchać, generalna, i chcemy udowodnić, że jeżeli się miasto zakorkuje, niech zobaczą, jak naprawdę będzie wyglądała S7, jeżeli będzie przebiegać przez Kraków.
13: Mamy kilka wariantów branych pod uwagę, to tak naprawdę chyba każda gmina będzie przeciw.
14: Żaden nam nie odpowiada. Żaden.
13: I sądzi pani, że takie formy protestu mogą rzeczywiście wpłynąć na decyzję?
14: Coś nam dać. Liczymy na to.
9: W zasadzie wszystkie warianty, które wychodzą na odcinku między węzłem Skawina a węzełem Bieżanów, ingerują w bardzo gęsto zaludnione tereny południa Krakowa. To jest bezprecedensowa inwestycja generalnej dyrekcji po terenie właśnie mocno zainwestowanym i taka inwestycja będzie rodziła protesty. Jeśli nie znajdzie się innych rozwiązań, tak jak powiedziałem, omijających szeroko Kraków i te tereny, to będziemy protestować do skutku i protesty będą narastać. Będą coraz bardziej uciążliwe zarówno dla ludzi, którzy tranzytem będą się przemieszczać do Zakopanego, jak i też mieszkańcom, którzy korzystając z południowej obwodnicy Krakowa przemieszczają się w ramach miasta.
4: A przy węźle łagiewnickim był nasz reporter Brian Bednarczyk.
3: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. To są newsy z Krakowa.
4: Przez rok nie zrobiono wiele, mówi brat zamordowanego w Krakowie doktora Tomasza Soleckiego, Rafał Solecki. 29 kwietnia minął rok od tragicznych wydarzeń w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Wciąż istnieją luki w prawie, mówił Rafał Solecki na spotkaniu Okręgowej Izby Lekarskiej.
15: Minął rok. Niestety moje odczucia są takie, że wbrew temu, co tutaj panem przedstawia, nie zrobiono wiele. To, o czym tutaj wspomnieliście przed chwilką, chociażby to, że lekarz w gabinecie prywatnym nie jest funkcjonariuszem państwowym. Czyli na przykład ja, pracujący w szpitalu z zakonu niefrontów, ale na kontrakcie. Będę zaatakowany w poradni, to mnie to nie obowiązuje. Ja nie jestem funkcjonariuszem państwowym, mimo że udzielam porady w ramach NFZ.
16: Co tak naprawdę się zmieniło i co może się jeszcze zmienić, żeby ci, którzy niosą pomoc, też to bezpieczeństwo czuli?
17: Dzień dobry, Marzena Ksel-Teleśnicka, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Po pierwsze zmieniła się świadomość, bo do wielu medyków dotarło, że miejsce, w którym udzielają świadczeń zdrowotnych, niekoniecznie jest najbezpieczniejszym na świecie. Część i społeczeństwa, i medyków nie miała tej świadomości, a przecież bezpieczny medyk to jest bezpieczny pacjent, któremu się udziela świadczeń. To jest w końcu bezpieczne środowisko, w których tych świadczeń powinny być udzielane. Przygotowaliśmy zasady, które powinny zostać wdrożone, począwszy od tego, by zacząć wreszcie wprowadzić system monitorowania tego typu przypadków agresywnych. Bo jeśli się nie będzie monitorowało, gdzie, kiedy, w jakich momentach tego typu zdarzenia mają miejsce, to nie będziemy potrafili im zapobiegać, bo nie będziemy wiedzieć, co zrobić i gdzie to wprowadzić. Więc system monitorowania wydaje się być pierwszym warunkiem do tego, by cokolwiek się zmieniło. Zasady tego, w jaki sposób udzielać świadczeń zdrowotnych osobom na przykład, które są zaburzone psychicznie, czy osobom takie, które są pod wpływem środków psychoaktywnych, włączając w to alkohol. To najczęstszy przypadek agresji, na przykład na szpitalnych oddziałach ratunkowych.
18: Jakub Lickiewicz, Kolegium Medicum UJ. No niestety dalej mamy jeszcze dużo do zrobienia. Ciągle brakuje nam różnego rodzaju rozwiązań, zarówno legislacyjnych, jak i szkoleniowych. Dlatego takie spotkania są bardzo istotne. Myślę, że przede wszystkim komunikacja. komunikacja jest ważna zawsze, w związku z tym no, jako psycholog zawsze kładziemy bardzo duży nacisk na ten aspekt, więc komunikacja no, jest bez wątpienia bardzo istotna. Nie chciałbym tutaj generalizować, mówiąc, że wszyscy członkowie personelu medycznego mają z tym problem, ale na pewno jest to no, bardzo istotny element, o który z pewnością musimy zadbać.
15: Tomek zginął, został zamordowany 3 miesiące po swoich 48 urodzinach, czyli jeżeli chodzi o lekarza zabiegowca, był w najlepszym, tak powiem, przedziale 45-55, czyli jesteś po specjalizacji 10-20 lat, jesteś doświadczony, jesteś wyoperowany, a jednocześnie jesteś nadal młody, w pełni sił. Oczywiście to nie jest tak, że takie osoby w jakiś inny sposób będą chronione, bo prawda jest taka, że jakiegobyśmy nie wymyślili systemu ochrony, to i tak nie zabezpieczymy wszystkich. To, na co powinniśmy na pewno wszyscy reagować jako środowisko, na tą agresję słowną, bo o ile nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć wszystkich w miejscu swojej pracy, to musimy na to reagować. To nie jest tak, że jeżeli ktoś kogoś obraża, stara się to robić anonimowo, oczerniać, to reakcja jest żadna. Ja nie mówię o reakcji. Określenie niska szkodliwość społeczna czynu nie jest prawdziwa, bo okazuje się, że od słów do agresji tej bezpośredniej ta droga czasami jest bardzo krótka.
4: A ten materiał przygotował nasz reporter Brian Bednarczyk. A według danych Naczelnej Izby Lekarskiej aż 98% lekarzy i dentystów doświadczyło agresji w miejscu pracy. Systemy ostrzegania, szkolenia z samoobrony oraz większa liczba kamer. To tylko niektóre działania wspierające bezpieczeństwo wdrożone w krakowskich placówkach w ostatnim roku.
19: Jacek Żak, dyrektor Szpitala Specjalistycznego imienia Stefana Żeromskiego w Krakowie. W Szpitalu Żeromskiego podjęliśmy działania dwutorowo. Pierwsze to są szkolenia. Wspólnie z Komendą Miejską Policji odbyły się takie dwa szkolenia, gdzie specjaliści pokazywali w postaci i teoretycznych aspektów, ale także praktyczne, jak można w takiej sytuacji kryzysowej agresywnego pacjenta go spacyfikować, wybić mu oręże, którym akurat atakuje lekarza, pielęgniarkę czy na fizjoterapeutę. A drugim elementem to jest nasza aplikacja SOS. To jest we współpracy z jedną firmą informatyczną w Krakowie. Bardzo prosty system. Zainstalowany jest na każdym komputerze, we wszystkich naszych poradniach szpitala, jak i szpitalnym oddziale ratunkowym. I w przypadku, gdy zajdzie jakaś sytuacja w sposób werbalny agresji pacjenta na personel, lekarz dyskretnie klika na taką ikonę, czy pielęgniarka ikonę na pulpicie, która się nazywa SOS. Ona jest zawsze na wierzchu i po kliknięciu tego przycisku w gabinetach obok tych poradni, w innych poradniach, od razu na pierwszym miejscu pojawia się komunikat, że potrzebuje pomocy w tym i w tym gabinecie i sygnał dźwiękowy. Powoduje to, że personel szybko udaje się do tego pomieszczenia, z której został wyzwolony ten przycisk SOS i na zasadzie takiej psychologicznej przewagi, gdzie nagle do gabinetu wejdzie 5-10 osób z różnych gabinetów, jesteśmy w stanie albo obezwładnić, albo ewentualnie psychologicznie obniżyć jego poziom napięcia, widzi, że jest na przegranej pozycji.
20: Ten system był już wykorzystywany?
19: Do tej pory zainstalowaliśmy go w listopadzie ubiegłego roku. Mieliśmy jeden taki incydent, także wydaje się, że to zadziałało i mam wrażenie, że nasi pracownicy mają ten komfort i takie poczucie, że mogą wspólnie czuć taką jedność, że jeżeli w razie jakiejś takiej sytuacji nadzwyczajnej, przyciskając ten przycisk SOS, mogą liczyć na pomoc innych, swoich koleżanek i kolegów.
20: Jesteśmy parę miesięcy po tym wtargnięciu na kampus Uniwersytetu Ekonomicznego. Czy przez te parę miesięcy coś się zmieniło, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na uczelni?
21: Bernard Ziembicki, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Tak, no, ciągle nad tym bezpieczeństwem pracujemy. To nie tylko to zdarzenie grudniowe na to wpłynęło, ale no, po prostu jest to ważna kwestia, do której przywiążemy dużą wagę. Od grudnia podjęliśmy szereg działań. One przede wszystkim były zorientowane na zwiększenie jeszcze bardziej czujności naszych pracowników. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń dla pracowników. No, mieliśmy jeszcze sytuacje, gdzie pojawiły się osoby niepożądane na kampusie i zostały bardzo szybko zidentyfikowane przez pracowników, zostały powiadomione służby, policja i, no, i po prostu te osoby, zanim pojawiło się w ogóle jakieś potencjalne zagrożenie, no, zostały z kampusu usunięte.
22: Maksymilian Kosowski, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego. Tak, nasi medycy, ratownicy medyczni mogą się czuć przede wszystkim nieco trochę bezpieczniej, bo blisko 900 z nich wzięło udział w szkoleniu dotyczących części praktycznej, teoretycznej w kwestii ich bezpieczeństwa, zapewnienia ich bezpieczeństwa. Część teoretyczna to była właśnie możliwe scenariusze i omówienie tego, co im zagraża, co może się ewentualnie zdarzyć. Część praktyczna dotyczyła przede wszystkim podstaw elementów samoobrony dla medyków. Takie ćwiczenia dla prawie prawie 900 ratowników medycznych przeprowadziła policja wraz ze służbą więzienną. To właśnie te służby tutaj bardzo mocno zaangażowały się w te prace. Mamy tego efekt, tak jak powiedziałem, 900 osób zostało przeszkolonych w czasie od kwietnia do grudnia ubiegłego roku. Mam nadzieję, liczę, że wpłynie to na bezpieczeństwo przede wszystkim tych ludzi, bo wiadomo, to jest najważniejsze. Mówimy tutaj o bezpieczeństwie wszystkich dookoła, ale też musimy pamiętać o tym, że ratownik medyczny, który jedzie na akcję, musi zabezpieczyć też siebie.
4: A rozmawiał nasz reporter Oleg Ruszkowski. A ja przypomnę, że podejrzany o atak na doktora Tomasza Soleckiego 35-letni mężczyzna został uznany przez biegłych za niepoczytalnego.
3: To jest SK Kraków News.
4: Ponad 600 nowych siedzisk, blisko 400 gniazdek ładujących, plac zabaw oraz pokoje przystosowane do potrzeb osób neuroróżnorodnych i z niepełnosprawnościami. Kraków Airport ma nowy tak zwany terminal wspierający. To duży krok w rozwoju krakowskiego lotniska, na którym z roku na rok przybywa pasażerów, mówił na prezentacji Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej.
0: 11 milionów pasażerów w 2024, 13 w 2025, ponad 14, 14,5 według założeń. Jeżeli wszystko na Bliskim Wschodzie się ustabilizuje, to może być nawet wynik lepszy. 11, 13, 15. Wzrost liczby pasażerów najbardziej dynamiczny w Europie ze wszystkich portów lotniczych tej klasy. To jest gigantyczny sukces tych, którzy zarządzają lotniskiem, zarządu, pracowników, no i naszego rządu, bo podjęliśmy takie, a nie inne decyzje w inwestycje infrastrukturalne tutaj w Małopolsce, rozbudowa trzeciego pasa, południowej obwodnicy Krakowa, uwolnienie wreszcie z opłat w przyszłym roku bramek pomiędzy Krakowem a Katowicami, Beskidzka Droga Integracyjna, Sądeczanka, przekop tunelu, utworzenie nowej linii Podłęże Piekiełko. Wiele inwestycji o strategicznym charakterze ma miejsce tu w Krakowie. Otwarcie kolejnego terminala, żeby 50% więcej w ciągu godziny osób mógł on obsłużyć. To będzie chyba 2700, co dobrze pamiętam z prezentacji. No to jest gigantyczny z 1800 osób, które teraz mógł obsługiwać. Bardzo dobra decyzja i ta inwestycja finansowa zwraca się w ciągu jednego roku i jeszcze na siebie zarobi.
1: Terminal tymczasowy, bo czekamy na tą dużą rozbudowę krakowskiego lotniska, ale to jest świetna infrastruktura, której bardzo, bardzo potrzebujemy. Łukasz Trutyński, prezes Kraków Airport. Dlatego, że w tej części będzie 6 gate'ów non-Schengen, ale odzyskamy 2 gate'y do tej pory takie, które miksowały pomiędzy tymi strefami, więc i pasażerowie strefy Schengen, i pasażerowie strefy non-Schengen poczują zmianę na lotnisku. Mamy tutaj 632 fotele, które większość z nich jest wyposażona w prąd, który jest bardzo ważny na lotnisku, więc mamy gniazdka różnego typu, USB, zwykłe i też szereg pomieszczeń, których bardzo też potrzebowaliśmy. To są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami i dla dorosłych, miejsca dla matek albo ojców, którzy się opiekują dziećmi, miejsce dla osób neuroróżnorodnych, gdzie będzie można się wycieszyć przed podróżą, pokoje modlitw, więc to nie są wielkie przestrzenie, ale taka infrastruktura, która też pokazuje pewien kierunek, w którym zmierzają lotniska, takiej dużej troski pasażera i zapewnienia pewnych udogodnień dla osób z różnymi potrzebami, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Oczywiście czekamy na nowy terminal, ale to będzie duża zmiana dla naszych pasażerów. Ja przypomnę, że terminal, który mamy obecnie, on był przewidziany na 8 milionów. W tym roku, daj Boże, obsłuży 15, a dzięki temu miejscu będzie to bardziej komfortowo, sprawniej, lepiej. Jest to infrastruktura tymczasowa, ale zrobiona w bardzo wysokim standardzie.
0: Docelowo w 2029 roku powstanie kolejny nowy terminal i bardzo ważna decyzja środowiskowa o budowie kolejnego pasa startowego, bo ten, który jest, wymaga intensywnych napraw. Tu wykonują heroiczną pracę pracownicy portu lotniczego Kraków-Bajce, żeby utrzymać w standardzie pas startowy. Potrzebny jest nowy pas startowy.
1: Rozbudowa ruszy prędko, dlatego że mamy już pozytywną decyzję KIO, która nam pozwala podpisać umowę z wykonawcą, więc zakładam, że za kilkanaście dni do takiego podpisania dojdzie. W tym momencie przygotowujemy dokumenty. Lada moment rusza ta docelowa przebudowa na krakowskim lotnisku, która, jak przypomnę, pozwoli, żeby za 3 lata osiągnąć tą przepustowość w zasadzie dwukrotnie większą, bo na poziomie 16 milionów pasażerów. kilometrów. Rozpocznie się od zachodu, czyli odwrotnie niż pierwotnie pomyślane. Potem wejdziemy w tą przestrzeń za 3 lata. Chociaż no, pracownicy przychodzą i mówią, panie prezesie, nie burzmy, bo wyszło to fajnie, jest dużo oddechu. Trochę żal się tej przestrzeni pozbywać, ale mamy trochę inne plany. Chcemy też to miejsce dogęścić, więc będziemy burzyć. Chociaż jak państwo zobaczycie, naprawdę wygląda to dobrze. Jest to infrastruktura w wysokim standardzie, nie odbiegająca od tego, co jest w ogólnej części terminalu i z takim pewnym oddechem, bo jest duże, wszechstronne pomieszczenia, jest czym oddychać.
4: A to był prawdziwy test udawanych lotów. 300 ochotników wcielających się w rolę pasażerów wzięło udział w testach na nowym terminalu. Sprawdzali, jak wygląda cały proces od odprawy aż po boarding, po drodze wypełniając ankiety mające pozwolić na wychwycenie potencjalnych niedociągnięć nowego obiektu.
2: Pasażerowie podróżujący rejsem linii PBZ Airlines do Chicago PBZ 3004 proszeni są o kontakt z obsługą w wyjściu numer 19. Dziękujemy.
5: Bardzo duża przestrzeń, bardzo czysto. Brakuje jeszcze troszeczkę automatów. Wiadomo, nieotwarty terminal, więc nie można zrobić zakupów. Podoba mi się przestrzeń i jak tu jest czysto. To jest rzadko spotykane, no więc tutaj jest to widoczne bardzo.
20: Co sprawiło, że zdecydowała się pani tutaj przyjść?
7: Lubię podróżować, więc jakby to lotnictwo też jest mi całkiem bliskie. Duża część mojej rodziny też w jakiś sposób jest lotnictwem związana, więc obserwuję też stronę Kraków Airport. Zachęcił mnie post.
23: Jest to w sumie bardzo fajna okazja do przetestowania nowego terminala, no i też w sumie jakiegoś zostawienia feedbacku ze strony pasażera, no bo tutaj teoria teorią, a praktyka jak tutaj wygląda, no to inne. No z pierwszych uwag na pewno oznakowanie terminala trochę jest do poprawy, jest dosyć chaotyczne, ale mam nadzieję, że po tych uwagach zebranych przez lotnisko dojdzie do jakiejś tam poprawy.
24: Janusz Kardasiński, członek zarządu Międzynarodowego Portu Lotniczego imienia Jana Pawła II, Kraków-Balice, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przeprowadzamy testy terminalu wspierającego, które mają nam odpowiedzieć na szereg pytań związanych z czytelnością systemu informacji wizualnej, z wygodą korzystania z tego terminalu przez pasażerów. Mają za zadanie sprawdzić jego funkcjonalność. Pomysł na ten terminal urodził się około 9 miesięcy temu. To był zwykły po prostu pomysł. Nie było żadnych zaawansowanych prac nad tym terminalem w tamtym momencie i od tego momentu do dnia dzisiejszego upłynęło około 9 miesięcy. Mamy wybudowany terminal wspierający. Terminal wspierający został zrealizowany głównie dzięki temu, że zmieniliśmy etapowanie rozbudowy terminala głównego. Zaczynamy od części T6, co pozwoliło nam na niewyburzanie dawnego budynku cargo i adaptowanie go na właśnie terminal wspierający. Jest to normalny terminal, nie jest to żaden namiot, nie jest to obiekt o charakterze tymczasowym. Natomiast rzeczywiście po wybudowaniu terminalu T6 zostanie ten obiekt zburzony i w jego miejsce powstanie terminal T7, który będzie dopełnieniem całej bryły terminalu. To, że zostanie on zburzony po wybudowaniu terminalu T6, nie stanowi żadnej przeszkody ani żadnego problemu. Jest to działanie świadome, celowe, zamierzone. Po prostu do roku 2029, zanim nie rozbudujemy terminalu o część T6, nie moglibyśmy już praktycznie rzecz biorąc się rozwijać. Dzięki temu, że powstał ten obiekt, możemy jeszcze rocznie przyjmować między 1,5 a 2 miliony pasażerów więcej niż w tej chwili, bo nie moglibyśmy tych pasażerów już przyjmować. Przepustowość naszego aktualnego terminalu została wyczerpana. Ten obiekt kosztował około 25 milionów złotych, natomiast jest to inwestycja, która zwróci nam się w ciągu jednego roku, dlatego że gdy spojrzymy na nasze poprzednie sprawozdania finansowe, to zauważymy, że rentowność, zysk na jednego pasażera wynosi około 22 zł, więc jeżeli przejdzie przez ten terminal, dzięki temu terminalowi zostanie przez port obsłużony 1,5 miliona pasażerów, czyli ta dolna granica przedziału, to w ciągu jednego roku uzyskamy zysk na poziomie około 33 milionów złotych. Inwestycja potrzebna pasażerom, dająca im przestrzeń, wygodę podróżowania, zwiększająca przepustowość lotniska, pozwalająca na to, że lotnisko, zanim się jeszcze rozbuduje, może się nadal rozwijać, a dodatkowo inwestycja przemyślana od strony finansowej.
4: Oleg Ruszkowski przyglądał się testom nowego terminala.
3: To są newsy z Krakowa.
4: W Małopolsce rośnie liczba osób zakażonych chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W ubiegłym roku boreliozę zdiagnozowano u blisko 20 tysięcy mieszkańców regionu. To wzrost o 3 tysiące zachorowań w stosunku do roku 2020. Rośnie też liczba osób chorych na kleszczowe zapalenie mózgu, więc przed wypoczynkiem w zieleni warto warto zadbać o profilaktykę.
6: Żeby spotkać się z kleszczem, nie jest już potrzebny spacer do lasu.
8: Iwona Krzywda, Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji, Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
6: Teraz wystarczy, że wyjdziemy do miejskiego parku, ogrodu na spacer z psem, odpocząć na działce czy przespacerować się po łąkach. Wszędzie tam możemy spotkać kleszcza, bo wszędzie tam te kleszcze bytują. Jak wskazują eksperci, taki okres największej ich aktywności to jest od wczesnej wiosny do jesieni, czyli jesteśmy właśnie w tym momencie. Spotkanie z kleszczem jest bezbolesne, ale niestety może się wiązać z ryzykiem bardzo groźnych chorób odkleszczowych. W danych Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ widzimy, że liczba tych chorób odkleszczowych rośnie. W ubiegłym roku do szpitali, poradni specjalistycznych i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej z powodu chorób odkleszczowych zgłosiło się ponad 20 tysięcy osób i to jest wzrost o 15% w porównaniu z rokiem 2020. Wśród tych osób najwięcej jest osób chorujących na boreliozę. To jest ta choroba bakteryjna, którą przenosi część kleszczy. W ubiegłym roku takich chorych z boreliozą było blisko 20 tysięcy. W 2020 roku to było niewiele ponad 17 tysięcy, czyli widzimy tutaj dynamikę.
10: Ale to nie tylko borelioza.
6: To nie tylko borelioza. Jeszcze większy ten wzrost jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę kleszczowe zapalenie mózgu. Kleszczowe zapalenie mózgu występuje rzadziej, ale jest też chorobą znacznie groźniejszą. I tutaj ta dynamika wzrostu jest już niemal trzykrotna, bo w 2020 roku z powodu kleszczowego zapalenia mózgu leczyło się 36 pacjentów, w ubiegłym roku to było już niemal 100 pacjentów.
10: Te wzrosty są widoczne, a skutki tych chorób też są poważne, no bo borelioza to raz, to odkleszczowe zapalenie, no to chyba jeszcze większe konsekwencje tutaj tej choroby.
6: Tak, zdecydowanie kleszczowe zapalenie mózgu może się wiązać z bardzo poważnymi konsekwencjami i dlatego tak istotne jest, że w tym przypadku mamy możliwość profilaktyki w postaci szczepień ochronnych. W przypadku boreliozy taka skuteczna szczepionka powszechnie dostępna jeszcze nie istnieje, natomiast w przypadku kleszczowego zapalenia mózgu taka szczepionka jest. Jest to szczepienie zalecane i odpłatne. Można z niego skorzystać w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, a w przypadku dorosłych osób także w aptekach. Za samą taką kwalifikację do szczepienia i wykonanie szczepienia nie płacimy, natomiast za preparat tak. Nasze dane pokazują, że w aptekach od sierpnia ubiegłego roku do lutego 2026 z takiego szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu skorzystało ponad 500 osób.
10: Widzimy, że takiego kleszcza mamy, prawda? No, powiedziała Pani, że teraz już nie musimy iść na spacer do lasu, żeby takiego kleszcza złapać. To co wtedy zrobić?
6: Przede wszystkim warto zapobiegać takim ukąszeniom. Czyli jeżeli wiemy, że wybieramy się na spacer do lasu, ale też właśnie na spacer do miejskiego parku, wiemy, że mogą te kleszcze tam być, to warto zadbać o odpowiedni ubiór. Czyli długie spodnie, skarpetki, pełne buty, najlepiej też długie ręka w koszulce, jakieś nakrycie głowy. Warto zastosować środki, które odstraszają takie kleszcze. A jak wracamy do domu, to pierwsze co robimy, to sprawdzamy dokładnie ubranie, czy tam tych kleszczy nie ma, takich, które jeszcze nie zdążyły się wbić w nasze ciało. No i oglądamy dokładnie siebie. Nie każdy kleszcz jest zakażony i nie każdy zakazi nas czymś. Jeżeli okaże się, że przynieśliśmy ze sobą jakiegoś pasażera na gapę, no to specjaliści podkreślają, żeby jak najszybciej go usunąć, bo im dłuższy ten czas, w którym kleszcz jest wbity w nasze ciało, tym większe jest też ryzyko, że on nas czymś zakazi, jeżeli przynosi którąś z chorób odkleszczowych. Żeby to zrobić skutecznie, warto w aptece zaopatrzyć się w zestaw, który pozwala na skuteczne usuwanie kleszczy. Natomiast jeżeli okaże się, że jest jakiś problem, że nie umiemy usunąć tego kleszcza w całości, że jakaś większa część tego kleszcza pozostała w naszym ciele, to zawsze możemy zwrócić się po pomoc do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej albo do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeżeli to zdarzy się poza godzinami pracy przychodni POZ. Ważne, żeby pamiętać, żeby nie iść z kleszczem wbitym ciało na SOR. No i oczywiście, jeżeli pojawią się jakieś niepokojące objawy, tutaj specjaliści wskazują, że takim bardzo charakterystycznym objawem boreliozy jest rumień wędrujący, to każdy taki niepokojący objaw warto skonsultować z lekarzem.
4: A z Iwoną Krzywdą rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: SK Kraków News.
4: Nawet 6 milionów złotych może kosztować rewitalizacja kopca Wandy w Nowej Hucie. Atrakcja Krakowa, będąca nieco w cieniu kopców Kościuszki czy Piłsudskiego, wymaga remontu. Obecnie miejsce nie jest dostosowane dla osób chcących obserwować Nową Hutę i Kraków ze szczytu. Sprawa remontu kopca pojawiła się na ostatniej sesji Rady Miasta Krakowa.
11: Jarosław Klaś, dyrektor Ośrodka Kultury Norwida w Krakowie. Kopiec Wandy jest jednym z kopców prehistorycznych, które w Krakowie i okolicy powstawały prawdopodobnie w końcu epoki prehistorycznej, początku średniowiecza. Porównywalny jest z kopcem Krakusa. Na pewno jest mniej znany, ponieważ od początku był położony trochę na uboczu i z dala od Starego Miasta, od Krakowa. Natomiast jest niewątpliwie jednym z bardziej wartościowych obiektów związanych właśnie z prehistorią i świadectwem wielowiekowej historii tych terenów.
9: Michał Cioski, Radny Miasta Krakowa. Rezolucja została wystosowana do pana prezydenta, tak naprawdę mobilizująca rezolucja, taki apel do prezydenta, by wystąpił do konserwatora zabytków o zmianę statusu prawnego kopca. To jest o tyle istotne, że w tym momencie kopiec Wandy jest pisany jako zabytek archeologiczny, a nie tak jak inne kopce, a tylko w ten sposób możemy pozyskać środki finansowe zewnętrzne na ratowanie tego kopca. Więc to jest ten apel. A wiąże się to z tym, ponieważ żeby ratować ten kopiec, który jest zaniedbany, szacunkowa koszt remontu, jego zabezpieczenia tego kopca, tego, żeby można na niego można było bezpiecznie wyjść, to jest już dzisiaj około 6 milionów złotych. No nikt z nas nie chciałby, żeby te pieniądze pochodziły i kosztem innych wydatków, które mamy w mieście, w związku z tym szukamy środków zewnętrznych.
0: Biorąc pod uwagę to, jak kopiec Wandy wygląda, sam miałem okazję kiedyś wejść na niego, nawet dla osoby, która teoretycznie nie posiada żadnych ograniczeń, to dalej jest dosyć duże wyzwanie, bo strome wejście, brak tak naprawdę schodów, czy całej infrastruktury wokół kopca. Czy państwo też widzą, jako ci, którzy pod kopcem są regularnie, że to miejsce faktycznie wymaga tego remontu, wymaga rewitalizacji?
11: Kopiec Wandy jest przedmiotem zainteresowania ośrodka już od wielu lat. Sporo wydarzeń tam organizowaliśmy jeszcze w okresie przedpandemicznym. W ostatnich latach wspólnie z Fundacją Eco Travel i dzielnicą 18 Nowa Huta organizujemy w czerwcu przywitanie lata pod hasłem Kopiec Wandy. W tym roku też to wydarzenie będzie zorganizowane 21 czerwca o godzinie 17. Tematem będą związki ludzi i zwierząt, więc zapraszamy bardzo serdecznie już teraz na to wydarzenie w formie piknikowej. Natomiast ten kopiec obserwujemy na przestrzeni lat. Wiemy, w jakim jest stanie i tym bardziej cieszy nas, że w końcu wokół tematu kopca zaczęło się dziać i że przygotowywany będzie w tym roku projekt rewitalizacji. W kolejnych latach do tej rewitalizacji dojdzie, bo niewątpliwie kopiec na to zasługuje.
0: Te środki zewnętrzne skąd mogą być pozyskane? Bo też rozmawialiśmy przed nagraniem, że no, Unia niekoniecznie musi dać na tego typu inicjatywy pieniądze.
9: Zwłaszcza, że to mówimy o remoncie, a to takim miejscem, takim podmiotem, który może nie tyle chętnie, co da, może dać takie środki, to jest właśnie Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa. To jest komitet, który dysponuje rocznie przy panu prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej kwotą 40 milionów złotych. Realizuje projekty ratowania różnych zabytkowych miejsc w Krakowie i tylko w Krakowie, to jest warte podkreślenia. W związku z tym to jest idealny podmiot, który może te pieniądze

0: który nie pozwala, zwłaszcza po deszczu, na wejście bezpieczne na kopiec, ale też powoduje dalszą degradację zbocza z kopca. I też ludzie przez to, że ta ścieżka jest niezbyt wygodna, wchodzą na skróty na kopiec, więc wymaga to z pewnością też uporządkowania, żeby ograniczyć tą możliwość wejścia czy wjazdu czasem nawet na kopiec poza ścieżkami. Szczyt kopca również już się obsuwa, wymaga naprawienia ta przestrzeń, która się znajduje wokół pomnika przedstawiającego orła, projektu Jana Matejki. Natomiast też istotne jest to, co się dzieje wokół kopca i poprawa jego otoczenia. My byśmy nie bardzo chcieli zmieniać jego charakter, ponieważ jednak to położenie odludne też powoduje, że ten kopiec nie jest zadeptany, że pomimo sąsiedztwa kombinatu drogi S7, ten krajobraz dawny podkrakowski jest tam zachowany. Natomiast z pewnością kwestia bezpiecznego dojścia niewątpliwie wymaga poprawy, oznaczenia wymaga też dojście właśnie do kopca. Więc też zwracamy uwagę na te elementy, które nie dotyczą samego obiektu, natomiast też jego otoczenia. W tym roku będzie opracowany projekt. On powinien być poprzedzony też takimi badaniami sondażowymi, archeologicznymi, ponieważ kopiec nie był dotąd przebadany dogłębnie i w kolejnych latach liczymy na to, że będą prowadzone prace. Środki zostały zabezpieczone też w wieloletniej prognozie finansowej.
1: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
2: SK Kraków News.

0: Kraków. Eska Kraków.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: Już po majówce, ale cały czas pełni energii. Wierzę w to na pewno. Rap 20 zaczyna się właśnie teraz. Ja to Mati Fuczyło, a to już 290. notowanie Rap 20 w historii. Zaczynamy odliczanie 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce. To wy je wybieracie, jak zresztą zawsze zakładam, patrząc na to, jak ciepło było dziś, jak ciepło było w trakcie majówki, że wybraliście same letniaki. Ale czy tak będzie, tego dowiemy się za chwilę. Startujemy w każdym razie już teraz. Mati Fuczyło, to ja, a miejsce 20 to Mata i Polozi i Pangea.
2: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl.
1: 20.
4: That might be toxic. Don't touch it.

i Kukon, ich nowość pod tytułem Ty masz, to tym razem miejsce 18 rap 20 i to pierwsza nowość w tym tygodniu. Wcześniej też Quebona Fide, Zalia i Faust, Nie ucieknę, to było miejsce 19 i spadek z 16. Zanim przejdziemy do miejsca 17, to powiem wam jeszcze o dwóch kawałkach, które tym razem nie znajdą się w notowaniu, a tydzień temu jeszcze tutaj były. Kazar i Kronkel Dom, ich kawałek Kierunek Paryż w zeszłym tygodniu był na 9, tym razem nie ma go w ogóle. Za to inny kawałek od Gipsa, Podaj mi dłoń, tydzień temu był na miejscu 20, tym razem nie znalazł się w notowaniu. SK.pl, tam możecie głosować i tam możecie przywrócić ten numer do głosowania i do grania.

0: dla mnie świat był zawsze ciemny, czarny.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl
2: 16.
0: Najpierw jeden shot, potem daj to jeszcze raz. Chcę tańczyć całą noc, jakby miał się kończyć świat. Spędziłem cały

wyżej w pomieszczeniu. Najpierw jeden shot, potem daj to jeszcze raz. Chcę tańczyć całą noc, jakby miał się kończyć świat. Spędziłem cały sos na dobrze stracony czas.

0: bounce.
1: Whitechord 2115, Palar i ich Bounce. To tym razem miejsce 16, rap 20 i spadek z 11. Co ciekawe, do tej pory nie słyszeliśmy jeszcze żadnego kawałka, który zanotował skok. Mogę wam już teraz powiedzieć, że kolejne trzy są właśnie takimi, które urosły, jeżeli chodzi o ich miejsca. A więc zacznijmy. Miejsce 15 to Żabson i Wiz Khalifa i ich klasyk.
2: Rap 20. Głosuj na sk.pl 15.

0: Nobody loves you, ale wszyscy kochają ten kawałek. Oki, miejsce 13 i właśnie numer, którego tytuł wymieniłem przed chwilą, to miejsce 13 i skok z 15. Zaraz kolejna nowość, ale zanim zapowiemy, co tym razem tą nowością jest, to już teraz mogę wam powiedzieć, że jest inny kawałek, na który można głosować, a są nawet trzy nowości, które pojawiły się na sk.pl. To m.in. Echo, a więc nowość od Maty. Maty, który już bardzo niedługo zagra swoje dwa koncerty na Stadionie Narodowym. My rozdajemy w Radiu SK bilety właśnie na koncert 15 maja, a więc The Best of Mata. Kawałek Echo już czeka do głosowania. Ciekawe, czy zagra go na Stadionie Narodowym, choć zakładam, że może być różnie, szczególnie biorąc pod uwagę, że 15 maja zagra on największe swoje hity. Jeżeli chcecie zgarnąć bilety, to słuchajcie Eski koniecznie, bo codziennie będzie na to okazja. Chivas to nieodpowiedzialne, to też nowa propozycja do Rap 20, a kolejna to wszystko od Dziarmy. Dziarmy, która ogłosiła ostatnio, że jest w ciąży. Wielkie gratulacje i trzymamy kciuki za piękny rozwój całej tej pięknej historii. A my tymczasem grajmy. Miejsce 12 to nowość Whitechor 2115, Kizo i Palar Rio na żywo. Na ten kawałek trzeba było czekać kilka lat, a kiedy już się pojawił, to przy okazji wspiera fundację Cancer Fighters, więc to piękna historia. Gramy!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: Eszka Kraków.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.

0: Mati Fuczyło, wracamy do odliczania 20 najlepszych rapowych numerów, które jak zawsze ułożyliście wy i jak widać w trakcie majówki postanowiliście zmienić sporo, jeśli chodzi o kawałki, które tutaj gramy. Będzie sporo zmian pod względem miejsc, ale będzie też sporo nowości. Jedziemy dalej, były już dwie nowości dziś, było sporo zaskoczenia, my lecimy z kolejnymi. Guardian Angel, Ultramax, Żabson, PZ, God Wifi i Aster to 10.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 10.

Tłumy ludzi wciąż podspatych. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły nawyk.

błaga o ratunek. Jak miło, że po premierze ten kawałek cały czas leci w górę. Frascati, Taco Hemingway, Liwka i Zepi Zep to miejsce ósme rap dwudziestki. Wcześniej z kolei Dziewczyny, Jangle Osia i Zuziula i ich kawałek Chce Tak to spory spadek z czwartego na dziewiąte. Teraz jednak przechodzimy do rapera, który nie za wiele mówi o sobie, jeżeli chodzi o wywiady i tak dalej. Bardzo chętnie bym go tutaj zaprosił. Swoją drogą, jeżeli to słyszysz, to zapraszam. Samir, Nie Mogę Spać to tym razem miejsce siódme.

noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z

0: I nic się nie zmienia, cały czas odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów. To jest Rap 20. Wybieracie je wy, SK.pl, tam głosujecie. Za nami Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje, to spadek z trzeciego na szóste miejsce. Pamiętajcie, że możecie sprawić, aby ten numer jeszcze wylądował na pierwszym, drugim czy trzecim, na którym tylko chcecie. Przechodzimy dalej. 2115 już przed chwilą padło, ale musi paść jeszcze raz, bo Wajcior 2115 i jego California Love to bez zmian miejsce piąte.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: Sonę i jego znana to kawałek, który tym razem wylądował na czwartym miejscu Rap 20, a przed tygodniem był w niej na miejscu 10. Przypomnę szybko, że cały czas czekają na Was nowe propozycje na SK.pl. To m.in. Echo od Maty, jest też to Nieodpowiedzialne od Chivasa i Wszystko od Dziarmy. Głosujcie, jeżeli chcecie, aby te nowości za tydzień się tutaj pojawiły, a my przechodzimy do najwyższych miejsc, do podium. Tego pana już dziś słyszeliśmy, wspominałem też o nim w kontekście numerów, które wypadły z notowania, ale ten numer ma się bardzo dobrze. Win i Lips to trójka.
1: Rap 20, 20 w Radio SK. 3.

Numer win zazwyczaj jest dość długi i wieloznakowy, a tutaj wystarczy jedna cyfra. Trójka, bo Gibbs i jego win to właśnie miejsce trzecie w rap 20 i spadek z miejsca drugiego, ale cały czas bardzo wysoko, cały czas podium. A na drugim tym razem zastąpili go Jonathan, Białas, Solar i Nikoś. Ich kawałek Nie da się zasnąć to tym razem dwójka i spadek z siódmego.

0: playlistę i to razem z wami ja dowiaduję się, który kawałek jest na którym miejscu. Za nami Nie da się zasnąć, Jonathan Białas, Solar i Nikoś, a więc duża ekipa związana z SBM Label, choć nie tylko. A teraz przechodzimy do miejsca pierwszego i myślę, że część z was wcale nie będzie zaskoczona, bo to BDOS 2115 i Maja Mecam. Ciągle tutaj jestem, Dis na Raka. Tydzień po tygodniu to cały czas pierwsze miejsce. Rap 20. Dzięki za dziś, gratulacje i do usłyszenia następnym razem.
1: Rap 20. Głosuj na SKPL numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Maja, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: SK Kraków.
1: Oto promocja.
2: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powrócił.
4: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
2: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy.
4: Przekonaj nas na SK.pl,
2: że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
4: Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.

0: Radio SK.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

To jest Radio SK.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.